0: Słuchacie radia RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz.
1: Informacje z życia Kościoła.
2: Jolanta Moździerz, zapraszam. W 4 dni pokonali 270 kilometrów. Rowerowa pielgrzymka tarnowska dotarła na Jasną Górę. Na dwóch kółkach uczestnicy wyruszyli z 12 miejsc diecezji tarnowskiej. Z Tarnowa, Nowego Sącza, Mielca, Brzeska, Bochni, Dębicy, Limanowej, Tuchowa, Szczucina, Ciężkowic, Dąbrowy Tarnowskiej z Grybowa. Przed oblicze Czarnej Madonny przynieśli podziękowania, ale też swoje troski. Jak przyznają, to ogromne szczęście być tu mimo kilku dni trudów.
3: Przede wszystkim radość. Radość niesamowita, że człowiek dał radę, że dojechał.
4: Nie do opisania, po prostu euforia, spełnienie tego, dopięcie i takie coś, się coś powiedziało w sobie, dopięcie, że jadę, to mam dojechać, tak? I to jest takie spełnienie, taki radość po prostu. Nie wiem, jak to tak powiedzieć, to takie emocje, że się nie da tego opisać.
5: Jest ta ulga, żeśmy dali radę, że rower nam wytrzymał nasze nogi, no i że spotkamy się akurat z naszą matką w Częstochowie. No jest to jakieś przeżycie, bo Jasna Góra jest jakby dla Polaków, dla nas, no jest jakby sercem takie i naszej wiary, i naszego wsparcia, i jest naszym sanktuarium narodowym.
2: Rowerowa pielgrzymka tarnowska na Jasną Górę wyruszyła w czwartek 16 lipca. Łącznie było 1250 osób. Najwięcej zapisało się w Tarnowie, w Nowym Sączu i sporą grupę pielgrzymów stanowili także pątnicy z Dąbrowy Tarnowskiej. Najmłodszy uczestnik, Hubert z rejonu Limanowskiego, miał prawie 4 lata. Najstarszy, pan Józef z rejonu Sądeckiego, miał 82 lata. Rowerowa pielgrzymka tarnowska na Jasną Górę odbyła się po raz czwarty. W poniedziałek 20 lipca kończy się tygodniowy odpust ku czci świętego Szymona w Lipnicy Murowanej. Ci, którzy dostąpili łask od świętego, wracają i dziękują Szymonowi za pomoc.
6: Są świadectwa. Ja zawsze proszę, żeby zostawić chociaż krótkie, takie od serca napisane świadectwo. Te łaski są przeróżne. To są ocalenia szczególnie małych dzieci, noworodków. To są ludzie ratowani z chorób nowotworowych, z różnych takich też terapeutycznych, można powiedzieć, psychologicznych, nerwowych spraw. No święty Szymon naprawdę działa bardzo mocno.
2: Mówi ksiądz Mariusz Jachymczak, proboszcz i kustosz parafii pod wezwaniem świętego Andrzeja Apostoła i sanktuarium świętego Szymona w Lipnicy Murowanej. W poniedziałek parafianie i wszyscy czciciele świętego Szymona udają się do Krakowa do grobu świętego Szymona. Msza święta tego dnia zostanie odprawiona o 18:30 u ojców Bernardynów w Krakowie. Monety od czasów Anny Jagiellonki aż do dwudziestolecia międzywojennego, kafle z pieców renesansowych czy krzyżyk ukazujący Chrystusa Zmartwychwstałego. Między innymi takie skarby znaleziono pod Tarnowską Katedrą. Archeolodzy podczas badań prowadzonych w odkrytej w podziemiach świątyni krypcie mieszczańskiej, oprócz odnalezionych kości pochowanych tu osób, natknęli się na różne przedmioty. Wszystkie trafiły do pracowni konserwatorskiej w Toruniu, gdzie zostały oczyszczone, zbadane i opisane. Znaczną część artefaktów stanowi dewocjonalia. Niektóre z nich zaskoczyły badaczy.
7: Sporo krzyżyków, medalików takich maryjnych. Taki jeden z krzyżyków o bardzo nietypowej formie, który pokazuje Chrystusa Zmartwychwstałego. Ciężko było nawet się zorientować, kto to jest, co to za postać. No i z jednej strony rzeczywiście mamy Matkę Bożą, a z drugiej strony jest Jezus Zmartwychwstały tego krzyżyka. Taka dość niespotykana prezentacja tych krzyżyków. No i oczywiście te krzyżyki to okres XVII, XVIII i XIX wiek, no plus te medaliki oczywiście. I takie ciekawe znalezisko, bo zachował się XVIII-wieczny krzyżyk drewniany w całości. Został wykopany z ziemi i ku naszemu zdumieniu tylko fragment dolny jest lekko oberwany, natomiast całe drzewo, na którym pasyjka jest przyczepiona, jest po prostu w całości.
2: Mówi ksiądz Sebastian Musiał, inicjator badania krypt pod Tarnowską Katedrą. Wiadomo już, że w podziemiach katedry znajduje się co najmniej 13 krypt, z czego 9 zostało odkrytych. Prace pod posadzką Tarnowskiej Katedry są niezbędne do analizy trwałości murów w świątyni. Pod katedrą w przyszłości jest planowana podziemna trasa turystyczna. Jeśli dojdzie do skutku, będzie można wejść do kilku połączonych krypt, zobaczyć historyczną ekspozycję w podziemiach bazyliki, na której znajdą się odnalezione eksponaty, monety i dewocjonalia, które znaleziono podczas badań. W planach jest także zbudowanie jednego dużego osuarium lub kamiennego sarkofagu, w którym zostałyby umieszczone wszystkie wykopane pod świątynią kości z podpisem, że tu spoczywają mieszczanie i osoby zasłużone dla miasta Tarnowa. Spędził już ponad 20 lat na misjach w Brazylii. Redemptorysta, ojciec Krzysztof Mamala, pochodzący z Jazowska, przyjechał w rodzinne strony na wakacje. Na antenie radia RDN Nowy Sącz opowiedział o swojej pracy misyjnej, m.in. w slumsach, czyli tak zwanych fawelach.
8: Gdzie ludzie mieszkali w domach z tektury, potem z gliny. To było doświadczenie niesamowite, jak ludzie w takich warunkach potrafią żyć
9: i przeżyć.
8: Potrafią się organizować i cieszyć się z życia. Idąc do tych domów, ludzie nie mieli nic. Przychodziło się, co słychać pani Mario? Wychodziła pani, dzięki Bogu, dobrze. Mam groch i ryż. Było widać szczęście. Przyjeżdżałem na wakacje do Polski, domy piękne, samochody. Człowiek się pyta, co słychać, pani Mario? Ady stara bieda.
2: Ojciec Krzysztof Mamala wyjechał do Brazylii w 1988 roku jeszcze jako kleryk i tam został wyświęcony. Pracował m.in. w stanie Bahia. Od 2010 do 2022 roku przebywał w Rzymie, gdzie był duszpasterzem Polaków przy Sanktuarium Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Rzymie. Następnie wrócił do pracy misyjnej w Brazylii.
1: To były informacje z życia Kościoła.

0: się za nami, święta Boża Rodzicielko, abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych. Módlmy się. Łaskę Twoją prosimy Cię, Panie, racz wlać w serca nasze, abyśmy, którzy za zwiastowaniem anielskim wcielenie Chrystusa, Syna Twego, poznali, przez mękę Jego i krzyż do chwały zmartwychwstania byli doprowadzeni. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. Wieczny odpoczynek racz zmarłym dać, Panie, a światłość wiekuista niechaj im świeci. Niech odpoczywają w pokoju. Amen.
1: Pochwalony bądź, Panie Jezu Chryste, za nowy dzień, dar Twojej dobroci. Udziel mi łaski i siły, abym ten dzień zgodnie z Twą wolą przeżył. Spraw, bym w doli i niedoli, według przykazania, miłością się kierował, a pełny ufności w Twoje obietnice spotykanym ludziom mógł dobrze czynić. Błogosławieństwo Twego imienia niech stale mi towarzyszy, abym Twą wolę pełnił i w rozgwarze tego świata nie zapominał, że moja Ojczyzna jest w niebie. Boże mój i Panie, Twoja łaska niech wspiera każdy mój uczynek, a modlitwa i praca w Twoje imię zaczęta niech Twoją chwałę pomnaża.
2: Już nastał poranek, Boże mój i Panie, do służenia Tobie jestem gotowy. Moje myśli i słowa, pracy i odpoczynek, cały ten dzień Tobie w ofierze poświęcam. Niech mnie błogosławi Bóg Ojciec i Syn i Duch Święty. Cokolwiek mnie dziś spotka, chcę zgodnie z Twoją wolą wykonać. Na chwałę imienia Twego niech się wszystko stanie. Chcę głosić Twoją chwałę i sławić Twoją dobroć. Panie, nie wiem, co mi dzień dzisiejszy przyniesie. Wiem, że się zaczął. Zanim rozpocznę swą pracę, pragnę się skupić w ciszy. Zanim zacznę rozmawiać z ludźmi, chcę najpierw do Ciebie przemawiać. Zanim wybiegnę na ulicę, pozwól mi zatrzymać się przed Twoim obliczem. Zanim czas codzienny sprawom poświęcę, pragnę kilka minut przebywać przed Tobą. Wszystko, co dzisiaj czynić będę, Tobie na chwałę poświęcam. Ciebie niech spotykam w każdym człowieku. Prawdą chcę się kierować w każdym moim słowie. Bądź obecny przy mnie na wszystkich moich drogach. Dobry Boże, wspieraj mnie i umacniaj.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za mną w ten poranek. Módl się za cały świat. Radośnie rozpoczynam ten dzień. Jestem bowiem świadomy, że Ty, Matko, za nas wstawiasz się do Boga.
2: Panie, z serca Ci dziękuję za rozpoczęty dzień, który mam przeżywać. Przyjmuję go jako podarek od Ciebie. Przyjmuję wszystko, co on mi przyniesie. Co dobre i przykre, pomyślność i przeciwności. Pomóż mi spełnić obowiązki na Twoją chwałę. Niech będę czysty i prawdomówny, szczery w postępowaniu. Dla ludzi, których dzisiaj spotkam, niech będę uprzejmy i cierpliwy. Nie dozwól, bym był zgorszeniem dla kogokolwiek. Niech wzrastam w wierności i kochaniu Ciebie.
1: Święty Józefie, opiekunie Odkupiciela i oblubieńcze Maryi Dziewicy, Tobie Bóg powierzył swojego Syna, Tobie zaufała Maryja, z Tobą Chrystus stał się człowiekiem. O święty Józefie, okaż się Ojcem także i nam i prowadź nas na drodze życia. Wyjednaj nam łaskę, miłosierdzie i odwagę i broni nas od wszelkiego zła. Amen.
3: RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz.
4: Modlitwa o dar pokoju świętego Jana Pawła II. Boże Ojców naszych, wielki i miłosierny, Panie życia i pokoju, Ojcze wszystkich ludzi, Twoją wolą jest pokój, a nie udręczenie. Potęp wojny i obal pychę gwałtowników. Wysłałeś Syna swego Jezusa Chrystusa, aby głosił pokój bliskim i dalekim, i zjednoczył w jedną rodzinę ludzi wszystkich ras i pokoleń. Niech już nie będzie więcej wojny, złej przygody, z której nie ma odwrotu. Niech już nie będzie więcej wojny, kłębowiska walki i przemocy. Spraw, niech ustanie wojna w Ukrainie, która zagraża Twoim stworzeniom na niebie, na ziemi i w morzu. Z Maryją, Matką Jezusa i naszą, błagamy Cię, przemów do serc ludzi odpowiedzialnych za losy narodów. Zniszcz logikę odwetów i zemsty, a poddaj przez Ducha Świętego nowe rozwiązania wielkoduszne i szlachetne w dialogu i cierpliwym wyczekiwaniu, bardziej owocne niż gwałtowne działania wojenne. Ojcze, obdarz nasze czasy dniami pokoju. Niech już nie będzie więcej wojny. Amen.

0: co chcesz wierzyć? Czytałem niedawno wywiad z Margaret Court, Australijką i tenisistką wszechczasów. Między rokiem 1960 a 1975 aż 62 razy zwyciężała w turniejach wielkoszlemowych w grze pojedynczej, podwójnej i mieszanej. Z wywiadu wynika, że po zakończeniu kariery miała długi okres załamania i rozpaczy. Była przekonana, że stoi za tym diabeł. Dosłownie, diabeł. Nie tego spodziewalibyśmy się po kimś, kto odniósł tak wielkie sukcesy i zdobył tak wielką sławę. Dziennikarz prowadzący wywiad zapytał ją, co odmieniło jej życie. Odpowiedziała równie prosto i bezpośrednio. Postanowiłam zaufać Jezusowi. Uwierzyłam Jego słowom zapisanym w Biblii zamiast wierzyć w potrzeby diabła. Może to brzmi naiwnie czy śmiesznie. Ale nie przeczytałem tego w ulotce reklamującej jakąś chrześcijańską imprezę. To słowa Margaret Court, zwyciężczyni 62 turniejów wielkoszlemowych.
1: Henryk Dedo, Kropla Wieczności.

0: Kto słucha, nie błądzi.
1: Wspomnienie błogosławionego Czesława, prezbitera. Czesław urodził się około roku 1130 w Kamieniu Opolskim. Jako kapłan diecezjalny w 1220 lub 221 roku wstąpił do Dominikanów. Habit otrzymał z rąk samego świętego Dominika. W roku 1222 przybył z innymi współbraćmi, w tym ze świętym Jackiem Odrowążem, do Krakowa. Tam przyjął ich uroczyście Iwo Odrowąż w otoczeniu kleru i ludu. Pierwsi Dominikanie zamieszkali w Krakowie, oddając się pracy kaznodziejskiej i duszpasterskiej. W roku 1225 biskup Pragi zaprosił Dominikanów do stolicy Czech. Wysłano więc tam Czesława z kilkoma ojcami. Czesław stał się więc założycielem rodziny dominikańskiej na ziemi czeskiej. Potem powrócił do Wrocławia, gdzie ciepło powitał go biskup Wawrzyniec. Dominikanie otrzymali parafialny kościół świętego Wojciecha. Tam Czesław pozostał jako przeor do roku 1231, kiedy został przez kapitułę wybrany na prowincjała. Jan Długosz przytacza barwną legendę, jak Czesław swoją modlitwą uratował Wrocław od najazdu Tatarów w 1241 roku. Według tradycji wrocławskiej Czesław miał umrzeć 15 lipca 1242, datę tę przyjmuje tradycja dominikańska. Nad jego grobem w kościele Dominikanów we Wrocławiu wystawiono niebawem ołtarz. Cześć od dawna mu oddawaną zatwierdził papież Klemens XI 13 października 1713 roku. Ciało błogosławionego Czesława spoczywa w dominikańskim kościele świętego Wojciecha w osobnej kaplicy. Błogosławiony Czesław jest patronem Wrocławia.
0: Kto słucha, nie błądzi.

Poniedziałek, 20 dzień lipca, 16 tygodnia zwykłego. Dziś wspomnienie błogosławionego Czesława Prezbitera. O poranku wspominamy również zmarłego kapłana, polecamy jego duszę Bożemu Miłosierdziu. W 1980 roku do domu ojca odszedł ksiądz Stanisław Augustyn. Przez miłosierdzie Boże niech odpoczywa w pokoju wiecznym.

0: Reklama.
1: Budzik już dawno zadzwonił, a ty nie możesz wstać? Otwórz okno i wpuść poranne promienie słońca. Wykonaj 10 uczciwych przysiadów i weź zimny prysznic. Włącz głośniej radio i zrób sobie dobre śniadanie, bo jaki poranek, taki cały dzień. Dobrego dnia życzy Muszynianka, naturalna woda mineralna, orzeźwiająca od samego rana.
2: Naukowcy badający reklamy i marketing odkryli, że przekaz reklamowy jest lepiej zapamiętany, gdy do treści dodamy niespodziewane słowo.
3: A więc my, pracownicy Agaty, przypominamy Marchew, że oferta Zobacz jak tanio to mnóstwo dodatków i mebli w stale niskich cenach. Marchew.
4: Teraz w Agacie promocja 30 razy 0% ze spłatą dopiero od października. Albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł na wszystkie produkty. Tylko do 8 sierpnia. Szczegóły na agatameble.pl.
5: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
0: Po reklamie.
6: Minęło w pół do siódmej.
7: Słuchacie wiadomości RDN.
6: Hiszpania podbiła Amerykę w wielkim finale mundialu rozgrywanego w Stanach Zjednoczonych, Kanadzie i Meksyku. Drużyna La Furia Roja pokonała Argentynę 1-0. Bramkę w dogrywce strzelił Ferran Torres. Stolicę Hiszpanii ogarnęła euforia po zdobyciu drugiego w historii tytułu piłkarskich mistrzostw świata.
8: Pożarliśmy Argentynę. W ogóle nie grali. Skoro Infantino nie uznał dwóch goli, to powinien też nie uznać trzeciego gola Ferrana. Ferran, przepraszam za wszystko, co ci powiedziałem. Kocham cię i uwielbiam cię. Jestem taki szczęśliwy, mamy naszą drugą gwiazdkę. Jesteśmy najlepsi na świecie. Mamy bardzo zróżnicowane pokolenie piłkarzy. Wszyscy są bardzo zaangażowani i walczą dla nas. Mamy trenera, który wie, jak ustawić każdego zawodnika na jego pozycji.
6: Wielka fiesta w stolicy Hiszpanii potrwa co najmniej do jutra. Madryt przygotowuje się na przyjęcie piłkarskich mistrzów świata i triumfalną paradę ulicami miasta.
9: www.rdn.pl. Informacje całą dobę.
6: Prawie 140 interwencji małopolskich strażaków. Silny wiatr łamał drzewa i powodował podtopienia, mówi rzecznik małopolskich strażaków kapitan Hubert Ciepły.
10: Do najpoważniejszego zdarzenia doszło około godziny 16:20 w Targanicach przy ulicy Nowa Wieś. Drzewo przewróciło się na bryczkę, którą podróżowało około 12 osób. Poszkodowanych zostało 5 osób dorosłych. Na szczęście ich życiu nie zagraża niebezpieczeństwo.
6: Najnowsze prognozy pogody zaraz po wiadomościach. Święty Szymon jest jak najlepszy sąsiad, mówili parafianie z Lipnicy Murowanej w podbocheńskiej miejscowości. Dobiega końca tygodniowy odpust ku czci świętego, który poświęcił własne życie, by opiekować ciężko chorymi. Dlatego teraz o pomoc i wstawiennictwo prosi go wielu cierpiących i chorych.
11: Bardzo dużo pomaga, wspiera nas, zwłaszcza we wszystkich chorobach, jak mamy, jak się uciekamy, to czujemy, że to jest wsparcie, pomoc, no i dlatego jesteśmy mu oddani bardzo.
12: My jesteśmy w Krakowie, a on później, jego działalność cała była w Krakowie, więc w serduchu, tradycja.
13: Jest to człowiek Lipnicy. On poświęcił życie dla ratowania ludzi w Krakowie w czasie zarazy. Ludzie czczą go jako swojego.
6: Wspomnienie świętego Szymona z Lipnicy Murowanej przypada 18 lipca. Centralne uroczystości odpustowe w kościele parafialnym odbyły się wczoraj. Sumie odpustowej przewodniczył biskup tarnowski Andrzej Jerz. Relacje i zdjęcia mamy na rdn.pl. W Nowym Sączu rozpoczęło się Święto Dzieci Gór. Impreza potrwa do 25 lipca. Gospodarzami w tym roku są sądeckie piątkowioki. Już wczoraj przy okazji pochodu ulicami Nowego Sącza i koncertu inauguracyjnego młodzi dali próbkę swoich możliwości.
14: Bardzo dobrze, fajnie.
15: Jak się nastawiacie na te występy, które są przed wami?
14: Żeby wyszły dobrze.
16: Moim zdaniem jest super na razie i bardzo się nastawiałem na to.
17: Jest trochę stres, ale mam nadzieję, że będzie fajnie.
18: No trochę stres, ale też podekscytowanie, bo też trochę nie mogę się tego doczekać.
19: Lubię bardzo tańczyć. Cała rodzina tańczyła, to ja też postanowiłem, że będę tańczył. Też lubię tańczyć.
6: Od dziś do piątku będą się prezentować po dwa zespoły, jeden polski i drugi z zagranicy. W tym roku są goście z Meksyku, Panamy, Chorwacji, Gruzji i Słowacji. O 11 będzie można zobaczyć te zespoły na dziedzińcu Małopolskiego Centrum Kultury Sokół. Odbywać się będą prezentacje zespołów, natomiast o godzinie 18 w Hali Mosiru przy ulicy Nadbrzeżnej koncerty główne zespołów. Pierwsze zdjęcia ze Święta Dzieci Gór mamy na rdn.pl.

0: Pięknego dnia i pogody ducha życzy sponsor. Piwniczanka. Orzeźwiająca woda mineralna z naturalnym magnezem i wapniem.
1: Na program zaprasza sponsor firma But Komin. Wentylacja, rekuperacja, rozwiercanie, uszczelnianie i naprawa kominów. www.butkomin.pl.
2: Wielka fiesta, jak słyszeliśmy w Hiszpanii. Ci, którzy teraz wypoczywają w Hiszpanii, też świętują, a my piłkarze, my, którzy my spoglądaliśmy i śledziliśmy to wszystko, też świętujemy, bo byli tacy, którzy za Hiszpanią, byli tacy za Argentyną, ale najważniejsze, że wygrała przede wszystkim piłka nożna i sport. Prognoza pogody. Częściowo zachmurzenie w ciągu dnia, ale na szczęście dzisiaj bez opadów, sporo słońca i maksymalnie 23 stopnie.
0: Pięknego dnia i pogody ducha życzy sponsor. Piwniczanka. Orzeźwiająca woda mineralna z naturalnym magnezem i wapniem.
1: Na program zaprasza sponsor firma But Komin. Wentylacja, rekuperacja, rozwiercanie, uszczelnianie i naprawa kominów. www.butkomin.pl.
2: Poniedziałek zapowiada nam się pogodny. No powiem tak, że ładny. Chociaż poranek troszeczkę te chmury jeszcze nam dominują, ale powinno być sporo tego słońca. Temperatury nie za wysokie. I wykorzystajmy ten dzisiejszy dzień, ponieważ kolejne dni, no niestety już pochmurne i deszczowe. Jutro po południu przelotne opady deszczu. W środę zachmurzeniem, czwartek burzem z piorunami, piątek deszcz, sobota deszcz, niedziela deszcz. I tak wygląda cały tydzień. Bardziej deszczowy niż słoneczny. Tak jest lato, a dokładnie lipiec. No nie za bardzo nas rozpieszcza. To już 20 dzień lipca. No i pytanie, gdzie ta letnia pogoda? No w ten weekend było ładnie, słonecznie, bardzo gorąco, ale też i burzowo, jak słyszeliśmy we wiadomościach. No i pytanie tylko, no kiedy my to lato przypomni sobie i będzie i pozostanie tutaj z nami. Okazuje się, że do końca lipca no niestety nie ma co liczyć na tą ładną pogodę, bo cały czas chmury, opady deszczu, ale temperatury będą się nam zmieniać. W tym tygodniu maksymalnie do 24-26, ale już w przyszłym tygodniu temperatura znów poskoczy do 28 stopni. No ale co z tego, jak w dalszym ciągu chmury i opady deszczu. Oby nam się to wszystko zmieniło.
1: Sponsorem audycji porannych jest Muszynianka. Naturalna woda mineralna z dużą zawartością magnezu i wapnia.
2: Bądźmy dobrej myśli, 20... Ile nam pozostało do godziny 7? Dokładnie 22 minuty. 6:38.

0: Reklama.
1: Akademia Tarnowska to jedyna uczelnia publiczna w regionie tarnowskim oferująca studia za darmo. To niemal 30 praktycznych kierunków – technicznych, humanistycznych, medycznych, ścisłych, artystycznych i społecznych, w tym nowości – elektronika i technologie inteligentne, automatyka, robotyka i inżynieria elektryczna, lingwistyka stosowana oraz pedagogika specjalna. Nabór online trwa. Akademia Tarnowska – Twój dobry kierunek.
2: Wyjątkowy głos, niesamowita energia. Marta Król ponownie oczaruje kąśnieńską publiczność, tym razem prezentując niezapomniane przeboje z serii filmów o Jamesie Bondzie. James Bond Songs, 26 lipca, godzina 17. Sala koncertowa Stodoła w Kąśnej Dolnej. Bilety w cenie 70 zł dostępne na www.centrumpaderewskiego.pl.
3: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład sok 100% pomarańcza Solevita w nowej cenie regularnej 3,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 4,79. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
4: Lidl, to się opłaca.
0: Po reklamie.

0: Sponsorem wiadomości drogowych jest firma Axil, producent farby do malowania blachy dachowej Axicor. www.axil.pl.
1: 14 minut nam zostało tylko do godziny 7. Czas wyjechać i sprawdzić sytuację, jak wygląda na naszych drogach. Informują wtedy dyżurne Komendy Miejskiej Policji w Tarnowie. Noc i poranek bez zdarzeń drogowych, a ulicę Tarnowa. No o poranku, jak to zwykle, z samego rana spokojnie płynnie, dopiero co budzimy się, wstajemy, poranne śniadanie i wyruszamy w drogę. Chociaż są tacy, którzy już są w trasie, bo przecież na 7 do pracy, później na 8, niektórzy na 9 i tych samochodów będzie nam z minuty na minutę przybywało. Dziś słoneczny dzień, nie za gorący, bo maksymalnie na termometrach w ciągu dnia to 23 stopnie, tak więc kierowcy nie powinni narzekać, wiatr też nie będzie nam utrudniał. Poruszanie się, bo ten wiatr lekki, zachodni, do 15 km na godzinę, tak więc tutaj kierowcy wielkogabarytowych pojazdów nie powinni tego wiatru odczuwać. A ulicę Tarnowa teraz spoglądnijmy, jak wyglądają. Spokojnie, płynnie, bez postojów. Tak więc idealnie o poranku. Szujskiego, Słackiego, Solidarności, Klikowska, tutaj rondo Słackiego, Szkotnik, bez utrudnień. Kolejne rondo elektryczne Wyszyńskiego, również przejedziemy z krótkim tam postojem, dojeżdżając do ronda. Rozglądamy się, pamiętajcie, jak zjeżdżamy z ronda, dajemy kierunkowskaz, zielone światło dla tych, którzy chcą tutaj wjechać na to rondo, żeby nie czekali, nie generujmy tutaj niepotrzebnie, nie róbmy tych korków, postojów innych kierowców, dlatego pamiętajmy, sygnalizujmy dużo wcześniej tutaj zamiar na przykład skrętu. Narutowicza, Konarskiego, Dąbrowskiego, Tuchowska też spokojnie, bez utrudnień. Zobaczmy Mościce, Aleje Kwiatkowskiego, jak wyglądają. Troszeczkę więcej pojazdów tutaj przy skrzyżowaniu Czerwonych Kronów, ale bez postoju też na ulicy Zbylitowskiej i Koszycka do samego skrzyżowania. Dojeżdżamy Czerwona Krakowska, Koszycka.
0: Sponsorem wiadomości drogowych jest firma Axil, producent farby do malowania blachy dachowej Axicor. www.axil.pl.
1: Szerokie, a przede wszystkim spokojnej drogi wszystkim zmotoryzowanym życzymy, a ci, którzy idą pieszo, podążają teraz samego rana, na przykład do pracy, to dla was piosenka, zespół Maroon 5 i takim właśnie krokiem Mike'a Jaggera. Poruszamy się teraz o poranku, dokładnie 10,5 minuty do 7.

porusza się jak Jagger. No to poruszamy się jak Jagger, a dzisiaj szczególnie będziemy się poruszać w rytm właśnie muzyki Jaggera, dokładnie grupy The Rolling Stones. Zapraszam na naszą płytę tygodnia. W tym tygodniu niezwykle energetyczny album, 14-utworowy album grupy The Rolling Stones, który ukazał się niespełna 3 lata po znakomicie przyjętym i nagrodzonym Grammy Hakim Diamonds. No i czas na album, który nosi bardzo taki ciekawy tytuł. W tłumaczeniu na polski to po prostu Języki obce. No dosyć ciekawie to będzie wyglądało wszystko za sprawą właśnie płyty tygodnia. A te języki obce, oj, towarzyszą nam teraz, szczególnie podczas wakacji, bo wiemy, że to różne kierunki wybieramy. Tak więc album grupy The Rolling Stones jako płyta tygodnia a propos właśnie tutaj Jaggera i tego ruchu, wyjątkowego ruchu scenicznego. 7 minut nam zostało do godziny 7. Teraz Roxy Węgiel z samego rana o poranku. Tak jest, jedna na milion, bo tylko jedna taka Roxy.

tak, tak. Powiem, że ta chwila. Ta chwila, jedna na milion, której śpiewała przed chwilą na Roxy Węgiel, no to wydarzyła nam się i od tej chwili jednej na milion na cały świat dziś mówi, a dokładnie już od wczoraj mówi, bo przecież to Mistrzostwo Świata Hiszpania zdobyła i 1-0 po bramce Ferrera Torresa w dogrywce. No i ta jedna chwila na milion, no tak można by powiedzieć. Ona dziś rozgrzewa na wszystkie wiadomości, zarówno tutaj w portalach internetowych, jak i w prasie tradycyjnej. Więcej na ten temat na pewno w naszych wiadomościach na antenie Radia Ardent Małopolska i nie tylko w wiadomościach do tego tematu Mistrzostwa Świata również wrócimy. Kto zaskoczył podczas zamknięcia Mistrzostwa Świata, bo była taka osoba, która zwróciła szczególnie uwagę. Nie Shakira, moi kochani, całkiem ktoś inny i o tej wyjątkowej osobie. Po siódmej będę między innymi też mówił. A wiadomości u nas za 3 minuty do wiadomości jeszcze Martin Garrix, Ed Sheeran.

0: Reklama.
1: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
2: Potrzebujesz cateringu w biurze, ale także w domu? Granum ma dla Ciebie idealne rozwiązanie. Nasza oferta to nie tylko doskonałe smaki oparte na naturalnych produktach z błonia, ale także profesjonalną obsługę na każdym kroku. Skontaktuj się z nami już dziś. E-mail zamówienia@granum-catering.pl. Telefon 539 901 165 lub 609 941 624. Projekt Klasyczna Małopolska przełamuje stereotypy i przywozi magię wielkiej sceny prosto do Ciebie. Zaśpiewają wybitni soliści: Iwona Socha, Ewa Menaszek, Adam Sobierajski i Jacek Ozimkowski. Na scenie wystąpi także doktor habilitowany Stanisław Sorys, pomysłodawca cyklu i tenor, który sam dzieli się z nami swoją pasją. Zagra wspaniała orkiestra Opery Krakowskiej pod batutą maestro Piotra Sułkowskiego. Tarnów. Zapraszamy już 8 sierpnia o godzinie 17 do Centrum Sztuki Mościce.
3: Wejściówki do nabycia w kasie Centrum Sztuki Mościce oraz w siedzibie stowarzyszenia Via Musica przy ulicy Piłsudskiego 5. Zapraszamy. Projekt finansowany przez Samorząd Województwa Małopolskiego. Patronat medialny RDN Małopolska.
0: Po reklamie.
2: Sponsorem audycji porannych jest Muszynianka. Naturalna woda mineralna z dużą zawartością magnezu i wapnia.
4: Powalone drzewa, uszkodzone pojazdy i budynki – takie są skutki burzy, która przeszła przez region. Tradycyjne jedzenie i kulinarne niespodzianki – Lisia Góra na szlanku małopolskiego Festiwalu Smaku. Wiadomości o 7:00, Aneta Mleczko zapraszam. Na początek jednak euforia kibiców. Hiszpania pokonała Argentynę w finale Mistrzostw Świata, wygrywając 1-0 po dogrywce. Cierpliwy styl gry Hiszpanów ponownie przyniósł efekty, spychając Argentyńczyków do defensywy zarówno w regulaminowym czasie gry, jak i w dogrywce. Na miejscu w New Jersey był Jan Pachlowski, który rozmawiał z kibicami obu reprezentacji.
5: Dla mnie ten mecz był niesamowitym doświadczeniem.
6: Viva Hiszpania!
5: To jest najlepszy dzień w moim życiu. To niesamowite. To był dobry mecz. Doświadczyliśmy dobrej zabawy. Moja reprezentacja przegrała, ale Hiszpania grała naprawdę dobrze. Jestem smutna. Przegraliśmy, ale zespół walczył o zwycięstwo. Przegraliśmy, ale spędziliśmy na stadionie miły czas. Oczywiście, że jestem smutny. Moja drużyna przegrała, ale wiecie co? Wrócimy silniejsi następnym razem. Taka jest Argentyna.
4: Finał mundialu obejrzało ponad 80 tysięcy widzów.
2: Słuchacie wiadomości RDN.
4: Powalone drzewa, złamane konary, uszkodzone pojazdy i budynki – takie są skutki przejścia komórki burzowej przez region. Strażacy interweniowali m.in. w miejscowościach Tarnów, Otwinów i Radłów.
7: Do godziny 20 otrzymaliśmy łącznie 8 zgłoszeń związanych z przejściem komórki burzowej przez powiat tarnowski. Zgłoszenia dotyczyły głównie złamanych konarów, powalonych drzew. W miejscowości Otwinów drzewo uszkodziło budynek gospodarczy, w Tarnowie zaparkowane samochody. W miejscowości Radłów strażacy zabezpieczali uszkodzony dach na budynku mieszkalnym.
4: Mówił młodszy kapitan Dominik Ryba, oficer prasowy Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Tarnowie. Burze, silny wiatr i intensywne deszcze mocno dały się odczuć także w regionie bocheńskim. Strażacy do godzin 20 interweniowali 16 razy. W Dąbrowie Tarnowskiej było 6 zgłoszeń, w regionie brzeskim strażacy interweniowali 4 razy. W Małopolsce najwięcej interwencji po przejściu komórki burzowej było w stolicy województwa, w Krakowie i regionie. Było aż 277 interwencji. W ścisłym centrum Nowego Sącza tworzą się duże korki, szczególnie w godzinach szczytu. Zamknięta została ulica Dunajewskiego z powodu remontu. Objazd wyznaczono ulicami Lwowską, Matejki i Kościuszki. Jak kierowcy radzą sobie z tymi utrudnieniami?
0: No niestety bardzo źle. Nie wiedzieliśmy, że tu jest w ogóle objazd.
6: Jest obciążenie na pewno jak i dla nas pieszych, jak i tak samo i dla kierowców. A już nie mówiąc o tych korkach, to już w ogóle. Nawet autobusy nie wszystkie stają na przystanku tutaj w rynku, objeżdżają z automatu albo od razu z automatu jadą na kolejny przystanek tam, gdzie jest objazd. Także to jest naprawdę mega utrudnienie w tym momencie.
8: Ja akurat samochód zostawiam gdzie indziej, więc jakby dla mnie to nie ma problemu, ale widziałam tutaj dosyć spory ruch. Dobrym sposobem będzie omijanie rynku.
9: Jakąś alternatywę przyjąć, żeby nie pchać się tutaj do rynku, tylko bulwar Narwiku, no nie wiem, Tarnowska, Paderewskiego, Kraszewskiego.
4: Miejski Zarząd Dróg nie podał, jak długo potrwają prace, które polegają na wymianie sieci wodociągowej i nawierzchni asfaltowej. W kolejnym etapie robót planowane jest zamknięcie skrzyżowania Dunajewskiego ze Szwedzką. Wówczas objazd do ulicy Wąsowiczów poprowadzony zostanie ulicą Czarnieckiego.
2: Słuchacie wiadomości RDN.
4: Znosimy cierpliwie, bo wierzymy, że ból kończy się na tym świecie, mówił biskup Andrzej Jerzy w homilii podczas sumy odpustowej w sanktuarium Matki Bożej Szkaplerznej w Tarnowie. Sobota w kościółku na Burku to dzień poświęcony modlitwie za ludzi starszych i chorych. Hierarcha przypomniał wiernym słowo Boże, które mówi, że cierpienie kończy się na ziemi.
10: Bóg zapowiada, że wszelkie cierpienie zakończy się na tym świecie. Dlatego znosimy je tak wytrwale, bo głęboko wierzymy, że ono ostatecznie na zawsze przeminie. Ból musi się wyczerpać po tej stronie życia, bo po tamtej łez już nie będzie. Natomiast przyjemności i szczęście nie wyczerpują się tutaj na ziemi, lecz będą trwać w niebie, w całej swej sile i wspaniałości. Przede wszystkim w samym Bogu będziemy przeżywać pełnię naszego szczęścia na zawsze.
4: Biskup Andrzej Jerzy zachęcał również, by ofiarować za kogoś swoje cierpienie jako pokutę lub zadośćuczynienie. A relacje z odpustu na Burku w Tarnowie mamy na rdn.pl. Lisia Góra stała się stolicą dobrego jedzenia. 21. Małopolski Festiwal Smaku zagościł do podtarnowskiej miejscowości i zachwycił mieszkańców i gości, którzy przybyli tu w poszukiwaniu tradycyjnych potraw, ale też nowości kulinarnych.
11: Szukamy tych nowych smaków.
12: Czasem lubimy eksperymentować, tak. Jak coś gdzieś, coś właśnie spróbujemy, jak to jest fajne, no to próbujemy to przenieść do nas do domu. Próbujemy robić.
4: Popróbowaliście już czegoś?
12: Pierogi z burakiem. To takie coś innego, co jeszcze nigdy nie jadam. No, bardzo dobre.
13: Nie jestem fanem takiej polskiej tradycyjnej kuchni. Lubię próbować różnych kuchni. Jak podróżuję, to zawsze próbuję w każdym innym kraju.
14: Degustujemy, teraz sprawdzamy, co jest dobrego.
4: Degustuję dobrego.
14: Akurat w tym momencie ogórki, coś nowego, różnorodność. Każdy ma swoje smaki, każdy szuka czegoś innego. Czy to nasza tradycyjna Polska, która jest rewelacyjna, to nie znaczy, że cały czas mamy się na niej skupiać.
4: Relacje i zdjęcia z tego wydarzenia mamy na rdn.pl.

0: Sponsorem pogody jest CD Locum, inwestor projektu mieszkaniowego Browary Tarnowskie w Tarnowie.
1: Troszeczkę na chmuro poranku teraz mamy, ale dzisiejszy dzień zapowiada nam się słoneczny i niebo powinno być bezchmurne, tak więc czekamy na to słoneczko, które już dawno nam przecież wstało, które przebija się nam troszeczkę przez te chmury. W ciągu dnia te temperatury to już dużo niższe niż w weekend. Maksymalnie dzisiaj to 23 stopnie, samego rana mamy 16.
0: Sponsorem pogody było CD Locum, inwestor projektu mieszkaniowego Browary Tarnowskie w Tarnowie.
1: Niebo bezchmurne w ciągu dnia, tak więc czekamy na to niebo bezchmurne, również w nocy. Bezchmurne niebo powinno nam towarzyszyć, temperatura 12, a jutro, no to już po południu przelotno opady deszczu i temperatura 20 stopni. Kolejne dni to częściowe zachmurzenie, a czwartek, piątek, sobota i niedziela to opady deszczu, a nawet i burze mogą w regionie występować i temperatura spadnie do 19 stopni. Tak więc ten tydzień zapowiada nam się dużo chłodniejszy, no i przede wszystkim deszczowa, nawet i burzowy. 7,5 minuty po 7.
0: Sponsorem audycji porannych jest Muszynianka. Naturalna woda mineralna z dużą zawartością magnezu i wapnia.
1: I a propos dzisiejszego dnia, no to sprawdźmy, jak ten dzień dzisiejszy, poniedziałek, 20 dzień lipca wygląda. To 201 dzień roku. Do końca roku pozostało nam 164 dni. Dzień trwa 16 godzin, 4 minuty i dłuższy od najkrótszego dnia w roku 8 godzin i 22 minuty. Ale krótszy już od najdłuższego dnia w roku o 42 minuty. Słońce wstało o 4:39. Zajdzie dzisiaj nam o 20:45. To tyle na temat dzisiejszego dnia, ale bardziej spoglądamy nie na słońce dzisiaj, ale spoglądamy na księżyc. Dlaczego spoglądamy na księżyc? Otóż dziś mamy 57. rocznicę pierwszego lądowania człowieka na księżycu. I za chwilę na tym księżycu, naszym satelicie, wylądujemy.

0: Reklama.
1: Tarnów jest liderem projektu Rozwój oferty turystycznej aglomeracji tarnowskiej w oparciu o markę Eno Tarnowskie. Wspólnie z gminami aglomeracji tarnowskiej pozyskaliśmy na ten cel 44 miliony złotych.
2: Projekt dofinansowany w ramach programu Fundusze Europejskie dla Małopolski 2021-2027. Priorytet 7. Fundusze Europejskie dla Wspólnot Lokalnych. Działanie 7.2.ZIT. Wsparcie oddolnych inicjatyw na obszarach miejskich. Typ projektu C. Oferta turystyczna. Wartość projektu 44 539 267 zł 84 grosze. W tym wysokość wkładu z funduszy europejskich 32 186 7762 zł 43 grosze.
0: Po reklamie.
3: Autopromocja.
4: Szybciej, wyżej, mocniej, czyli sportowe historie, które zadziwiły świat.
5: Dzieje sportu obfitują w wydarzenia ciekawe, dramatyczne, wzruszające, niekiedy kontrowersyjne. O niektórych z nich opowiem w wakacyjnych audycjach Radia RDN każdy wtorek i piątek około godziny 10.45.
4: Sportowe historie, które zadziwiły świat. Zaprasza Robert Noga.
3: To była autopromocja.

17 minut po 7. Spoglądamy na księżyc, chociaż słoneczko nam teraz chyba towarzyszy i kto się może powiedzieć, że bardziej na słońce spoglądamy? Nie, dziś wyjątkowo na księżyc spoglądamy, bo w kalendarzu świąt nietypowych mamy Dzień Księżyca dzisiaj. A propos tego księżyca, to wschód księżyca, godzina 12:26. A dlaczego spoglądamy z okazji Dnia Księżyca? Otóż Dzień Księżyca upamiętnia pierwsze lądowanie człowieka na księżycu. To był właśnie 20 dzień lipca 1969 roku. No i tym tematem na chwilę się zajmiemy. Pierwsze lądowanie człowieka na srebrnym globie. Od tego czasu, no jeszcze nikt tego nie dokonał. 57 lat temu Amerykanie wygrali wyścig na księżyc, odnieśli sukces w kosmicznej takiej rywalizacji z Rosjanami, otwierając nową erę.

0: five, six, five, four, three.
1: There's the fire.
0: Two, one, zero.
2: I wystartowali. 19 lipca Apollo 11 wszedł na orbitę okołoksiężycową, a 20 lipca o godzinie 20.17 po przebyciu blisko 400 tysięcy kilometrów moduł badawczy Orzeł z Armstrongiem i Aldrinem na pokładzie odłączył się od statku, w którym na orbicie pozostał Konis i wylądował w pobliżu księżycowego równika na obszarze Morza Spokojnego. Kilka godzin później, czyli już 21 lipca, Neil Armstrong jako pierwszy człowiek w historii stanął na srebrnym grobie, no i powiedział te słynne słowa: mały krok człowieka, olbrzymi skok ludzkości.
3: It's one small step for man, one giant leap for mankind.
2: Start rakiety oraz pierwsze kroki człowieka na Księżycu oglądało w telewizji blisko miliard ludzi, a wśród nich był również nasz 28-letni wówczas Mirosław Hermaszewski, późniejszy polski kosmonauta, no i pierwszy też Polak, który poleciał w kosmos. Tak więc tutaj my też mamy swoje osiągnięcia. No może Polacy jeszcze na Księżycu nie postawili stopy, ale wszystko jeszcze przed nami. Do tej pory w kosmosie przebywało ponad 740 osób, w tym dwóch Polaków, przypominam, bo pierwszy to był Hermaszewski, 1978 rok. W przestrzeni kosmicznej spędził ponad 190 godzin, a kolejny Polak to Sławosz Uznański-Wiśniewski, pierwszy polski astronauta, który przebywał na pokładzie Międzynarodowej Stacji Kosmicznej. To było w 2025 roku, czyli w ubiegłym roku. No i tutaj jeszcze warto zaznaczyć, że czekamy na kolejne misje. Teraz Artemis, który tutaj chce, program Artemis, który chce zbudować bazę na Księżycu, to takie połączenie tutaj praktycznie całego świata i zgodnie z harmonogramem wystartujemy w 2028 roku ten Artemis program, który mam nadzieję, że początkiem 2031 roku ma być stopa na Księżycu postawiona przez tutaj Ziemian. No taka jest planowana tutaj, kolejne postawienie stopy na Księżycu, bo pierwsze to było 57 lat temu, tak więc czekamy na kolejny krok. Pierwszy krok już zrobiony, 1969, a kolejny krok wygląda na to, że w 2031 roku, dokładnie na początku 2031 roku. Tak więc, moi kochani, dla tych wszystkich, którzy wpatrują się w Księżyc, wpatrują się w niebo i chcieliby postawić nogę na Księżycu, to jeszcze musimy troszeczkę poczekać, ale kto wie, być może uda się to zrealizować, a później to już to będzie standard, że będziemy mogli sobie tam już na przykład bez problemów wybrać się na wakacje na przykład i spędzić chwilę albo dłuższy czas, kto wie. Wszystko to zależy od tego, jak ta misja Artemis, czy powiedzie się, czy nie. No i co będziemy później w planach kolejnych, to jeszcze nie jesteśmy w stanie tego określić, ale teraz na pewno muzycznie jesteśmy w stanie postawić tą nogę jeszcze raz na tym Księżycu za sprawą grupy The Police, czyli Walking on the Moon w rocznicę lądowania na Księżycu.

Tak sobie spacerujemy my po tym księżycu. A księżyc to taki łakomy kąsek, no bo przecież my tam ukrywa się, a dokładnie skrywam księżyc, surowce warte nawet 16 biliardów dolarów. Ale przypominam, że księżyc nie należy do nikogo konkretnego, stanowi wspólne dobro całej ludzkości. Reguluje to obowiązujący od 1967 roku traktat o przestrzeni kosmicznej, tak więc księżyc należy do każdego, ale nie każdy może tam, no właśnie, postawić tą stopę. A co jakiś czas ten księżyc oddala się od nas, no i średnio oddala się od Ziemi około prawie 4 centymetry rocznie. No i temperatura, bo to jest najważniejsze, okazuje się, że ta temperatura waha się od 107 stopni Celsjusza w dzień, czyli w dzień jest bardzo gorąco, a w nocy to jest znów bardzo zimno, minus 153 stopnie. No i grawitacja, która stanowi zaledwie 1/6 ziemskiej. Ale mimo wszystko księżyc cały czas nas przyciąga i ciągnie jak ten magnes. Przypominam, dziś w kalendarzu mamy w kalendarzu świąt nietypowych dzień księżyca, a to wszystko upamiętnia pierwsze lądowanie człowieka na Księżycu. 20 lipca 1969 roku. My z Księżyca za chwilę przeniesiemy się na Ziemię, z powrotem wrócimy, sprawdzimy prognozę pogody, ziemską prognozę pogody, temperaturę. Na pewno nie takie wysokie temperatury jak na Księżycu. Nie 107 stopni Celsjusza. Ile? O tym za chwilę.

0: Reklama.
1: Budzik już dawno zadzwonił, a ty nie możesz wstać? Otwórz okno i wpuść poranne promienie słońca. Wykonaj 10 uczciwych przysiadów i weź zimny prysznic. Włącz głośniej radio i zrób sobie dobre śniadanie, bo jaki poranek, taki cały dzień. Dobrego dnia życzy Muszynianka, naturalna woda mineralna, orzeźwiająca od samego rana.
0: Po reklamie.
2: Sponsorem audycji porannych jest Muszynianka. Naturalna woda mineralna z dużą zawartością magnezu i wapnia.
3: Pięknego dnia i pogody ducha życzy sponsor. Piwniczanka. Orzeźwiająca woda mineralna z naturalnym magnezem i wapniem.
2: Na program zaprasza sponsor firma But Komin. Wentylacja, rekuperacja, rozwiercanie, uszczelnianie i naprawa kominów. www.butkomin.pl.
4: Słoneczko już na całego, niebo błękitne i taka pogoda powinna nam się utrzymać dziś przez cały dzień. Dziś chłodniej niż wczoraj czy przedwczoraj. Te temperatury w ciągu dnia to 23 stopnie. Teraz z samego rana mamy 16, w nocy 12, a jutro 20, natomiast końcówka tygodnia to 19 stopni.
3: Pięknego dnia i pogody ducha życzy sponsor. Piwniczanka. Orzeźwiająca woda mineralna z naturalnym magnezem i wapniem.
2: Na program zaprasza sponsor firma But Komin. Wentylacja, rekuperacja, rozwiercanie, uszczelnianie i naprawa kominów. www.butkomin.pl.
4: Nie tylko temperatury będą nam się w tym tygodniu zmieniać, ale również i pogoda nam się będzie zmieniać. Dziś słonecznie, jutro po południu przelotne opady deszczu i te opady deszczu od czwartku do niedzieli włącznie, a nawet i burze lokalnie mogą występować. Tak więc ten tydzień zapowiada nam się pochmurny. Ciśnienie wynosi teraz 994 hektopaskala. Sytuacja biometeorologiczna jest korzystna.
2: Sponsorem audycji porannych jest Muszynianka. Naturalna woda mineralna z dużą zawartością magnezu i wapnia.

0: Reklama.
1: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
2: Cześć panowie, byłem ostatnio w salonie bike. Wyliczyli mi w bajkowym leasingu ratę 599 zł za SUVa Bike 5.
3: O, a ja dostałem ofertę za 399 zł.
4: Przecież to zależy od wpłaty wstępnej. Ja mam ratę 199 zł netto na miesiąc. Cieszę się nowym SUVem od bike w cenie karnetu na siłownię.
5: A ty? Jaką ratę chcesz płacić za swojego nowego bajka?
6: Zapraszamy do salonu bike. Lider SUVa, Mikołajowice 198 koło Tarnowa. Bike. Wybór staje się prosty.
0: Po reklamie.

0: Sponsorem wiadomości drogowych jest firma Axil, producent farby AxilBet do malowania betonu. www.axil.pl.
1: Słoneczny poniedziałek, idealna pogoda do podróżowania. Przypominam, w ciągu dnia nie będzie za gorąco, tak więc dobrze nam się będzie tutaj jechało tym naszym pojazdem, siedziało za kółkiem. I a propos właśnie tego naszego pojazdu, okazuje się, że na europejskim rynku aut używanych dzieje się coś, co jeszcze niedawno wydawałoby się nieprawdopodobne. Ceny diesli spadają najmocniej ze wszystkich napędów. No i chyba wydaje mi się, to nie dziwi mi nikogo, ale auta tutaj elektryczne drożeją w tempie, jakiego nie notuje żaden inny segment. Dlaczego? Zainteresowanie autami bateryjnymi rośnie częściowo z powodu drożejącego paliwa, co w skali całej Europy przekłada się na wyższy popyt i wyższe ceny używanych elektryków w drugim kwartale. No to moi kochani, pamiętajcie, chcecie kupić sobie elektryka? Będzie trzeba jednak dołożyć do tego pojazdu, bo drożeją te samochody. No i nie dziwi, że drożeją, no bo jak paliwo takie drogie, no to tutaj myślimy o tych oszczędnościach, ale musimy wydać więcej na ten samochód mimo wszystko. No to teraz a propos tych naszych pojazdów, bez względu na to, jak zasilane są te nasze pojazdy, czy paliwem, czy tutaj ogniwami, spoglądnijmy, jak wyglądają nasze ulice. Bez zdarzeń drogowych, informuje oficer dyżurny Komendy Miejskiej Policji w Tarnowie, a tych samochodów nam przybywa na tych naszych ulicach, ale wiemy, że wakacje, mimo wszystko mniejszy ruch w wakacje, tak więc na pewno tych korków aż takich nie będzie, chociaż okazuje się, że przed 8 już się zatrzymujemy na Narutowicza, dojeżdżając tutaj do Ronda Krakowska-Sikorskiego. Krótki postój też na ulicy Gumnickiej, dojeżdżając do Dąbrowskiego. Zmożony ruch mamy na Konarskiego, odcinek jadąc w kierunku Narutowicza. Również zmożony ruch mamy na Klikowskiej, tutaj od 3 maja do Ronda Słackiego, Szkotnik Klikowska i Klikowska na wysokości ulicy Zagumnie, powolutku do Ronda Elektryczna Wyszyńskiego. Gdzie jeszcze tych samochodów więcej? No zobaczmy sobie do Mości, z Alei Kartkowskiego, jak to wygląda teraz na poranku. Od strony tutaj Witosa na Alejach Kartkowskiego więcej tych pojazdów. Bez postoju, płynnie też na ulicy Zbelitowskiej. Została nam jeszcze ulica Koszycka. Tutaj bez problemu i na Koszyckiej, i na ulicy Czerwonej. Tak więc skrzyżowanie Czerwona Krakowska, Koszycka pokonamy szybciutko.
0: Sponsorem wiadomości drogowych jest firma Axil, producent farby AxilBet do malowania betonu. www.axil.pl.
1: I wracając jeszcze do tych naszych pojazdów, do tego paliwa, no przyznam się szczerze, że codziennie jak jadę samochodem, to tak spoglądam na te pelony i czekam, kiedy ta cena tego paliwa będzie dużo niższa, ale wygląda na to, moi kochani, że chyba możemy tylko pomarzyć o tym, żeby to paliwo było dużo tańsze. 17 minut nam zostało do godziny 8, ulica jeszcze raz, ulica Tarnowa wyjedziemy przed samą godziną 9 i również po południu będziemy sprawdzali dla Was sytuację na tarnowskich ulicach. Teraz Broński Beat, a za chwilę Ellie Goulding.

Easy Lover, Eli Golding, 9 minut przed samą godziną 8, już za chwilę Monika Lewczuk i biegnę. No, pobiegali sobie wczoraj na stadionie w New Jersey piłkarze. My też razem z nimi sobie troszeczkę pobiegaliśmy, zmęczyliśmy się, ale jesteśmy na pewno zadowoleni. Chociaż liczyliśmy na więcej bramek, ale mimo wszystko jedna bramka wystarczyła do tego, żeby tutaj już przekazać, kto jest najlepszym na Murawia. Okazuje się, że Hiszpania to najlepsza drużyna świata. No i właśnie, a propos nie drużyny najlepszych, ale tutaj innych wyjątkowych gwiazd, które pojawiły się na Murawie przed spotkaniem. No i wydawało się, że to show skradnia albo Madonna, albo Shakira, albo jeszcze ktoś inny. No właśnie, i ten ktoś inny, to już wiemy, kto to jest, kto skradł ten cały show. Otóż skradła argentyńska wokalistka Mariam Becerra, która wystąpiła przed finałem mundialu i zaśpiewała przepięknie hymn swojego kraju. I to właśnie jej wykonanie przyciągnęło największą uwagę fanów piłki nożnej. Tutaj jeszcze do tego przepięknie ubrana w barwach narodowych, a podczas śpiewania hymnu wspierali ją oczywiście piłkarze z Messi na czele. Występ artystki wzbudził takie duże zainteresowanie, że po ceremonii przedmeczowej wielu internautów w mediach społecznościowych, okazuje się, zaczęło wyszukiwać, kto to taki, i sprawdzać, kim jest wokalistka Argentyny. Wiadomości sportowe przypominam na antenie Radia RDN Małopolska, to godzina 8.30, jeszcze do piłki nożnej na pewno wrócimy, a punktualnie o 8.00 po wiadomościach nasza poranna rozmowa. Słowo za słowo, dziś gościem radia o 8.10 poseł PiS Anna Pieczarka.

0: Wyjątkowy głos, niesamowita energia. Marta Król ponownie oczaruje kąśnieńską publiczność, tym razem prezentując niezapomniane przeboje z serii filmów o Jamesie Bondzie. James Bond Songs, 26 lipca, godzina 17. Sala koncertowa Stodoła w Kąśnej Dolnej. Bilety w cenie 70 zł dostępne na www.centrumpaderewskiego.pl.
1: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład sok 100% jabłko Solevita w nowej cenie regularnej 2,49. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 2,99. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
2: Lidl, to się opłaca.
3: Po reklamie.
4: Sponsorem audycji porannych jest Muszynianka. Naturalna woda mineralna z dużą zawartością magnezu i wapnia.
5: Za chwilę reakcje polskich kibiców Argentyny po porażce z Hiszpanią.
6: Czuję się zawiedziony, no. Najbardziej jest przykre do tego, że to ostatni mundial Leo Messiego.
5: Prawie 140 interwencji małopolskich strażaków, silny wiatr łamał drzewa i powodował podtopienia. Do czwartku politycy Prawa i Sprawiedliwości muszą wycofać się z działalności w wewnątrzpartyjnych stowarzyszeniach politycznych. Wiadomości o 8:00, Aneta Mleczko zapraszam. Na 120 minut jedna z restauracji zamieniła się w małe Buenos Aires. Koszulki reprezentacji, wspólne śpiewy i nadzieja na obronę mistrzowskiego tytułu. Argentyńczycy do ostatnich minut finałowego meczu mundialu liczyli na zwycięstwo. Ostatecznie 1-0 po dogrywce wygrała Hiszpania. Dla kibiców Argentyny to trudna do przełknięcia porażka.
7: Udało się niestety.
6: No nie, po prostu słabo grali. No. Czuję się zawiedziony. No. Najbardziej jest przykre do tego, że to ostatni mundial Leo Messiego.
8: Z Hiszpanią grało bardzo dobrze. Na pewno. Mhm. Argentyna ciekawa i nie było z Rusią.
7: Bardziej defensywnie gra.
8: Tak, bardzo. Tak.
9: Jeszcze nie wierzę. Miałam nadzieję, że będzie jakiś gol i idziemy na rzuty karne. Naprawdę nie wierzę, że nie udało się. Ale jestem dumna, bo naprawdę walczyli do ostatniego momentu.
5: Usłyszała od mieszkających w Polsce Argentyjczyków Anna Zakrzewska. Prawie 140 interwencji małopolskich strażaków, silny wiatr łamał drzewa i powodował podtopienia, mówi rzecznik małopolskich strażaków kapitan Hubert Ciepły.
10: Do najpoważniejszego zdarzenia doszło około godziny 16:20 w Targanicach przy ulicy Nowa Wieś. Drzewo przewróciło się na bryczkę, którą podróżowało około 12 osób. Poszkodowanych zostało 5 osób dorosłych. Na szczęście ich życiu nie zagraża niebezpieczeństwo.
5: Prognoza pogody na dziś, zaraz po wiadomościach. Dwie osoby zostały poszkodowane w wypadku, do którego doszło przed północą w miejscowości Podłopień w gminie Tymbark. Jak przekazali limanowscy strażacy, na jednej z gminnych dróg zderzyły się dwa samochody osobowe. Podczas akcji służb ruch odbywał się wahadłowo. Działania zakończyły się około godziny 3:00. Nocą działali też sądeccy strażacy, którzy w Ptaszkowej przed godziną 4:00 nad ranem wyciągali z przydrożnego rowu karetkę pogotowia, która wypadła z drogi. Do czwartku politycy Prawa i Sprawiedliwości muszą wycofać się z działalności w wewnątrzpartyjnych stowarzyszeniach politycznych. Jak na razie nie chcą się na to zgodzić osoby zaangażowane w inicjatywę Rozwój Plus, za którą stoi Mateusz Morawiecki. Jeśli nie zmienią zdania, grozi im wyrzucenie z partii. Taki scenariusz oznaczałby rozłam w Prawie i Sprawiedliwości, który zdaniem wiceprezesa i europosła PiS Tobiasza Bucheńskiego będzie oznaczać osłabienie partii i szkodę dla Polski. Polityk apeluje do swoich partyjnych kolegów o dostosowanie się do decyzji prezydium PiS.
11: Termin czwartkowy to jest data, w której każdy poseł, senator i europoseł Prawa i Sprawiedliwości ma zadeklarować, że chce być dalej członkiem Prawa i Sprawiedliwości. I są tacy, którzy zrobić tego nie chcą i mnie to bardzo boli. I cały czas apelujemy do nich o jedność i o zmianę zdania, bo to nie jest tak, że kilka osób może narzucać całej partii panu prezesowi Kaczyńskiemu swoje zdanie i dokonywać takich awantur na zewnątrz. I ja jestem naprawdę pełen nadziei, że oni zmienią swoje stanowisko.
5: Mateusz Morawiecki i politycy związani z jego stowarzyszeniem Rozwój Plus do tej pory nie odwołali zapowiedzianego na koniec lipca spotkania i wspólnego grilla z wyborcami. Impreza ma mieć lekką formę i odbyć się w Warszawie.
4: Słuchacie wiadomości RDN.
5: Święty Szymon jest jak najlepszy sąsiad, mówią parafianie z Lipnicy Murowanej. W podbocheńskiej miejscowości powoli dobiega końca tygodniowy odpust ku czci świętego, który poświęcił własne życie, by opiekować się ciężko chorymi. Dlatego teraz o pomoc i wstawiennictwo prosi go wielu cierpiących i chorych.
3: Bardzo dużo pomaga, wspiera nas, zwłaszcza we wszystkich chorobach, jak mamy, jak się uciekamy, to czujemy, że to jest wsparcie, pomoc. No i dlatego jesteśmy mu oddani bardzo.
12: My jesteśmy w Krakowie, a on później, jego działalność cała była w Krakowie, więc w serduchu, tradycja.
13: Jest to człowiek Lipnicy. On poświęcił życie dla ratowania ludzi w Krakowie w czasie zarazy. Ludzie czczą go jako swojego.
5: Wspomnienie świętego Szymona z Lipnicy Murowanej przypada 18 lipca. Centralne uroczystości odpustowe w kościele parafialnym odbyły się wczoraj. W sumie odpustowej przewodniczył biskup tarnowski Andrzej Jesz. Relacje i zdjęcia mamy na rdn.pl. Koncerty Sławomira i innych artystów, loty widokowe helikopterem i wiele innych atrakcji. Lato w Dolinie Kamionki przyciągnęło wielu mieszkańców gminy i nie tylko. Oprócz Gwiazdy Wieczoru na scenie zaprezentowały się m.in. Lachowskie Dziewczyny.
14: Roku na rok coraz lepsze imprezy, oprawa artystyczna, występy robią wrażenie.
15: Super! Przy fajnej muzyce i przy śpiewie, przy ludowiźnie.
16: Ciekawy repertuar. Warto było przyjść, warto było się wybrać, a nie siedzieć w domu.
17: Super! Jesteśmy zdziwieni, że tak strasznie dużo dla dzieci jest w tym roku.
18: O, helikopter jest ogólnie. Tak. A, lecieliśmy obydwoje.
19: Bardzo fajnie.
20: Z góry to widoczki pewnie fajne.
18: Widać wszystko.
5: Podczas imprezy w Kamionce Małej nie zabrakło potraw przygotowanych przez koło gospodyń wiejskich. Były też warsztaty i zabawy dla dzieci oraz przejażdżki bryczką. Relacje i zdjęcia mamy na rdn.pl. Kolejne wiadomości o 9:00, już za chwilę nasi goście w programie Słowo za Słowo. W RDN Małopolska Anna Pieczarka, poseł Prawa i Sprawiedliwości, a gościem RDN Nowy Sącz będzie Bronisław Dudka, szef Małopolskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego.

0: Sponsorem pogody jest CD Locum, inwestor projektu mieszkaniowego Browary Tarnowskie w Tarnowie.
1: Przewaga słońca w ciągu dnia, ale teraz przewaga chmur o poranku, ale na szczęście nie będzie dzisiaj padało, to są dobre informacje. Deszczem jutro w godzinach popołudniowych, przelotno-padny deszczu. Dziś maksymalnie 23 stopnie, jutro 20, w nocy 12, a teraz mamy 17 stopni.
0: Sponsorem pogody było CD Locum, inwestor projektu mieszkaniowego Browary Tarnowskie w Tarnowie. Sponsorem audycji porannych jest Muszynianka. Naturalna woda mineralna z dużą zawartością magnezu i wapnia.
2: Reklama.
3: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu Twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
0: Projekt Klasyczna Małopolska przełamuje stereotypy i przywozi magię wielkiej sceny prosto do Ciebie. Zaśpiewają wybitni soliści: Iwona Socha, Ewa Menaszek, Adam Sobierajski i Jacek Ozimkowski. Na scenie wystąpi także doktor habilitowany Stanisław Sorys, pomysłodawca cyklu i tenor, który sam dzieli się z nami swoją pasją. Zagra wspaniała orkiestra Opery Krakowskiej pod batutą maestro Piotra Sułkowskiego. Tarnów. Zapraszamy już 8 sierpnia o godzinie 17 do Centrum Sztuki Mościce.
4: Wejściówki do nabycia w kasie Centrum Sztuki Mościce oraz w siedzibie stowarzyszenia Via Musica przy ulicy Piłsudskiego 5. Zapraszamy. Projekt finansowany przez Samorząd Województwa Małopolskiego. Patronat medialny RDN Małopolska.
5: Castorama. Teoria
6: i praktyka.
5: W teorii możesz nadal myśleć o odświeżeniu łazienki.
6: A w praktyce możesz to po prostu zrobić z Castoramą, gdzie już od środy za każdy 1000 wydany na meble, blaty łazienkowe, umywalki, lustra oraz armaturę dostaniesz aż 200 zł zwrotu na kupon. 200 zł do wykorzystania przy kolejnych zakupach. Castorama. Razem najlepiej.
7: Akcja trwa od 22 do 27 lipca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
8: Po reklamie.

0: O, wakacyjnej miłości. Kasia Sienkiewicz, no bo przecież tą wakację ma dokładnie już prawie środek wakacji. 20 dzień lipca. 12, już prawie 12 minut mamy po godzinie 8. Czas na naszą poranną rozmowę, bo słowo za słowo dzisiejszą rozmowę prowadzi Aneta Mleczko.
1: Słowo za słowo. Poranny gość radia RDN Małopolska. Program powstaje przy współpracy z samorządami.
2: W studiu RDN Małopolska Anna Pieczarka, poseł Prawa i Sprawiedliwości. Dzień dobry.
3: Dzień dobry, witam serdecznie panią redaktor i wszystkich radiosłuchaczy. Już nie wiem, czy to powiedzieć, ale w pierwszym miesiącu wakacji to aż niesłychane, że ten czas tak szybko biegnie i za chwilę sierpień.
2: Niby wakacje, pogoda płata figle.
3: No właśnie, płata i to jest takie, nawet rozmawiałam przed wejściem na, przed przyjazdem tutaj do państwa z moim tatą, który już też nie jedno lato i nie jedne wakacje przeżył i też faktycznie mówi, że nie pamięta takiej pogody, temperatury 12 stopni w nocy, 14 stopni w ubiegłym tygodniu chociażby, czy wcześniej w dzień, oprócz tych 3-4 dni, kiedy faktycznie mieliśmy bardzo ciepło. No i ja tak osobiście to jeszcze nie doszłam do siebie po wczorajszym dniu i tych wszystkich wydarzeniach, które w większości, jak mówię o wydarzeniach kulturalnych, musiały być odwołane.
2: Między innymi koncert Patrycji Markowskiej.
3: Tak, Pleśnej. Byłam. 23 wydarzenie, piękne święto plonów, święto owoców miękkich, święto miodu, święto wina. Widziałam też te bardzo duże nerwy pana wójta Józefa Knapika, gdzie faktycznie piękny koncert Patrycji Markowskiej. Przybywali ludzie, chcieli być na tym koncercie, no ale niestety ta burza, która pojawiła się, scena, którą mówiąc kolokwialnie trzeba było prawie łapać, sprzęt fruwający po scenie. No nie są to dobre widoki, znam to uczucie, też wiele lat jako organizator tych wydarzeń wiem, że no nie jest to przyjemne dla organizatorów, ale też dla nas wszystkich, bo to też jest taki czas, kiedy jedni wracają z wakacji, są tutaj, chcieliby się udać. Kolejne wydarzenie w Szerzynach odwołane u burmistrza Krystiana Chytrosia. Bardzo ważne, Dni Koszyc, wydarzenie, do którego przygotowywał się przez kilka miesięcy, też z przykrością w związku z intensywnymi opadami deszczu, burzami musiał odwołać.
2: Na szczęście nie było osób poszkodowanych, musimy mieć się na baczności. Jeżeli chodzi o koncert Patrycji Markowskiej, to słyszeliśmy zapewnienie od samej artystki, że koncert
3: będzie przeniesiony
2: w późniejszym terminie, burzliwie w pogodzie, sportowe emocje również dostarczyły.
3: O, też bardzo duże emocje, tak.
2: Wczoraj wygrała ta drużyna, której pani kibicowała.
3: Pani redaktor, nie kibicowałam żadnej drużynie. Faktycznie dwie pierwsze połowy meczu prawie obejrzałam w całości. Nie kibicowałam żadnej, wyznając zasadę, że wygra lepszy, ale te nawet komentarze, które dzisiaj czyta się, no to... To nie są sportowe komentarze. Tych emocji tam nie powinno być.
2: No właśnie, to przejdźmy pani poseł teraz do emocji politycznych. Niektórzy też mówią, że tych emocji nie powinno być w Prawie i Sprawiedliwości. Rozpoczynający się tydzień będzie kluczowy dla przyszłości pani partii. Do czwartku politycy Prawa i Sprawiedliwości muszą wycofać się z działalności wewnątrz partyjnych stowarzyszeniach politycznych. Za sprzeciw grozi wyrzucenie z partii. Pani poseł, czy ta decyzja zamknie okres tych wewnętrznych podziałów, czy dyskusja o przyszłości PiS będzie jeszcze trwała?
3: Pani redaktor, szanowni państwo, ja może zacznę od tego, że wczoraj słyszałam wypowiedź pana marszałka Sawickiego w godzinach też wieczornych, który powiedział: PiSu już nie ma. Ja tak się zastanawiam, czy tak doświadczony polityk jak marszałek Sawicki w ogóle takie kwestie powinien wypowiadać. I też mam olbrzymie wrażenie, że obecnej koalicji, tym, którzy rządzą obecnie w naszym kraju, jakby ta sytuacja, która jest u nas, a do której zaraz wrócę w strukturach Prawa i Sprawiedliwości, to jest sytuacja, którą potęgują i w komentarzach, w pisach, w takich zwykłych rozmowach faktycznie nie zajmują się tym, co dzieje się w naszym kraju, a nie dzieje się dobrze, tylko zajmują się tym, co dzieje się w strukturach Prawa i Sprawiedliwości.
2: I
3: rozumiem,
2: ręce.
3: Że jest to im dokładnie w tym momencie na rękę. Natomiast ja może, pani redaktor, wrócę do historii, ponieważ jakby obecne też analizy, które czytałam, wskazują, że najlepiej Polakom, Polkom i Polakom żyło się w czasie 8 rządów Prawa i Sprawiedliwości Zjednoczonej Prawicy. Ja przypomnę, że wtedy premierem była pani premier Beata Szydło i pan premier Mateusz Morawiecki. I te 8 lat przydały się bardzo w naszym kraju, chociażby wszystkie programy socjalne. Świetne programy dla samorządowców, których teraz tych programów nie ma. Samorządowcy pieniędzy nie dostają. I to były dobre rządy. Tak teraz oceniają to Polacy. 8 lat dobrych rządów. Przypomnę celowo nazwisko pana premiera Mateusza Morawieckiego. I faktycznie tak jest w każdej drużynie, że czasem mimo, że tą drużynę tworzymy, to jest drużyna bardzo ważna dla Polski, drużyna patriotów, drużyna biało-czerwonych. W tej drużynie w tym momencie niektórzy zawodnicy może chcieliby zagrać trochę inaczej. Ale musimy wszyscy pamiętać, członkowie Prawa i Sprawiedliwości, czy osoby, które moi też koledzy są zapisani do innych stowarzyszeń, musimy pamiętać, że naszym szefem jest pan prezes Jarosław Kaczyński. 15 lipca w ubiegłym tygodniu padła jasna deklaracja po klubie politycznym, gdzie jednogłośnie wszyscy na tym klubie zagłosowali. Fakt, na tym klubie politycznym nie był obecny pan premier Mateusz Morawiecki, ale to była głośna, jednogłośna decyzja, później wypowiedziana przez pana prezesa Jarosława Kaczyńskiego, że naszą partią jest Prawo i Sprawiedliwość. I w obrębie tej partii mamy wszyscy działać. Oczywiście osoby, które w tym momencie, parlamentarzyści, którzy są zapisani do stowarzyszenia, oni tą swoją aktywność, którą teraz chcą wykazać w stowarzyszeniu, powinni wykazać w partii Prawo i Sprawiedliwość.
2: Pani poseł, a co jeżeli członkowie inicjatywy Rozwój Plus Mateusza Morawieckiego nie zrezygnują ze swojej aktywności?
3: Pani redaktor, ja, bo teraz mieliśmy 3-dniowe posiedzenie Sejmu, rozmawiam z wszystkimi, bo jakby ta

0: wykluczenie, wykluczenie
1: Taka sprawy deklaracja pana prezesa oczywiście padła. Ja mogę odpowiadać, pani redaktor, tylko za siebie. Ja jestem w Partii Prawo i Sprawiedliwość.
0: Nie jest pani nie w żadnym stowarzyszeniu.
1: Nie jestem w żadnym stowarzyszeniu, nie zapiszę się i zawsze będę wierna tej partii. I mam nadzieję, że ta sytuacja, ponieważ też już jesteśmy, jest po jednej jedna rozmowa pomiędzy panem prezesem Jarosławem Kaczyńskim, a panem premierem Mateuszem Morawieckim odbyła się. Jest zapowiedź kolejnej rozmowy i ja naprawdę wierzę, że bez kamer, bez mediów społecznościowych dojdzie do odpowiedniego konsensusu, który będzie służył Polsce. Bo tak jak powiedział pan prezes Jarosław Kaczyński we wczorajszym wpisie, my nie powinniśmy szukać konfliktu w naszej partii, tylko konfliktu, który teraz jest w rządzie.
0: Sama pani powiedziała, że przeciwnicy PiS przyglądają się, wręcz zacierają ręce.
1: Tak.
0: Koalicja Obywatelska mówi wprost o rozłamie w Prawie i Sprawiedliwości, bo żadna ze stron nie chce się wycofać ze swojego stanowiska. Im gorzej na prawicy, tym lepiej na lewicy. Takie słowa słychać również po drugiej stronie sceny politycznej. Mateusz Morawiecki pisze tymczasem w mediach społecznościowych: jeszcze się nie urodził taki intrygant, który podzieli mnie z prezesem. To o co chodzi w tym sporze? Nazwać to można sporem? Wewnątrzpartyjnym?
1: Pani redaktor, no właśnie, to wszystko się dzieje, to wszystko się odbywa i jakby tą prawdę i to wszystko, co ewentualnie i te rozmowy, o tym wie tylko i wyłącznie pan prezes Jarosław Kaczyński i pan premier Mateusz Morawiecki. My wszyscy tutaj, czy politycy, czy dziennikarze, możemy tylko spekulować.
0: To pospekulujmy,
1: pani poseł. I ja wierzę, że tak doświadczeni politycy, jak pan prezes, czy pan premier Morawiecki, mówiąc już najprościej, po prostu się dogadają.
0: A mogą się dogadać tak, że to Mateusz Morawiecki wskoczy na kandydata, na premiera?
1: To jest decyzja tylko i wyłącznie pana prezesa i komitetu politycznego. Dzisiaj kandydatem jest na premiera pan
0: Przemysław Czarnek,
1: który naprawdę, bo też spotykam się z Przemkiem, rozmawiamy, naprawdę wiele wysiłku kładzie, żeby być, żeby rozmawiać z Polakami.
0: Tymczasem Prawo i Sprawiedliwość otwiera się na współpracę z nowymi środowiskami, między innymi z Markiem Wochem i bezpartyjnymi samorządowcami. Jakie znaczenie ma to porozumienie?
1: Pani redaktor, ja może najpierw jakby w taką swoją ocenę też pana samorządowca, pana Wocha przedstawię. Miałam okazję już poznać, między innymi tutaj w Ryglicach na Kongresie Kominiarzy. Uważam, że bardzo doświadczony samorządowiec, który może wiele dobrego właśnie w kwestii też przede wszystkim merytorycznej wnieść i uważam, że wszystkie osoby, wszystkie grupy, które są w prawicy, w których sercach jest prawica, wiele wniosą i powinny się
0: choć
1: jednoczyć.
0: Choć nie zyskał dużego poparcia w wyborach prezydenckich, bo przypomnę, że to jeden z kandydatów na prezydenta.
1: Ale miał bardzo...
0: 0,09%.
1: Tak, ale miał dobry program, łatwo trafiał. Wiadomo, że już walka na szczeblu kampanii prezydenckiej jest naprawdę bardzo istotną i tutaj no nie każdy samorządowiec, który nawet nie jest jeszcze politykiem, w takiej kampanii się przebija.
0: Na razie pakt senacki, jak ogłosił prezes Jarosław Kaczyński, co dalej?
1: No zobaczymy.
0: Panie poseł, jak dziś wygląda strategia Prawa i Sprawiedliwości przed przyszłorocznymi wyborami parlamentarnymi? To będzie przede wszystkim odbudowa tego własnego wizerunku, poparcia, czy raczej szukania właśnie tej szerokiej współpracy z innymi środowiskami?
1: Pani redaktor, my cały czas pracujemy. Ja cały czas w tym nawet swoim zachowaniu politycznym uważam, że należy wykazać wielką skromność. My oczywiście widzimy, co się dzieje, obserwujemy to i też na bieżąco reagujemy. Żeby zwyciężyć w kolejnych wyborach, które już za rok, czyli my cały czas musimy pracować, my musimy przekonywać wyborców, Polki i Polaków, że to, co dzieje się obecnie i to, co wyprawiają obecnie rządzący, to prowadzi do niszczenia naszego kraju. Przecież chociażby ostatnia nawet konferencja pana ministra Andrzeja Domańskiego, który w ubiegłym tygodniu wychodzi na konferencję, mówi o olbrzymich długach, o dużych miliardach, nie wskazując źródła. Czyli wszystkie działania, które uprawiają rządzący, to mam wrażenie, że to są tylko i wyłącznie działania PR-owe. Nie robią nic, żeby zmniejszyć olbrzymi deficyt państwa. Pewno za chwilę jeszcze, pani redaktor, przejdziemy, bo to są ważne nasze tematy lokalne, do Grupy Azoty. To jest obrazek Grupy Azoty, to jest obrazek, który ewidentnie pokazuje rząd. I jakby na tej przestrzeni lokalnej

0: Możemy też pokazać, co się dzieje.
1: Skoro pani wywołała temat azotów, w grupie Azoty, jak informowaliśmy, ogłoszono pogotowie strajkowe. No właśnie, jak pani ocenia obecną sytuację spółki, co pracownicy mogą myśleć na temat przyszłości
0: no
1: tej
0: właśnie,
1: grupy?
0: No właśnie, ja oceniam bardzo krytycznie, ponieważ mam wrażenie, że rządzący znaleźli sobie tutaj miejsce w naszym Tarnowie, w naszej grupie Azoty, miejsce do tego, żeby swoich znajomych, już nie chcę używać tego słowa kolesi, zatrudniać tutaj w grupie Azoty. Co się dzieje? Ogłaszają redukcję etatów. Zwalniają osoby, które do tej pory pełniły ważne funkcje merytoryczne, techniczne, które tak naprawdę sprawiały, że grupa Azoty istniała, funkcjonowała i te osoby są w tym momencie zwalniane. Płace są naprawdę śmieszne, biorąc pod uwagę, jak bardzo rosną ceny, jak ważna jest praca tych pracowników, to pensje nie są podnoszone. A co się robi? No to ja mam pytanie teraz do prezesa. Kiedy ostatnio był w Tarnowie? Bo pracownicy grupy Azoty nie widzą prezesa. Dyrektorzy, z którymi też rozmawiam, nie widzą prezesa grupy Azoty. Czy to jest właściwy człowiek na właściwym miejscu? Chyba nie. A wprowadza się dodatkowe stanowiska i te stanowiska przyjeżdżają z Warszawy, żeby ich tutaj zatrudnić. I dostają olbrzymie pieniądze. A przecież powinno się podnosić pensje i zatrudniać fachowców albo utrzymać fachowców, tych, którzy są.
1: Podczas gdy na górze obserwujemy cały czas jakieś polityczne spory, na dole, no właśnie, nawarstwiają się problemy. Ten najbardziej palący w tej chwili, który dotyczy całego kraju, to ochrona zdrowia. Kilka dni temu mówiliśmy na antenie RDN o długu NFZ wobec Tarnowskiego Szpitala Świętego Łukasza. To już 20 milionów złotych i to nie są pieniądze za nadwykonania, ale za te świadczenia nielimitowane, które pacjentom się należą. Co będzie dalej z ochroną zdrowia? Czy pacjenci mogą być spokojni o to, że zostaną przyjęci, jeżeli będzie taka potrzeba, do szpitala?
0: Pani redaktor, ja chętnie to pytanie zadałabym pani minister zdrowia, ale pani minister zdrowia prawie w ogóle nigdzie się nie pokazuje, nie komentuje żadnych wydarzeń i skandali, które w ostatnim czasie miały miejsce. Faktycznie też monitoruję, przyglądam się sytuacji, która ma miejsce tutaj, w naszym Tarnowie, na ziemi tarnowskiej. Rozmawiam też chociażby z dziennikarzami, którzy tym tematem się bezpośrednio zajmują i sytuacja wygląda coraz gorzej. Długi NFZ-u to jest raz. Olbrzymie kolejki do szpitala. Ludzie leżą na SOR-ze często po parę godzin, nie są przyjmowani. I nie jest to wina ani dyrektorów tutaj naszych szpitali i to chcę powiedzieć bardzo jasno. Szacunek dla tych wszystkich lekarzy, którzy pracują. Natomiast jeżeli odgórnie te kwestie nie będą wyjaśnione, pani minister zdrowia nie zajmie się ważnymi tematami, no to ta sprawa naszego zdrowia, która jest jedną z najważniejszych w naszym kraju, wciąż będzie wyglądać tak, jak wygląda, albo boję się nawet tego powiedzieć, albo jeszcze gorzej.
1: To na koniec o kosztach właśnie. Paliwo będzie tańsze, wróci program CPN, czyli ceny paliwa niżej.
0: Dzisiaj wygląda, pani redaktor, dzisiaj już mamy 20 lipca, ja pamiętam 1 lipca, jak wszyscy robiliśmy zdjęcia na stacjach benzynowych, zamieszczaliśmy na mediach społecznościowych, bo przecież miała stanieć. A co zrobił premier Donald Tusk? To ceny paliwa poszły w górę. No
1: już
0: i to
1: ponad
0: był taki
1: 7
0: prezent wakacyjny. Dzisiaj to no, jeździmy, tankujemy swoje samochody, no bo co mamy zrobić? Musimy się jakoś poruszać, ale paliwo nie będzie droższe, nie będzie tańsze, będzie droższe, ponieważ jak to mówią rządzący, jak to mówi premier i jego ministrowie, cóż szkodzi obiecać? Obiecali, nie zrealizowali.
1: Anna Pieczarka, poseł Prawa i Sprawiedliwości, bardzo dziękuję za rozmowę.
0: Dziękuję.
2: Słowo za słowo. Poranny gość radia RDN Małopolska. Program powstaje przy współpracy z samorządami. RDN Małopolska.
3: Reklama.
4: Hej, sorry za spóźnienie. Wpadłam do apteki po coś ekstra. Kupiłam żurawid w opakowaniu promocyjnym.
5: Co kupiłaś?
4: Suplement diety żurawid w opakowaniu promocyjnym. Zobacz, aż 100 kapsułek. 60 plus 40 gratis. Stosuję żurawid regularnie. Żurawid to wysoko skoncentrowany ekstrakt z żurawiny. Polecam każdej kobiecie. Jak kapsułki z żurawiną, to tylko żurawid.
5: Aż 40 kapsułek żurawidu gratis to ponad miesiąc stosowania. Świetna ta promocja. To ja też pobiegnę do apteki.
4: Żurawid. Kobiety polecam. Zajął kobietom.

0: Do wygrania rowery elektryczne, bony wakacyjne i nagroda główna Audi A3.
1: Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl. Szczegóły na loteriada.pl.
0: Zgarniaj nagrody. Borys Szyc.
2: Tarnów jest liderem projektu Rozwój oferty turystycznej aglomeracji tarnowskiej w oparciu o markę Eno Tarnowskie. Wspólnie z gminami aglomeracji tarnowskiej pozyskaliśmy na ten cel 44 miliony złotych.
3: Projekt dofinansowany w ramach programu Fundusze Europejskie dla Małopolski 2021-2027. Priorytet 7. Fundusze Europejskie dla Wspólnot Lokalnych. Działanie 7.2.ZIT. Wsparcie oddolnych inicjatyw na obszarach miejskich. Typ projektu C. Oferta turystyczna. Wartość projektu 44 539 267 zł 84 grosze. W tym wysokość wkładu z funduszy europejskich 32 186 762 zł 43 grosze.
4: Otwieramy tysięczny sklep Lidla w Polsce i dziękujemy, że wciąż jesteście z nami. Z tej okazji od 20 lipca do 14 sierpnia w każdym tygodniu w sklepach na Lidl.pl czeka łącznie 1000 produktów w promocji. Więcej na www.lidl.pl.
5: Lidl, to się opłaca.
6: Po reklamie.
7: Sponsorem audycji porannych jest Muszynianka. Naturalna woda mineralna z dużą zawartością magnezu i wapnia.
8: Na informacje sportowe zaprasza ich sponsor BrookBet. Sponsor drużyny piłkarskiej BrookBet Termalika Nieciecza.
9: Krzysztof Niedzielan, zapraszam. Hiszpania została piłkarskim mistrzem świata po pokonaniu w finale mundialu Argentyny po dogrywce 1-0. Gola na wagę tytułu zdobył w 106 minucie gry Ferran Torres. Argentyńczycy w doliczonym czasie gry drugiej połowy stracili zawodnika i grali od tego momentu w dziesiątkę. Po drugiej żółtej kartce za faul boisko musiał opuścić Enzo Fernandez. Tymczasem stolicę Hiszpanii ogarnęła euforia po zdobyciu drugiego w historii tytułu piłkarskich mistrzów świata. Wydarzenia w Madrycie obserwował z bliska Michał Makowski.
10: Viva España! Viva!
11: Que nos los hemos comido.
12: Pożarliśmy Argentynę. W ogóle nie grali. Skoro Infantino nie uznał dwóch goli, to powinien też nie uznać trzeciego gola Ferrana. Ferran, przepraszam za wszystko, co ci powiedziałem. Kocham cię i uwielbiam cię.
11: Te quiero, Ferran!
12: Jestem taki szczęśliwy, mamy naszą drugą gwiazdkę. Jesteśmy najlepsi na świecie. Mamy bardzo zróżnicowane pokolenie piłkarzy. Wszyscy są bardzo zaangażowani i walczą dla nas. Mamy trenera, który wie, jak ustawić każdego zawodnika na jego pozycji.
9: To drugi tytuł mistrza świata w piłce nożnej w dorobku reprezentacji Hiszpanii. Poprzedniej zdobyła w 2010 roku. Argentyńczycy bronili mistrzostwa wywalczonego przed 4 laty. Spotkanie odbyło się na stadionie w East Rutherford pod Nowym Jorkiem w Stanach Zjednoczonych w obecności 80 tysięcy widzów. Reprezentacja Polski w siatkówce pewnie pokonała 3-0 USA w ostatnim meczu fazy zasadniczej Ligi Narodów podczas turnieju w Chicago. Polacy umocnili się na drugim miejscu w rozgrywkach za niepokonaną Japonią. Turniej finałowy Ligi Narodów odbędzie się w Chinach między 29 lipca i 2 sierpnia. W meczu o półfinał biało-czerwoni zmierzą się z Ukrainą. Teraz już zostały tylko bezpośrednie przygotowania do rozpoczęcia sezonu w pierwszej lidze piłki nożnej. BrookBet Termalika Nieciecza zremisowała 1-1 z Podbeskidziem Bielsko-Biała w ostatnim letnim sparingu. Gola dla Słoni zdobył Krzysztof Kubica. A już w niedzielę o 14.30 pierwszy mecz o punkty z Ruchem Chorzów na stadionie w Niecieczy. Dzień wcześniej sezon w drugiej lidze rozpocznie Sandecja Nowy Sącz, która też jest już po wszystkich sparingach. Drużyna ma kilka nowych twarzy, m.in. byłego napastnika Ruchu Chorzów i Wisły Kraków Chorwata Marko Kolara. Łącznie do biało-czarnych dołączyło już 8 zawodników, ale wzmocnień ma być jeszcze więcej. Jak mówi trener Rafał Smalec, drużyna ma walczyć o awans do pierwszej ligi.
13: No pewnie nikt sobie nie wyobraża innej sytuacji. Na pewno, skoro w tamtym sezonie dotarliśmy do finałowego meczu w grze o pierwszą ligę, no to teraz powiedzieć, że gramy o baraże, to było takie troszeczkę nieuczciwe albo słabe. No, Sandecja będzie robiła wszystko, żeby włączyć się do gry o awans do pierwszej ligi.
9: Pierwszy mecz w nowym sezonie Sandecja zagra w sobotę z Hutnikiem Kraków o 19.10 na stadionie w Nowym Sączu.
8: Na informacje sportowe zaprosił ich sponsor BrookBet. Sponsor drużyny piłkarskiej BrookBet Termalika Nieciecza.
14: Pięknego dnia i pogody ducha życzy sponsor Piwniczanka.
6: Orzeźwiająca woda mineralna z naturalnym magnezem i wapniem.
14: Na program zaprasza sponsor firma Budkomin. Wentylacja, rekuperacja, rozwiercanie, uszczelnianie i naprawa kominów. www.budkomin.pl.
15: Dziś słonecznie w poniedziałek, ale co jakiś czas z niewielkim zachmurzeniem. Maksymalnie to 23 stopnie w ciągu dnia. Mamy 17-18 teraz, czyli taka komfortowa temperatura, chociaż przez cały dzień wydaje mi się będzie komfortowo. Jutro troszeczkę chłodniej, 20 stopni, a pod koniec tygodnia to tylko 19. W nocy 12 stopni i będziemy mieli bezchmurne niebo.
6: Pięknego dnia i pogody ducha życzy sponsor Piwniczanka. Orzeźwiająca woda mineralna z naturalnym magnezem i wapniem.
14: Na program zaprasza sponsor firma Budkomin. Wentylacja, rekuperacja, rozwiercanie, uszczelnianie i naprawa kominów. www.budkomin.pl.
15: Było piłce nożnej, no to jeszcze pozostajmy przy piłce nożnej i hymn, oficjalny hymn, no już minionych mistrzostw świata w piłce nożnej, Shakira, która no miała tutaj zawładnąć się starcami, no zawładnęła, ale wydaje mi się tutaj mimo wszystko największą uwagę skupiła argentyńska wokalistka wczoraj, Maria Becerra, która wystąpiła przed finałem mundialu i zaśpiewała hymn swojego kraju. Shakira, 24 minuty przed godziną 9:00, daj, przypominam, oficjalny hymn Mistrzostw Świata 2026.

0: let's go. No i tak oto ta piosenka przechodzi już do historii. Daj, daj, imn Shakira. Czyli oficjalny hymn mistrzostw, tegorocznych mistrzostw świata w piłce nożnej. No właśnie, a propos daj, daj. Ile trzeba było dać za wejściówkę na finał mundialu Hiszpania-Argentyna? Okazuje się, że najniższe ceny wejściówek na finał mundialu wynosiły 10 tysięcy dolarów. Przypominam, to najniższe ceny, 10 tysięcy dolarów. Ale część kibiców zapłaciła dużo więcej. Najwięcej, ile trzeba było wydać, okazuje się okrągły milion dolarów. Pakiet za milion dolarów zawierał miejsce ustawione bezpośrednio na murawie stadionu w New Jersey. No i to nie klasyczne stadionowe krzesełka były za milion dolarów, lecz bardziej kanapy postawione tuż przy boisku. No musiało być komfortowo i luksusowo, jak się dawało milion dolarów, no to nie krzesełko, ale po prostu kanapa. Kanapa ustawiona tuż przy boisku. Widok z miejsca, no można powiedzieć tak, widok z miejsca idealny, ale okazuje się, że mimo wszystko tutaj różne opinie są dotyczące właśnie tego miejsca za milion dolarów, no bo z jednej strony nasłonecznione miejsce, bo widok z tego miejsca na murawie to przede wszystkim po słonecznej stronie stadionu, więc w pakiecie jeszcze dodatkowo były kapelusze przeciwsłoneczne, ale wywołało ogromną dyskusję w mediach społecznościowych to miejsce, dokładnie zdjęcie tego miejsca, ponieważ fotole raz, że stoją w pełnym słońcu, a perspektywa z poziomu murawy, no nie daje najlepszego kąta obserwacji akcji. Może tak, może z jednej strony miejsce blisko piłkarzy, ale niekoniecznie dobre miejsce do śledzenia całego meczu. No ale to miejsce kosztowało milion dolarów i mimo wszystko znalazło tutaj chętnych, którzy zapłacili, żeby być blisko. No właśnie, pytanie, czy blisko by Argentyńczyków, czy blisko Hiszpanów? Nie ma to znaczenia, bo najważniejsze był finał, chociaż z drugiej strony ten finał, no troszeczkę nie przyciągnął uwagi wszystkich fanów piłki nożnej, no przyciągnął z tego względu, że to jednak finał, ale sama gra to raczej nie przyciągała, już bardziej tylko ta dogrywka i czekaliśmy, kto no właśnie zdobędzie tą bramkę i kto będzie tutaj zwycięzcą i będzie trzymał ten puchar w dłoni, już wiemy wszystko za nami, ale komentarze cały czas, no tutaj pojawiały się coraz to nowsze, no i pewnie będą jeszcze nam się pojawiać, bo to przecież takie spotkanie raz na jakiś czas się nam odbywa. 18 minut nam zostało do godziny 9, za chwilę męskie granie, a później zaglądniemy na drogi i sprawdzimy, jak wygląda sytuacja między innymi w mieście.
1: Reklama.
2: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
3: Gdzie smak tradycji spotyka się z mistrzostwem wędliniarskim i nutką nowoczesności? W wyrobach z błonia oczywiście. Nasze tradycyjne wyroby wędliniarskie z błonia to więcej niż tylko kawałek mięsa. To kawał tradycji i historii smaków, które rozpieszczają podniebienia od pokoleń. Spróbuj naszych wyrobów, a przekonasz się, że prawdziwy smak i jakość to nasze drugie imię. Sklepy firmy Granum. Błonie 80, Tarnów Kościuszki 15, Brzesko Ogrodowa 3, budynek cechu.
1: Po reklamie.
4: Sponsorem audycji porannych jest Muszynianka. Naturalna woda mineralna z dużą zawartością magnezu i wapnia.

0: to wiem.
1: Sponsorem wiadomości drogowych jest firma Axil, producent farby AxilBet do malowania betonu. www.axil.pl.
2: W ciągu dnia dziś miało być więcej słońca niż chmur, o poranku to jednak więcej chmur niż tego słońca, ale my wycieraczki, my przypominam, w tym tygodniu będą nam pracowały, synoptycy zapowiadają nam w tym tygodniu opady deszczu już jutro w godzinach popołudniowych, tak więc warto sprawdzić te wycieraczki, żeby nie smurzyły nam, a wycieraczki zapewniają dobrą widoczność. Wpływają na bezpieczeństwo jazdy i kierowca pozbawiony dobrego widoku na sytuację na drodze naraża się na niebezpieczną sytuację. Oprócz tego może, przypominam, dostać mandat w wysokości od 50 nawet do 200 zł, a w skrajnych przypadkach niesprawne wycieraczki mogą zostać potraktowane jako zagrożenie dla bezpieczeństwa i naruszenie warunków dopuszczania pojazdu do ruchu. I w takim przypadku górna granica kary wynosi co najmniej 1500 zł. A czasami jest tak, że te wycieraczki nie trzeba wymieniać jak smużą, wystarczy po prostu szmatka, płyn, przetrzeć i znowu są idealne i ładnie zbierają nam wodę, no, dlatego warto sprawdzić, przeczyścić, moi kochani, to jest dosłownie chwila, a poprawia nam widoczność na drodze, a przypominam, przydadzą nam się te wycieraczki, już jutro spodziewane są opady deszczu. Dziś nie będą one pracowały. Spoglądamy na ulicę, bez zdarzeń drogowych, informuje oficer dyżurny Komendy Miejskiej Policji w Tarnowie, a jak wyglądają teraz nam ulice przed samą godziną 9:00, złożony ruch na Krakowskiej, tutaj odcinek od Krasińskiego do Świętej Janny, złożony ruch też na Klikowski, odcinek od Ronda Słowackiego do Alei Solidarności, krótki postój na Matki Bożej Fatimskiej do Mickiewicza, więcej też samochodów na ulicy Gumniskiej, na wysokości gdzieś mniej więcej ulicy Mostowej. Klikowska, to też tych samochodów więcej, od Paderewskiego, Wieniawskiego do Ronda Słowackiego, Klikowska, Szkotnia, jadą z kierunku do Solidarności, Mościce płynnie, spokojnie, bez utrudnień na całym odcinku, podobna sytuacja to ulica Zbelitowska, też płynnie na całym odcinku. No i zobaczmy sobie na Koszycką. Od Sucharskiego tych samochodów troszeczkę więcej do skrzyżowania Krakowska, ulica Czerwona.
1: Sponsorem wiadomości drogowych jest firma Axil, producent farby AxilBet do malowania betonu. www.axil.pl.
2: 10 minut nam zostało do godziny 9:00. Ci, którzy z samego rana nie wyspani, to mogą sobie tutaj pośpiewać i dołączyć do Marty Podulki. Za mało snu. No właśnie. No tak to jest poniedziałek, że troszeczkę po weekendzie może nam tego snu brakować, jak ten weekend przed telewizorem spędziliśmy, bo przecież wczoraj był finał Mistrzostw Świata. No to jest troszeczkę za mało snu.

Kate Perry, która przed godziną 9 zabrała nas w muzyczną podróż Harleyem. Nawet było słychać tego Harleya w tym utworze. No to wybieramy się w tą podróż. Nie musimy jechać się Harleyem, wystarczy, że pieszo pospacerujemy sobie. Pogoda idealna i zachęcam do tych spacerów. Nie do tego, żeby cały czas za kółkiem albo za kierownicą jakiegoś pojazdu, jakiejś maszyny. A tak przy okazji właśnie kierownicy, no to apeluję o tą rozwagę i o to, żeby zgodnie z przepisami ruchu drogowego się poruszać. W zeszłym tygodniu jadąc po pracy tutaj, już nie pamiętam na której ulicy, ale ulicy tutaj Tarnowa, w samym centrum, młody chłopak na hulajnodze z prędkością około 40 km na godzinę na jednym kółku przemieszczał się ulicami miasta. No nie jest to odpowiedzialne, naprawdę. Mało odpowiedzialne, dlatego apeluję o tą rozwagę, ostrożność. Nie na jednym kółku, nie z taką prędkością. Jedynie, co mu trzeba tylko przyznać, no miał kask na głowie, ale mimo wszystko to nawet kask przy takiej jeździe nie pomoże. Dlatego apeluję o tą rozwagę i o tą ostrożność do wszystkich tych, którzy poruszają się po tych naszych drogach. 4 minuty nam zostało do godziny 9. Drogi na antenie Radia Radio Małopolska jeszcze po południu. Będziemy sprawdzać sytuację na tarnowskich ulicach. Punktualnie o 9 wiadomości. Do tego czasu jeszcze KOK robi.

0: Reklama.
1: Akademia Tarnowska to jedyna uczelnia publiczna w regionie tarnowskim oferująca studia za darmo. To niemal 30 praktycznych kierunków – technicznych, humanistycznych, medycznych, ścisłych, artystycznych i społecznych, w tym nowości – elektronika i technologie inteligentne, automatyka, robotyka i inżynieria elektryczna, lingwistyka stosowana oraz pedagogika specjalna. Nabór online trwa. Akademia Tarnowska – Twój dobry kierunek.
2: Wyjątkowy głos, niesamowita energia. Marta Król ponownie oczaruje kąśnieńską publiczność, tym razem prezentując niezapomniane przeboje z serii filmów o Jamesie Bondzie. James Bond Songs, 26 lipca, godzina 17. Sala koncertowa Stodoła w Kąśnej Dolnej. Bilety w cenie 70 zł dostępne na www.centrumpaderewskiego.pl.
3: Po reklamie.
4: Sponsorem audycji porannych jest Muszynianka. Naturalna woda mineralna z dużą zawartością magnezu i wapnia.
5: Do czwartku politycy Prawa i Sprawiedliwości muszą zrezygnować z członkostwa we wszystkich stowarzyszeniach. Tradycyjne jedzenie i kulinarne niespodzianki Lisie Góry na szlaku małopolskiego Festiwalu Smaku. W Nowym Sączu rozpoczęło się 33. Święto Dzieci Gór. Impreza potrwa do 25 lipca. Wiadomości o 9:00, Aneta Mleczko, zapraszam. Spór w Prawie i Sprawiedliwości ma charakter ambicjonalny, a nie programowy, uważa senator tego ugrupowania Wojciech Skurkiewicz. W jego ocenie środowisko skupione wokół Mateusza Morawieckiego nie powinno rozbijać jedności partii przed przyszłorocznymi wyborami. Wojciech Skurkiewicz mówi, że rozpad Prawa i Sprawiedliwości nie jest jeszcze przesądzony.
6: Wystarczy odrobina dobrej woli. Ma dojść jeszcze do kolejnego spotkania. Spotkanie odbyło się w piątek między prezesem Jarosławem Kaczyńskim, premierem Mateuszem Morawieckim. To by był bardzo ważny i dobry gest, jeżeli chodzi o rozwiązanie tego problemu. I zobaczymy w najbliższy czwartek, co wydarzy się w Warszawie przy ulicy Nowogrodzkiej.
5: Do czwartku politycy Prawa i Sprawiedliwości muszą zrezygnować z członkostwa we wszystkich stowarzyszeniach. Na to nie chcą zgodzić się osoby zaangażowane w inicjatywę Rozwój Plus, za którą stoi Mateusz Morawiecki. Były premier zadeklarował, że chce pozostać w PiS-ie i rozwijać stowarzyszenie Rozwój Plus. Jednocześnie zaprosił zwolenników swojego stowarzyszenia na grillowanie w Warszawie 31 lipca.
4: Słuchacie wiadomości RDN.
5: W ścisłym centrum Nowego Sącza tworzą się ogromne korki, szczególnie w godzinach szczytu. Zamknięta została ulica Dunajewskiego z powodu remontu. Objazd wyznaczono ulicami Lwowską, Matejki i Kościuszki. Jak kierowcy radzą sobie z tymi utrudnieniami?
7: No niestety bardzo źle. Nie wiedzieliśmy, że tu jest w ogóle objazd.
8: Jest obciążenie na pewno jak i dla nas pieszych, jak i tak samo i dla kierowców. A już nie mówiąc o tych korkach, to już w ogóle nawet autobusy nie wszystkie stają na przystanku tutaj w rynku, objeżdżają z automatu albo od razu z automatu jadą na kolejny przystanek tam, gdzie jest objazd. Także to jest naprawdę mega utrudnienie w tym momencie.
9: Ja akurat samochód zostawiam gdzie indziej, więc jakby dla mnie to nie ma problemu, ale widziałam tutaj dosyć spory ruch. Dobrym sposobem będzie omijanie rynku.
10: Jakąś alternatywę przyjąć, żeby nie pchać się tutaj do rynku, tylko bulwar Narwiku, no nie wiem, Tarnowska, Paderewskiego, Kraszewskiego.
5: Miejski Zarząd Dróg nie podał, jak długo potrwają prace, które polegają na wymianie sieci wodociągowej i nawierzchni asfaltowej. W kolejnym etapie robót planowane jest zamknięcie skrzyżowania ulicy Dunajewskiego z ulicą Szwedzką. Wówczas objazd do ulicy Wąsowiczów poprowadzony zostanie ulicą Czarnieckiego. Tradycyjne jedzenie i kulinarne niespodzianki Lisia Góra na szlaku małopolskiego Festiwalu Smaku. Na stoiskach można było znaleźć m.in. ser, miody, soki, syropy, ciasta, ciasteczka, pierogi czy inne przekąski. Dużym zainteresowaniem cieszyły się lody, które od 1992 roku są wyrabiane w podkrakowskich Krzeszowicach. Założyciel cukierni, pan Andrzej Mędrala, przyznaje, że na przestrzeni lat zmieniły się preferencje klientów co do smaków lodów, ale ludzie wciąż szukają produktów z dobrym składem.
11: Naszym smakiem dzisiejszym są lody różane. To jest na śmietance, dodajemy utar z cukrem płatki róży.
12: Da się tworzyć takie produkty bez chemii?
11: Da się tworzyć. My stosujemy roślinny stabilizator w postaci karagenu. To jest po prostu produkt otrzymywany z roślin śródziemnomorskich. Naturalny składnik, który właśnie trzyma tą strukturę.
5: Relacje i zdjęcia z Małopolskiego Festiwalu Smaku w Lisiej Górze mamy na rdn.pl. W Nowym Sączu rozpoczęło się 33. Święto Dzieci Gór. Impreza potrwa do 25 lipca. Gospodarzami w tym roku są sądeckie Piątkowioki. Są też zespoły z Trybysza, Jabłonki, Zakopanego i Łodygowic. Ponadto goście z Meksyku, Panamy, Chorwacji, Gruzji i Słowacji. Już wczoraj przy okazji pochodu ulicami Nowego Sącza i koncertu inauguracyjnego młodzi dali próbkę swoich możliwości.
0: Bardzo dobrze, fajnie.
13: Jak się nastawiacie na te występy, które są przed wami?
0: Żeby wyszły dobrze.
14: Moim zdaniem jest super na razie i bardzo się nastawiałem na to.
15: Jest trochę stres, ale mam nadzieję, że będzie fajnie.
16: No trochę stres, ale też podekscytowanie, bo też trochę nie mogę się tego doczekać.
17: Lubię bardzo tańczyć. Cała rodzina tańczyła, to ja też postanowiłem, że będę tańczył. Też lubię tańczyć.
5: Od dziś do piątku będą się prezentować po dwa zespoły, jeden polski, drugi zagraniczny. O 11 na dziedzińcu Małopolskiego Centrum Kultury Sokół odbywać się będą prezentacje zespołów. Natomiast o 18 w hali Mosiru przy ulicy Nadbrzeżnej koncerty główne. Uczestnicy będą też występować na scenach plenerowych w Krynicy, Szczawnicy, Limanowej, Piwnicznej i w Ludźmierzu.

0: Sponsorem pogody jest CD Locum, inwestor projektu mieszkaniowego Browary Tarnowskie w Tarnowie.
1: Słonecznie z niewielkim zachmurzeniem w ciągu dnia, bez opadów. Opady, przypominam, to jutro w godzinach popołudniowych. Dziś słońcem, troszeczkę chmur, co jakiś czas, maksymalnie to 23 stopnie, mamy 18 stopni. Sytuacja biometeorologiczna jest z samego rana korzystna, a ciśnienie wynosi 994 hektopaskale.
0: Sponsorem pogody było CD Locum, inwestor projektu mieszkaniowego Browary Tarnowskie w Tarnowie.
1: Jaka Małgorzatka, takie będzie pół latka. To przysłowie na dziś, 20 lipca, kiedy w Małgorzatę kropi, siano źle się kopi. To kolejne przysłowie. Do naszych dzisiejszych solenizantów za chwilę przejdziemy. 6,5 minuty mamy po dziewiątej.
0: Sponsorem audycji porannych jest Muszynianka. Naturalna woda mineralna z dużą zawartością magnezu i wapnia.

0: Sponsorem audycji porannych jest Muszynianka. Naturalna woda mineralna z dużą zawartością magnezu i wapnia.
1: Reklama.
2: Tarnów jest liderem projektu Rozwój oferty turystycznej aglomeracji tarnowskiej w oparciu o markę Eno Tarnowskie. Wspólnie z gminami aglomeracji tarnowskiej pozyskaliśmy na ten cel 44 miliony złotych.
3: Projekt dofinansowany w ramach programu Fundusze Europejskie dla Małopolski 2021-2027. Priorytet 7. Fundusze Europejskie dla Wspólnot Lokalnych. Działanie 7.2.ZIT. Wsparcie oddolnych inicjatyw na obszarach miejskich. Typ projektu C. Oferta turystyczna. Wartość projektu 44 539 267 zł 84 grosze. W tym wysokość wkładu z funduszy europejskich 32 186 762 zł 43 grosze.
1: Po reklamie.

Time, czyli czas. 17 minut po godzinie 9, a propos tego czasu. 20 dzień lipca w kalendarzu. Czesław Małgorzata Hieronim, Leon Czesława Paweł Modest Flawian, Leona Eliasz Ludwika i Remigiusz. To solenizanci dnia dzisiejszego. To teraz jeszcze pozostało tylko piosenkę dla naszych dzisiejszych solenizantów zagrać, zadedykować im. Śpiewa dla was Sanach Marcepan, czyli będzie słodko.

I bioderka w prawo, w lewo. No, przy tańcu na pewno ta bioderka w prawo, lewo szaleją, szczególnie będą szaleć dzisiaj naszym solenizantom. Pozostajmy jeszcze na chwilę przy solenizantach. 105 lat temu urodził się Franciszek Walicki, prekursor polskiego big beatu i rocka. To był rok 1921. Wybitny dziennikarz muzyczny, publicysta oraz autor tekstów piosenek, pomysłodawca i współtwórca wielu legendarnych zespołów muzycznych. Powszechnie uważa się go za jednego z prekursorów polskiego big beatu i polskiego rocka. Zmarł w 2015 roku. W połowie lat 50. zainteresował się jazzem, współorganizował przełomowy pierwszy ogólnopolski festiwal muzyki jazzowej w Sopocie. Jednak z czasem jego wielką pasją stała się nowoczesna muzyka gitarowa. I to właśnie Walicki wymyślił termin big beat, oznaczający muzykę mocnego uderzenia, aby ominąć cenzurę komunistycznych władz, które po prostu drażniło zachodnie określenie rock and roll. Tak więc big beat, muzyka mocnego uderzenia. Pod pseudonimem Jacek Grań napisał teksty do licznych przebojów, m.in. Niedziela będzie dla nas, czy Baw się w ciuciu babkę. 105 lat temu, przypominam, urodził się Franciszek Walicki, prekursor polskiego big beatu i rocka. No i wspomniana piosenka Baw się w ciuciu babkę. Czesław Niemena.

0: Reklama.
1: Pani Goździkowa, dziękuję za etopirynę. Na wczasach miało być słońce i relaks na plaży, ale było jak to nad polskim morzem, codziennie inna pogoda, aż mnie głowa rozbolała. Na szczęście etopiryna mi pomogła. Udanego wypoczynku, pani Goździkowa, bez bólu głowy.
2: Goździkowa przypomina, na ból głowy etopiryna.
3: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Etopiryna. Tabletki od bólu głowy. Każda tabletka zawiera 300 mg kwasu acetylosalicylowego, 100 mg etenzamidu, 50 mg kofeiny. Wskazania. Bóle głowy oraz inne bóle o umiarkowanym nasileniu, zwłaszcza pochodzenia zapalnego. Podmiot odpowiedzialny. Zakłady farmaceutyczne Polpharma S.A.
0: Po reklamie.
4: Sponsorem audycji porannych jest Muszynianka. Naturalna woda mineralna z dużą zawartością magnezu i wapnia.

0: RDN Małopolska. Wiadomości ekonomiczne.
1: Wyższe wsparcie na termomodernizację, wydłużony czas wykonania prac i prostsze zasady udziału. Od dziś obowiązują nowe zmiany w programie Czyste Powietrze. Są one częścią większej reformy sztandarowego przedsięwzięcia Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Więcej na ten temat Krzysztof Kuczyński.
2: Jedną z nowości, która zaczęła obowiązywać od dziś, to skrócenie wymogu posiadania prawa własności budynku z 3 lat do 1 roku. To zdaniem minister klimatu Pauliny Henning-Kloski ma ułatwić otrzymanie dotacji na wymianę źródeł ciepła i termomodernizację.
3: Jednym z postulatów było odstąpienie od 3 lat karencji po zmianie właściciela. I tak skracamy z 3 do 1 roku, ale także robimy pewne uproszczenia, by ten program był bardziej dostępny dla ludzi.
2: Ponadto, jak dodaje wiceprezes Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Robert Gajda, podwyższono wsparcie.
4: 10% i tu mówimy przede wszystkim o ociepleniu stropów poddaszy, ocieplenie ścian, stolarki okiennej, drzwiowej, jak również bram garażowych.
2: Dodatkowo od dziś wydłużony został także termin wykonania prac termomodernizacyjnych ze 120 do 180 dni.
1: Pierwszymi ustawami i rozporządzeniami o reformie ochrony zdrowia zajmie się jutro rząd. Chodzi o projekty dotyczące zwiększenia przejrzystości konkursów na udzielanie świadczeń zdrowotnych oraz ustalenia maksymalnej stawki za godzinę pracy lekarza. O szczegółach Klaudia Wróblewska.
5: Jedna z propozycji, nad którą ma pochylić się Rada Ministrów, wprowadza maksymalną stawkę za godzinę pracy lekarza. Wyniesie ona 240 zł brutto. Senator Koalicji Obywatelskiej Grzegorz Schetyna liczy na szybkie przyjęcie zapowiadanych zmian.
6: Jest zgoda koalicji rządowej, za chwilę jestem przekonany i w Sejmie, i w Senacie przegłosujemy to. Mam nadzieję też, że prezydent to będzie w stanie podpisać.
5: Sceptyczna wobec propozycji stawki maksymalnej jest Konfederacja. Poseł tego ugrupowania, Witold Tumanowicz, mówi, że jest krzywdząca dla części specjalistów.
7: Oni powinni moim zdaniem zarabiać więcej, natomiast nie uderza w tych, którzy są po prostu zwykłymi oszustami.
5: Rząd zajmie się również jawnością konkursów i umów zawieranych przez podmioty mające kontrakt z NFZ.
1: Duże firmy w Unii Europejskiej nie będą mogły od dziś niszczyć ani wyrzucać niesprzedanych ubrań, butów i akcesoriów odzieżowych. To efekt nowych unijnych przepisów, które mają ograniczyć marnowanie odzieży i zmniejszyć negatywny wpływ przemysłu modowego na środowisko. Zakaz obejmie w pierwszej kolejności największe przedsiębiorstwa i ma ukrócić praktykę, z której słynęły m.in. luksusowe marki. Magda Zając z Polskiego Stowarzyszenia Zero Waste mówiła o skutkach tej praktyki. Podkreśliła, że Europa jest zalewana nadmiarem ubrań, a nowe przepisy mają ograniczyć ich nadprodukcję i ilość tekstyliów trafiających do odpadów.
8: To oznacza koniec palenia, rozdrabniania i niszczenia tych nowych ubrań i wyrzucania ich i nieinteresowania się, jaka jest ich dalsza droga. Efektem tej regulacji będzie przekazywanie do kolejnego ponownego obrotu. Trzeba po prostu patrzeć na to, że nasza planeta już nie jest w stanie przyjmować tych produktów, które są jednorazowe. My jesteśmy zaśmiecani. Jeśli ubranie trafia do kosza na śmieci, to jaka jest jego droga? Śmietnik, potem albo wysypisko, albo spalarnia.
1: Nowe przepisy obejmą na razie największe przedsiębiorstwa zatrudniające ponad 250 pracowników. Od 2030 roku zakaz zostanie rozszerzony także na firmy średniej wielkości. Przedsiębiorcy będą musieli również ujawniać informacje o niesprzedanych produktach i sposobach ich zagospodarowania, choć unijne przepisy przewidują wyjątki m.in. ze względów bezpieczeństwa, ochrony zdrowia czy ochrony własności intelektualnej. Ambasada Polski w Rzymie radzi, jak bezpiecznie rezerwować pobyt we Włoszech. Mini poradnik opublikowany został w mediach społecznościowych. Aleksandra Nietopiel.
9: Planując wakacje we Włoszech, warto zwrócić uwagę nie tylko na cenę noclegu, ale także na bezpieczeństwo rezerwacji, przypomina Ambasada Polski w Rzymie. Przed zatwierdzeniem transakcji warto za pomocą oficjalnych platform sprawdzić obiekt, czy istnieje, czy ma wiarygodne opinie, od kiedy działa. To ważne, ponieważ oszuści coraz częściej przejmują konta gospodarzy i wysyłają fałszywe prośby o dopłatę lub zmianę sposobu płatności. Warto też pamiętać, że we Włoszech tożsamość gości powinna być weryfikowana osobiście podczas meldunku, a to oznacza, że trzeba zachować szczególną ostrożność przy wysyłaniu skanu dowodu lub paszportu drogą mailową czy przez komunikator. I choć nie ma obecnie statystyk pokazujących, ilu polskich turystów padło ofiarą oszustw noclegowych we Włoszech, to problem istnieje. Ostrożność przy rezerwacji może uchronić przed utratą pieniędzy i niepotrzebnym stresem podczas wakacji.
0: To były wiadomości ekonomiczne.
10: Pięknego dnia i pogody ducha życzy sponsor Piwniczanka. Orzeźwiająca woda mineralna z naturalnym magnezem i wapniem.
0: Na program zaprasza sponsor firma Budkomin. Wentylacja, rekuperacja, rozwiercanie, uszczelnianie i naprawa kominów. www.budkomin.pl.
11: Nie tylko we Włoszech, praktycznie na wszędzie trzeba mieć na baczności i tutaj uważać na oszustów. Prognoza pogody. Dzisiaj częściowe zachmurzenie, trochę słońca, trochę chmur. 23 stopnie maksymalnie w ciągu dnia. Mamy 18 stopni. Jutro 20, końcówka tygodnia to 19 stopni i końcówka tygodnia z deszczem. Już opady deszczu tutaj w regionie spodziewane są po południu jutro. Przelotne opady deszczu.
10: Pogody ducha życzy sponsor Piwniczanka. Orzeźwiająca woda mineralna z naturalnym magnezem i wapniem.
0: Na program zaprasza sponsor firma Budkomin. Wentylacja, rekuperacja, rozwiercanie, uszczelnianie i naprawa kominów. www.budkomin.pl.
11: Dwadzieścia cztery minuty nam zostało do 10.
0: Sponsorem audycji porannych jest Muszynianka. Naturalna woda mineralna z dużą zawartością magnezu i wapnia.

0: Reklama.
1: Hej, sorry za spóźnienie. Wpadłam do apteki po coś ekstra. Kupiłam żurawit w opakowaniu promocyjnym.
2: Co kupiłaś?
1: Suplement diety żurawit w opakowaniu promocyjnym. Zobacz, aż 100 kapsułek. 60 plus 40 gratis. Stosuję żurawit regularnie. Żurawit to wysoko skoncentrowany ekstrakt z żurawiny. Polecam każdej kobiecie. Jak kapsułki z żurawiną, to tylko żurawit.
2: Aż 40 kapsułek żurawitu gratis to ponad miesiąc stosowania. Świetna ta promocja. To ja też pobiegnę do apteki.
1: Żurawit. Kobiety polecam.
3: Bonjour! W tym tygodniu w Lidlu będzie finezyjnie, wykwintnie i francusko. Po to tydzień w stylu francuskim. Już dziś wszystkie sery Duc de Coeur aż 25% taniej przy zakupie dwóch. A dodatkowo wszystkie wędliny Duc de Coeur i French Style 25% taniej przy zakupie dwóch.
4: Lidl, to się opłaca.
0: Po reklamie.

Man of the Moon. No tak, tak, Księżyc jest dotychczas jedynym ciałem niebieskim, na którym wylądował człowiek. A to wszystko wydarzyło się w 1969 roku. No i dziś mamy 57. właśnie rocznicę pierwszego lądowania człowieka na Księżycu. 20 lipca obchodzony też dziś Międzynarodowy Dzień Księżyca, który upamiętnia właśnie to pierwsze lądowanie człowieka na Srebrnym Globie. Amerykanie wygrali wyścig na Księżyc, odnieśli sukces w kosmicznej rywalizacji tutaj z Rosjanami, otwierając nową erę w dziejach. Wyprawę przygotowywano 8 lat. Rakieta Saturn V wyniosła statek Apollo 11, który wylądował z przylądka Canaveral 16 lipca. Statek składał się z 3 modułów dowodzenia, z kabiną dla astronautów, modułu serwisowego oraz modułu księżycowego Orzeł, czyli lądownika. Na pokładzie było 3 astronautów, dowódca Neil Armstrong, pilot modułu księżycowego Buzz Aldrin i Michael Collins, czyli pilot modułu dowodzenia. No i słynne słowa wypowiedziane przez Neil Armstronga, którym jako pierwszy człowiek w historii stanął na Srebrnym Globie: mały krok człowieka, olbrzymi skok ludzkości. Do tej pory w kosmosie przebywało ponad 740 osób. W tej liczbie było 2 Polaków. Pierwszy to oczywiście generał Hermaszewski. To rok 1978. A następnie Sławomir Żuznański-Wiśniewski. Pierwszy polski astronauta, który przebywał również na pokładzie Międzynarodowej Stacji Kosmicznej. To ubiegły rok 2025. No i pytanie, kto będzie kolejnym tutaj astronautą, który postawi stopę na Księżycu. No i pytanie też, kiedy? Kiedy? Tak więc, no, być może, kto wie, to rok 2031, początek 2031, planowane jest tutaj powrót na Księżyc i postawienie stopy na tym Księżycu. I a propos tego Księżyca, i a propos dzisiejszego dnia, warto spoglądnąć. Ja przypomnę, wschód Księżyca na dzisiaj to godzina 12:26, ale my spoglądamy na ten Księżyc i przyglądamy mu się uważnie, ponieważ no, ten Księżyc cały czas nas przyciąga, przykuwał, a on co roku nam się oddala od Ziemi o około 4 centymetry rocznie. No i pytanie, dlaczego tak daleko chce być od Ziemi, a my tak blisko chcemy być Księżyca? Temperatura na Księżycu 107 stopni w ciągu dnia, w nocy minus 153, czyli chłodno, bardzo chłodno w nocy, ale w ciągu dnia znów upalnie. 5,5 minuty nam zostało do godziny 10. Pogoda nie księżycowa, ale pogoda ziemska. Już za chwilę zaglądniemy do Zakopanego, zaglądniemy nad Polskie Morze i sprawdzimy, jak wysokie temperatury nam dziś będą gościć w regionie tarnowskim. To przypominam po wiadomościach po godzinie 10, a 10 za 4 minuty.

0: Wyjątkowy głos, niesamowita energia. Marta Król ponownie oczaruje kąśnieńską publiczność, tym razem prezentując niezapomniane przeboje z serii filmów o Jamesie Bondzie. James Bond Songs, 26 lipca, godzina 17. Sala koncertowa Stodoła w Kąśnej Dolnej. Bilety w cenie 70 zł dostępne na www.centrumpaderewskiego.pl.
1: My, pracownicy Agaty, przedstawimy Państwu różne reakcje na ofertę Zobacz jak tanio.
2: Czyli m.in. mnóstwo tanich dodatków, lampy, dywany, dekoracje, akcesoria kuchenne.
1: Ci, co ją znają, reagują.
3: Ach!
2: A ci, co pierwszy raz widzą,
3: och!
4: Nie dość, że tanio, to jeszcze kupując w Agacie lampy, dywany, akcesoria kuchenne, tekstylia lub dekoracje, otrzymasz aż 20% zwrotu na kupon do wykorzystania jako rabat na następne zakupy. Do 8 sierpnia! Szczegóły na agatameble.pl.
5: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
6: Po reklamie.
7: Sponsorem audycji porannych jest Muszynianka. Naturalna woda mineralna z dużą zawartością magnezu i wapnia.
8: Do czwartku posłowie PiS mają czas na złożenie oświadczeń o rezygnacji z członkostwa w stowarzyszeniach. IMGW w tym tygodniu prognozuje ochłodzenie, o szczegółach już za chwilę. Na dwóch kółkach przyjechali do matki, rowerowa pielgrzymka tarnowska dotarła na Jasną Górę. A na koniec piosenka, która będzie towarzyszyć pieszej pielgrzymce tarnowskiej do Częstochowy.

0: Wiadomości o 10:00. Aneta Mleczko, zapraszam. Wiceprezes Stowarzyszenia Rozwój Plus Marcin Chorała nie zamierza odchodzić ani ze stowarzyszenia, ani z partii. Mówił o tym odnosząc się do ultimatum postawionego przez władze Prawa i Sprawiedliwości. Przynależność do stowarzyszeń politycznych albo dalsza praca w strukturach ugrupowania.
1: No ja wybieram trzecią opcję, i PiS, i Rozwój Plus. Ja wstępowałem do PiSu 22 lata temu, podpisałem deklarację członkowską, znam statut PiSu i działalność Stowarzyszenia Rozwój Plus w niczym nie stoi w sprzeczności z tym statutem, bo realizuje. No Rozwój Polski nie jest sprzeczny z celami PiSu, jest celem PiSu. Stąd i stowarzyszenie, które działa w tym kierunku, jak najbardziej wpisuje się w to.
0: Do czwartku posłowie Prawa i Sprawiedliwości mają czas na złożenie oświadczeń o rezygnacji z członkostwa w stowarzyszeniach, takich jak Rozwój Plus Mateusza Morawieckiego. Po decyzji prezesa PiS Jarosława Kaczyńskiego poseł Jacek Sasin zlikwidował swoje stowarzyszenie Po Pierwsze Polska. Z kolei Mateusz Morawiecki zapowiedział, że swojego stowarzyszenia nie rozwiąże. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej w tym tygodniu prognozuje ochłodzenie. Synoptyk IMGW Przemysław Makarewicz mówi, że spadkowi temperatury towarzyszyć będą zachmurzenie i opady deszczu,
2: które miejscami mogą być dość intensywne, a temperatury maksymalne będą się układały w przedziale od 18 do 22 stopni. We wtorek na północnym wschodzie Polski temperatura maksymalna może wynieść tylko około 14 stopni. Opadom będzie też towarzyszył umiarkowany, okresami porwisty wiatr z północnego zachodu i zachodu.
0: Nocami temperatura minimalna spadnie do poziomu od 10 do 12 stopni. Jutro w godzinach od 7 do 19 w całym kraju odbędą się ćwiczenia dotyczące ostrzegania i alarmowania wojsk oraz ludności cywilnej o zagrożeniu uderzeniami z powietrza. W ramach ćwiczeń zaplanowano kilkukrotne uruchomienie systemu ostrzegania i alarmowania, co oznacza, że nadany zostanie akustyczny sygnał alarmowy, czyli syreny. Mieszkańcy regionu proszeni są o zachowanie spokoju oraz o przekazywanie ewentualnych uwag o słyszalności syren do lokalnych urzędów gmin lub miast. Podczas ćwiczeń Alarm 2026 zweryfikowane zostaną nie tylko procedury, ale także reakcja systemu alarmowania na przeciążenia, ryzyko zawieszenia czy słyszalność i skuteczność syren alarmowych.
3: Słuchacie wiadomości RDN.
0: W 4 dni pokonali 270 km. Rowerowa pielgrzymka tarnowska dotarła na Jasną Górę. Na dwóch kółkach uczestnicy wyruszyli z 12 miast diecezji tarnowskiej. Tarnowa, Nowego Sącza, Mielca, Brzeska, Bochni, Dębicy, Limanowej, Tuchowa, Szczuc, Ucina, Ciężkowic, Dąbrowy Tarnowskiej i Grybowa. Przed oblicze Czarnej Madonny przynieśli podziękowania, ale też swoje troski. Jak przyznają, to ogromne szczęście być tu mimo kilku dni trudu.
4: Przede wszystkim radość. Radość niesamowita, że człowiek dał radę, że dojechał.
5: Nie do opisania, po prostu euforia, spełnienie tego, dopięcie i takie coś, się coś powiedziało w sobie, dopięcie, że jadę, to mam dojechać, tak? I to jest takie spełnienie, takie radość po prostu. Nie wiem, jak to tak powiedzieć, to takie emocje, że się nie da tego opisać.
6: Jest ta ulga, żeśmy dali radę, że rower nam wytrzymał nasze nogi, no i że spotkamy się akurat z naszą matką w Częstochowie. No jest to jakieś przeżycie, bo Jasna Góra jest jakby dla Polaków, dla nas, no jest jakby sercem takie i naszej wiary, i naszego wsparcia, i jest naszym sanktuarium narodowym.
0: Najmłodszy uczestnik, Hubert z regionu Limanowskiego, miał niespełna 4 lata. Najstarszy, pan Józef z regionu Sądeckiego, 82 lata. Wpada w ucho i nawiązuje do hasła. W internecie odbyła się premiera piosenki 44. pieszej pielgrzymki tarnowskiej na Jasną Górę pod hasłem Posłani. Rekolekcje w drodze rozpoczną się 17 sierpnia. Słowa napisał ksiądz Maksymilian Lelito, a muzyka to dzieło pielgrzymkowej grupy numer 13.

Zapisy na pielgrzymkę są prowadzone w parafiach, a w sierpniu w miejscach organizacji poszczególnych grup. Pielgrzymka rozpocznie się tradycyjnie 17 sierpnia mszą świętą o 6:30 sprawowaną na Placu Katedralnym w Tarnowie. Transmisja w radiu RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz. Każdego dnia w naszej rozgłośni będą relacje z pielgrzymki i transmisje mszy z trasy.

0: Sponsorem pogody jest CD Locum, inwestor projektu mieszkaniowego Browary Tarnowskie w Tarnowie.
1: Słonecznie, z niewielkim zachmurzeniem, region tarnowski. W ciągu dnia spoglądamy w góry, Zakopane, podobny typ pogody, słonecznie, trochę nieba błękitnego, troszeczkę chmur, najważniejsze dziś bez opadu. Maksymalnie w ciągu dnia 23 stopnie, mamy 18, do tego lekki wiatr w porywach do 15 km na godzinę.
0: Sponsorem pogody było CD Locum, inwestor projektu mieszkaniowego Browary Tarnowskie w Tarnowie. Sponsorem audycji porannych jest Muszynianka. Naturalna woda mineralna z dużą zawartością magnezu i wapnia.

0: Daj mnie.
1: Autopromocja.
2: Szybciej, wyżej, mocniej, czyli sportowe historie, które zadziwiły świat.
3: Dzieje sportu obfitują w wydarzenia ciekawe, dramatyczne, wzruszające, niekiedy kontrowersyjne. O niektórych z nich opowiem w wakacyjnych audycjach Radia RDN każdy wtorek i piątek około godziny 10:45.
2: Sportowe historie, które zadziwiły świat. Zaprasza Robert Noga.
1: To była autopromocja.

strony, czyli no dosłownie okrutne lato. I takie troszeczkę okrutne lato mamy, bo ta pogoda no i nie rozpieszcza nas i nie będzie też rozpieszać w tym tygodniu. Kalendarz świąt nietypowych. Ja mówiłem, że dzisiaj mamy Dzień Księżyca. Spoglądamy na ten księżyc, ale też spoglądamy na planszę szachową, ponieważ dzisiaj mamy też Międzynarodowy Dzień Szachów, a każdy z nas przynajmniej raz te szachy grał, przynajmniej mam taką nadzieję, że przynajmniej raz te szachy graliśmy. A szachy to królewska gra z ponad 1500-letnią historią, której początki sięgają starożytnych Indii, a liczba możliwych partii szachowych przewyższa liczbę wszystkich atomów obserwowalnym w wszechświecie. Tam jest, no, jest nie do obliczenia. Szybkie zakończenie natomiast w szachach może wystąpić. Najkrótszy możliwy mat następuje już po dwóch ruchach i jest nazywany matem głupca. Ale też można długi czas spędzić przy tej szachownicy. Można zrobić sobie taki maraton przy szachownicy. Najdłuższa turniejowa partia trwała 269 posunięć. Turniejowa partia. To wszystko wydarzyło się w 1989 roku. Zakończyła się remisem po ponad 20 godzinach ciągłej gry. Czyli sporo można spędzić przy tej partii szachów. Oczywiście w dobrym towarzystwie. Zachęcam do tego, żeby zaglądnąć w wolnym czasie, wyciągnąć. No i pytanie, no czy wiemy, jakie są reguły? Ale wydaje mi się tutaj nic prostszego. Można spokojnie sięgnąć do internetu, przeglądnąć. Też podręczniki są, programy do gry w szachy na komputerze, aplikacje są na smartfonach, jak grać w szachy. Tak więc wydaje mi się, że każdy tą zagadkę szachową rozwiąże od razu. A w myśl powiedzenia szachistów, nie ma na świecie szachisty, który wygrałby wszystkie swoje partie. Należy więc wytrwale, takimi małymi kroczkami, ćwiczyć po prostu tą grę w szachy. Zachęcam serdecznie. Idealne spotkanie, które no przede wszystkim rozwija no, nasz umysł. No, przede wszystkim uczy tutaj pewnych zachowań, logicznego takiego myślenia, podejmowania decyzji, planowania czasu, no i przede wszystkim rozwija tą wyobraźnię przestrzenną. Dlatego proszę nie zapominać o tych szachach, nie tylko dziś, w dniu, a dokładnie Międzynarodowym Dniu Szachów. Chciałbym być sobą teraz, 19 minut po godzinie 10, zespół Perfect. A my pozostaniemy jeszcze przy tym naszym kalendarzu, bo jeszcze jedne wyjątkowe urodziny. Kogo? O tym za chwilę. Chciałbym

zanim przejdziemy do wydarzeń kulturalnych, to też wydarzenie bardzo, bardzo kulturalne. No, o tym wydarzeniu mówimy po godzinie 9. Dzisiaj jest 105. rocznica urodzin Franciszka Walickiego, prekursora polskiego big beatu i rocka. No i tutaj pod pseudonimem Jacek Grań, przypomnę, napisał teksty do licznych przebojów. Niedziela będzie dla nas, baw się w ciuciu babkę. I tutaj warto zaznaczyć, że to właśnie Walicki wymyślił termin big beat, oznaczający muzykę mocnego uderzenia, aby po prostu ominąć cenzurę komunistyczną, którą drażniło zachodnie określenie rock and roll. I to za sprawą właśnie Franciszka Walickiego, prekursora polskiego big beatu i rocka, wybitnego dziennikarza muzycznego, publicysty oraz autora tekstów piosenek. No i jeszcze jedno wydarzenie z kalendarza, o tym wydarzeniu jeszcze nie mówiłem. 75 lat dziś kończy Anna Dymna, aktorka, pedagog i działaczka społeczna. Urodziła się 20 właśnie lipca. Jej głos rozpozna każdy i rozpozna każde pokolenie widzów. Niezapomniana przede wszystkim w roli Pawlakówny z trylogii komediowej Sylwestra Chęcińskiego. Grała w Trendowatej, Do krwi ostatniej czy Znachorze Jerzego Hoffmana. Potem była m.in. tytułową kreacją, epitafią dla Barbary Radziwiłłówny, Janusza Majewskiego. No i też dramaty Tylko strach czy Duże zwierzę Jerzego Sztura. Za drugą planową rolę w komedii muzycznej Majewskiego Ekscentrycy, czyli Po słonecznej stronie ulicy, odebrała nagrodę filmową Orzeł. Współpracowała z największymi, m.in. Andrzejem Wajdą, Konradem Świnarskim, Jerzym Jarockim. Od początku kariery związana z krakowskim teatrem, dziś Narodowy Teatr Stary Heleny Modrzejewskiej. Została też zapamiętana jako podstolina w Zemście Aleksandra Fredry. I tak by można było wymieniać. Wszystkiego najlepszego dla pani Anny Dymnej. Przypomnę, dziś pani Anna Dymna

obchodzi swoje urodziny. Tak więc jeszcze raz wszystkiego najlepszego. To tyle na razie z kalendarza. 25 minut po godzinie 10. Przypominam, 10.30 to wiadomości kulturalne.

0: Reklama.
1: Castorama. Teoria
2: i praktyka.
1: W teorii przydałoby się odmalować salon,
2: a w praktyce też przedpokój, sypialnię i przy okazji odświeżyć taras.
1: To świetnie się składa, bo teraz w Castoramie wszystkie farby i środki ochrony drewna kupisz z super korzystnym zwrotem. Aż 150 zł na kupon za każde wydane 450.
2: No to co? Malujemy! Castorama. Razem najlepiej.
3: Akcja trwa do 20 lipca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
4: Szeroki wybór? Pełny smak? Tak! Sięgnij po Alesto. Już dziś pistacje kalifornijskie Alesto 250 gramów. Jedno opakowanie plus jedno gratis. Alesto. Żyj ze smakiem.
5: Lidl. To się opłaca.
0: Po reklamie.
6: Sponsorem audycji porannych jest Muszynianka. Naturalna woda mineralna z dużą zawartością magnezu i wapnia. Wiadomości kulturalne.
7: Jolanta Maścierz, zapraszam. Koncert Patrycji Markowskiej w gminie Pleśna odbędzie się w innym terminie, zaplanowany na niedzielę 19 lipca w czasie Święta Owoców i Produktów Pszczelich. Musiał zostać odwołany w ostatniej chwili. Przez region przetoczyła się nawałnica, która uszkodziła scenę i uniemożliwiła muzykom występ, o czym w mediach społecznościowych poinformowała sama artystka i wójt gminy Pleśna Józef Knapik.
8: Przetoczyła się nawałnica, uszkodziła scenę. Ta scena się może zawalić w każdej chwili. Ja bym grała, ale wiecie, jest cała ekipa ludzi, za którą też odpowiadamy, to by było bardzo ryzykowne. Poza tym po tej nawałnicy została tutaj garstka ludzi. Chcemy dla Was zagrać długi, piękny, namiętny koncert, bez myślenia o tym, czy zawali się na nas dach. Także przekładamy ten koncert.
9: Tak, i taki koncert będzie. To mam obietnicę pani Patrycji, całego zespołu, że taki koncert zagramy, czy pod koniec sierpnia, czy na początku września. Szukamy terminu. Pani Patrycja ponownie będzie w Łowczówku w naszej gminie.
8: Pięknie tu, więc bardzo chętnie powrócimy.
7: Święto Owoców i Produktów Pszczelich w Pleśnej to już tradycja regionu. W tym roku była 23. edycja wydarzenia, które zgromadziło wystawców prezentujących miody i własne wyroby ciast i przekąsek. Można było także podziwiać lokalne rzemiosło, folklor i poznać historię regionu. Ruszyło 33. Święto Dzieci Gór w Nowym Sączu. Impreza potrwa do 25 lipca. Za nami koncert inauguracyjny, msza święta oraz pochód ulicami miasta. Już po raz piąty gospodarzami imprezy są sądeckie piątkowioki, co bardzo nas cieszy, mówi Małgorzata Łukasik-Kogut, choreograf zespołu.
10: Szczęśliwi, uśmiechnięci, zadowoleni. To jest kolejna grupa, która korzysta z tego wielkiego święta, z tej wielkiej uroczystości, z tego wielkiego spotkania zespołów folklorystycznych, regionalnych, tradycyjnych. Tutaj w Nowym Sączu, nie tylko z Polski, ale z zagranicy. Tym razem naszym kamratem jest zespół z Panamy.
11: Jest bardzo fajnie. Lubimy się dogadywać z nimi. Tańce mają też śmieszne, bardzo fajne też.
12: No po angielsku się dogadujemy bardziej.
7: Do Nowego Sącza przyjechały też zespoły z Trybsza, Jabłonki, Zakopanego i Łodygowic. Ponadto goście z Meksyku, Panamy, Chorwacji, Gruzji i Słowacji. Relacji szukajcie na rdn.pl. Lisia Góra stała się stolicą dobrego jedzenia. 21. Małopolski Festiwal Smaku zagościł do podtarnowskiej miejscowości i zachwycił mieszkańców i gości, którzy przybyli tu w poszukiwaniu tradycyjnych potraw, ale też nowości kulinarnych. Wszyscy zgodnie przyznali, że lubimy dobrze zjeść i nie zawsze muszą to być pierogi i schabowy z kapustą. Każdy, kto w niedzielę pojawił się w Lisiej Górze, mógł na żywo zobaczyć także pokaz gotowania Mikołaja Reja. Polski kucharz, znany z kulinarnych programów telewizyjnych, zaskakiwał pomysłowością i nieoczywistymi połączeniami smaków w kuchni.
13: Wśród wody mam tutaj malinę i rozgrzewam tą malinę. Malina jest kwaśna. To będziemy używać, żeby nie był za kwaśny. Puść! Cukier balansują smak kwaśny.
14: Byłam uczestnikiem pokazu, jak przygotować krem paprykowo-pomidorowy. Pan Mikołaj Rej zdradzał takie swoje tajemnice, co dodać. I dla mnie zaskoczeniem było, żeby podać ten krem z brędzą, z takim sosikiem z świeżych malin. Miałam okazję spróbować tego w trakcie tego pokazu i jest fantastyczne.
7: Mówi pani Wioletta Spawęzowa. Małopolski Festiwal Smaku miał już swoją 21. odsłonę. Odbył się pod hasłem Na rodzinnym stole. Tegoroczna trasa prowadzi przez 4 miejscowości. W Ojcowie już się odbyła 12 lipca, w Lisiej Górze wczoraj, 19 lipca, ale w Porębie Wielkiej będzie w Parku Podworskim Wodzickich 1 sierpnia i w Jaszczurowej nad Jeziorem Mucharskim 23 sierpnia. Małopolski Festiwal Smaku to także konkursy, animacje i warsztaty dla najmłodszych, strefy aktywności dla całych rodzin oraz liczne niespodzianki przygotowane dla uczestników. A teraz zaproszenie do Sądeckiej Biblioteki Publicznej w Nowym Sączu na spotkanie autorskie z Piotrem Milewskim, pisarzem, podróżnikiem, fotografem i znawcą Japonii, który spędził w kraju kwitnącej wiśni 9 lat. Podczas spotkania Piotr Milewski opowie o codziennym życiu Japończyków, ich zwyczajach, kulturze pracy, relacjach międzyludzkich oraz niezwykłych kontrastach współczesnej Japonii. Nie zabraknie barwnych anegdot, osobistych doświadczeń i refleksji, które pozwolą spojrzeć na ten kraj z zupełnie innej perspektywy. Spotkanie autorskie z Piotrem Milewskim odbędzie się w najbliższą środę, 22 lipca o 17:00. Wstęp jest wolny. Dziś 75 lat kończy Anna Dymna, popularna aktorka filmowa i teatralna, a także pedagog i działaczka społeczna. Jej głos rozpoznają kolejne pokolenia widzów. Niezapomniana w roli Pawła Kówny z trylogii komediowej Sylwestra Chęcińskiego grała w Trędowatej, Do krwi ostatniej i Znachorze Jerzego Hoffmana. Potem była między innymi tytułowa kreacja w Epitafium dla Barbary Radziwiłłówny Janusza Majewskiego, role w dramatach Tylko strach Barbary Sas i Duże zwierzę Jerzego Sztura. Za drugoplanową rolę w komedii muzycznej Majewskiego Ekscentrycy, czyli Po słonecznej stronie ulicy, odebrała nagrodę filmową Orzeł. Obok wielu nagród za dokonania zawodowe i odznaczeń państwowych Anna Dymna otrzymała Order Uśmiechu, a także tytuł Mistrza Mowy Polskiej, przyznany jej w 2004 roku za prostotę i klarowność językowego przekazu. Laureatka zwróciła uwagę na odpowiedzialność za słowo.
0: Profesor Tischner kiedyś mi to powiedział, że bardzo dużo się mądrzymy, uczymy się obcych słów, uczymy się wyrażać swoje myśli, po to, żeby na koniec dojść do prostego wniosku, że trzeba mówić prosto, tak prosto, żeby zrozumiał cię każdy, i ten wykształcony, i ten człowiek prosty. Więc jeżeli bym jako mistrz, przepraszam, jako mistrz coś mogła powiedzieć, to marzy mi się, żeby słowo z powrotem odzyskało swoją wartość, żebyśmy go nie nadużywali i żebyśmy brali za nie odpowiedzialność.
7: Od lat zaangażowana w działalność społeczną, w 2003 roku założyła Fundację Anny Dymnej Mimo Wszystko, pomagającą dorosłym osobom z niepełnosprawnością intelektualną.
2: To były wiadomości kulturalne.
1: Pięknego dnia i pogody ducha życzy sponsor – Piwniczanka. Orzeźwiająca woda mineralna z naturalnym magnezem i wapniem.
3: Na program zaprasza sponsor firma Budkomin. Wentylacja, rekuperacja, rozwiercanie, uszczelnianie i naprawa kominów. www.budkomin.pl.
15: W ciągu dnia słonecznie z niewielkim zachmurzeniem i taka pogoda nie tylko w regionie tarnowskim, w całej Małopolsce. Maksymalnie dziś to 23 stopnie, 19-20, tyle teraz mogą wskazywać termometry. W nocy 12 bezchmurne niebo, a jutro 20 stopni. Po południu spodziewane są przelotne opady deszczu. Zobaczmy sobie jeszcze na ciśnienie. Ciśnienie obecnie wynosi 994 hektopaskale.
1: Pięknego dnia i pogody ducha życzy sponsor – Piwniczanka. Orzeźwiająca woda mineralna z naturalnym magnezem i wapniem.
3: Na program zaprasza sponsor firma Budkomin. Wentylacja, rekuperacja, rozwiercanie, uszczelnianie i naprawa kominów. www.budkomin.pl.
6: Sponsorem audycji porannych jest Muszynianka. Naturalna woda mineralna z dużą zawartością magnezu i wapnia.

0: I'm selfish.
1: Reklama.
2: ING to twój asystent który? Podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomni, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
3: Plany ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji Mobilni Zyskują. Poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
4: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Już dziś. Łopatka wieprzowa rzeźnik, cena przed obniżką 13,49. Teraz 9,99 za kilogram. A z kuponem Lidl Plus tylko 7,99 za kilogram. A tylko w poniedziałek. Z kuponem Lidl Plus. Masło ekstra 83%, Pidos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz tylko 1,99 zł przy zakupie 3 opakowań. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
5: Lidl. To się opłaca.
1: Po reklamie.

20 dzień lipca w kalendarzu, 20 dzień lipca to nie tylko 57. rocznica pierwszego lądowania człowieka na Księżycu, to nie tylko rocznica urodzin Franciszka Walickiego, prekursora polskiego Big Beatu i rocka, czy rocznica urodzin Anny Dymnej. To również rocznica śmierci wyjątkowego aktora, amerykańskiego mistrza, instruktora sztuk walki, filmowca. To rocznica śmierci Bruce Lee, bo właśnie 20 lipca 1973 roku zmarł Bruce Lee. A jego śmierć od ponad 50 lat pozostaje przedmiotem licznych teorii spiskowych. Legendarny aktor, mistrz sztuk walki, pozostawił po sobie kilka niezapomnianych filmów, m.in. Wejście Smoka. Do dziś jest ten film najpopularniejszym zagranicznym tytułem w historii polskiego kina. A ten film został zrealizowany w Hongkongu. Produkcja za 850 tysięcy dolarów zarobiła na całym świecie około 400 milionów dolarów. Taki utarg, powiem, że w dzisiejszych czasach po uwzględnieniu inflacji można wycenić na ponad 2 miliardy dolarów, tak więc ogromne pieniądze. A w polskich kinach film obejrzało aż ponad 17 milionów widzów i do dziś jest to najlepszy wynik zagranicznego filmu w historii. Niestety Bruce Lee w chwili triumfu Wejścia Smoka już nie żył. 3 tygodnie przed premierą 20 lipca 1973 roku poczuł się źle, dostał ostrego ataku migreny, po zażyciu środków przeciwbólowych zasnął, a następnie zapadł w śpiączkę, z której już się nie obudził. 20 lipca 1973 rok zmarł Bruce Lee, a dziś jego rocznica śmierci. 12 minut przed godziną 11, a propos właśnie mistrza karate, a propos mistrza instruktora sztuki walki, no to teraz taki muzyczny obrazek. Franek Kimono i też piosenka, która nawiązuje właśnie do Bruce'a Lee. King Bruce Lee, karate mistrz, Franek Kimono.

Bruce Lee, karate mistrz. Warto sobie przypomnieć wyjątkowe produkcje właśnie z Bruce'em Lee. Przypominam, Droga Smoka, Wejście Smoka, Wściekłe Pięści czy Wielki Szef. Bruce Lee, na rocznicę śmierci, zmarł w wieku 32 lat. 8 minut nam pozostało tylko do godziny 11. O 11 wiadomości. Po wiadomościach zapraszam na muzyczne przedpołudnie na antenie Radia RDN Małopolska. A do wiadomości jeszcze Sonic przed nami i Renata Dąbkowska.

0: Reklama.
1: Pani Goździkowa, dziękuję za etopirynę. Na wczasach miało być słońce i relaks na plaży, ale było jak to nad polskim morzem, codziennie inna pogoda, aż mnie głowa rozbolała. Na szczęście etopiryna mi pomogła. Udanego wypoczynku, pani Goździkowa, bez bólu głowy.
2: Goździkowa przypomina, na ból głowy etopiryna.
3: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Etopiryna. Tabletki od bólu głowy. Każda tabletka zawiera 300 mg kwasu acetylosalicylowego, 100 mg etenzamidu, 50 mg kofeiny. Wskazania. Bóle głowy oraz inne bóle o umiarkowanym nasileniu, zwłaszcza pochodzenia zapalnego. Podmiot odpowiedzialny. Zakłady farmaceutyczne Polpharma S.A.
4: Potrzebujesz cateringu w biurze, ale także w domu? Granum ma dla Ciebie idealne rozwiązanie. Nasza oferta to nie tylko doskonałe smaki oparte na naturalnych produktach z błonia, ale także profesjonalną obsługę na każdym kroku. Skontaktuj się z nami już dziś. E-mail zamówienia@granum-catering.pl. Telefon 539 901 165 lub 609 941 624.
0: Po reklamie.
5: Sponsorem audycji porannych jest Muszynianka. Naturalna woda mineralna z dużą zawartością magnezu i wapnia.

0: RDN Małopolska 103,6 FM.
1: Jutro rano ma zostać przywrócony ruch kolejowy pomiędzy Piwniczną a Krynicą. Rząd zajmie się projektami zmian w ochronie zdrowia. Zakończył się tygodniowy odpust w sanktuarium na Tarnowskim Burku. 11 wiadomości, Ewa Biedroń. Spółka PKP PLK planuje przywrócić ruch kolejowy pomiędzy Piwniczną a Krynicą Zdrojem we wtorek rano. Od niedzieli na wysokości Wierchomli trwają prace naprawcze na trasie, gdzie w piątek po południu wykoleił się częściowo pociąg towarowy. Część wagonów znalazła się w rzece Poprad. Przez weekend wszystkie zostały usunięte, co pozwoliło na rozpoczęcie naprawy torów.
2: Trwają prace przy wymianie podkładów kolejowych oraz naprawa toru. Dzisiaj od rana zostało wymienionych 100 podkładów. Wszystkich podkładów do wymiany było 500. Jeszcze dzisiaj będziemy mogli uzupełnić nowym tłuczniem tor oraz wjedzie specjalny pociąg, tak zwana podpijarka, które podpije ten tor.
1: Mówiła Anna Znajewska-Pawluk z zespołu prasowego PKP Polskie Linie Kolejowe. Okoliczności wykolejenia się pociągu nadal są sprawdzane. Na miejscu pracuje specjalna komisja, która ma 30 dni na zbadanie sprawy. Ruch kolejowy pomiędzy Nowym Sączem a Krynicą odbywa się fragmentarycznie zastępczą komunikacją autobusową.
0: Słuchacie wiadomości RDN.
1: 240 zł brutto. Tyle ma wynosić maksymalna stawka za godzinę pracy lekarza. Jutro rząd ma zająć się projektem ustawy w tej sprawie. Druga propozycja resortu zdrowia, nad którą ma pochylić się Rada Ministrów, ma dotyczyć jawności konkursów i umów zawieranych przez podmioty mające kontrakt z Narodowym Funduszem Zdrowia. Sceptyczna wobec propozycji stawki maksymalnej jest Konfederacja. Poseł tego ugrupowania, Witold Tumanowicz, mówi, że jest krzywdząca dla lekarzy, którzy są mistrzami w swoim fachu.
3: Godzi bardziej w ludzi po prostu, którzy są kompetentni, specjalistów, lekarzy. Oni powinni moim zdaniem zarabiać więcej, natomiast nie uderza w tych, którzy są po prostu zwykłymi oszustami. Moim zdaniem nawet ta maksymalna stawka nie należała się panu Kasprzykowi. To jest takie odwracanie uwagi, mydlenie oczu wyborcom i to są tylko takie zmiany kosmetyczne.
1: Projekty, które ma przyjąć rząd, wprowadzają również obowiązek pracy przynajmniej na pół etatu w jednym szpitalu. Zobowiązują także lekarzy do uzyskania zgody dyrekcji na pracę w innym miejscu.
0: www.rdn.pl. Informacje całą dobę.
1: Znosimy cierpienie, bo wierzymy, że ból kończy się na tym świecie, mówił biskup Andrzej Jerzy w homilii podczas sumy odpustowej w sanktuarium Matki Bożej Szkapleżnej w Tarnowie. Podczas weekendu modlili się w tym zabytkowym kościele także chorzy i starsi. W homilii biskup Tarnowski podkreślał, że osoby borykające się z chorobami mają w sobie niezwykły pokój.
4: Bardzo poruszającym doświadczeniem jest spotkanie z chorą osobą, która znosi swe cierpienie z niezwykłą godnością i zawierzeniem się Bogu. Są tutaj osoby chore, które mają przewlekłe schorzenia na wózkach albo ukryte choroby, których nawet nie widać, ale przeżywają je już długo, przez lata. Nieraz te osoby, pomimo że bardzo cierpią, mają w sobie tak wiele pokoju, którego brakuje ludziom zdrowym. Łącząc swój krzyż z krzyżem Jezusa Chrystusa, przeżywają swoje cierpienie twórczo.
1: Wczoraj podczas odpustów w sanktuarium modliły się rodziny. Na każdej mszy można było odnowić przyrzeczenia małżeńskie. Koncert Patrycji Markowskiej w gminie Pleśna odbędzie się w innym terminie. Zaplanowany na niedzielę w czasie święta owoców i produktów pszczelich musiał zostać odwołany w ostatniej chwili. Przez region przetoczyła się nawałnica, która uszkodziła scenę i uniemożliwiła muzykom występ. O czym w mediach społecznościowych poinformowała sama artystka i wójt gminy Pleśna Józef Knapik.
5: Przetoczyła się nawałnica, uszkodziła scenę. Ta scena się może zawalić w każdej chwili. Ja bym grała, ale wiecie, jest cała ekipa ludzi, za którą też odpowiadamy. To by było bardzo ryzykowne. Poza tym po tej nawałnicy została tutaj garstka ludzi. Chcemy dla was zagrać długi, piękny, namiętny koncert, bez myślenia o tym, czy zawali się na nas dach. Także przekładamy ten koncert.
6: Tak, i taki koncert będzie. To mam obietnicę pani Patrycji, całego zespołu, że taki koncert zagramy. Czy pod koniec sierpnia, czy na początku września szukamy terminu. Pani Patrycja ponownie będzie w Łowczówku w naszej gminie.
5: Pięknie tu, więc bardzo chętnie tu wrócimy.
1: Święto owoców i produktów pszczelich w Pleśnej to już tradycja regionu. W tym roku była 23. edycja wydarzenia, które zgromadziło wystawców prezentujących miody i własne wyroby.

0: Sponsorem pogody jest CD Locum, inwestor projektu mieszkaniowego Browary Tarnowskie w Tarnowie.
1: Słonecznie w ciągu dnia z niewielkim zachmurzeniem, maksymalnie dziś to 23 stopnie, mamy 19-20 obecnie, w nocy 12, jutro w ciągu dnia 20, końcówka tygodnia to 19 stopni. I ta pogoda w tym tygodniu będzie nam się zmieniać, jutro po południu spodziewane są przelotne opady deszczu, a opady deszczu od czwartku do niedzieli włącznie, zapowiadają nam synoptycy. Sytuacja biometeorologiczna teraz korzystna.
0: Sponsorem pogody było CD Locum, inwestor projektu mieszkaniowego Browary Tarnowskie w Tarnowie.
2: Reklama. Wyjątkowy głos, niesamowita energia. Marta Król ponownie oczaruje kąśnieńską publiczność, tym razem prezentując niezapomniane przeboje z serii filmów o Jamesie Bondzie. James Bond Songs, 26 lipca, godzina 17. Sala koncertowa Stodoła w Kąśnej Dolnej. Bilety w cenie 70 zł dostępne na www.centrumpaderewskiego.pl.
3: Po reklamie.

0: Reklama.
1: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się! Już dziś polskie pomidory jedyne malinowe, cena przed obniżką 12,99, teraz 4,99 za kilogram. A z kuponem Lidl Plus tylko 2,99 za kilogram. A polskie borówki amerykańskie, cena przed obniżką 19,99. Teraz z kuponem Lidl Plus tylko 9,99 za opakowanie 400 gramów. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
2: Lidl, to się opłaca.
3: Castorama. Teoria
2: i praktyka.
3: W teorii możesz nadal myśleć o odświeżeniu łazienki.
2: A w praktyce możesz to po prostu zrobić z Castoramą, gdzie już od środy za każdy 1000 wydany na meble, blaty łazienkowe, umywalki, lustra oraz armaturę dostaniesz aż 200 zł zwrotu na kupon. 200 zł do wykorzystania przy kolejnych zakupach. Castorama. Razem najlepiej.
4: Akcja trwa od 22 do 27 lipca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
0: Po reklamie.

0: RDN Małopolska. Region jest nasz.
1: Reklama.
2: Akademia Tarnowska to jedyna uczelnia publiczna w regionie tarnowskim oferująca studia za darmo. To niemal 30 praktycznych kierunków technicznych, humanistycznych, medycznych, ścisłych, artystycznych i społecznych, w tym nowości: elektronika i technologie inteligentne, automatyka, robotyka i inżynieria elektryczna, lingwistyka stosowana oraz pedagogika specjalna. Nabór online trwa. Akademia Tarnowska. Twój dobry kierunek.
3: Pani Goździkowa, dziękuję za etopirynę. Na wczasach miało być słońce i relaks na plaży, ale było jak to nad polskim morzem, codziennie inna pogoda. Aż mnie głowa rozbolała. Na szczęście etopiryna mi pomogła. Udanego wypoczynku, pani Goździkowa, bez bólu głowy.
4: Goździkowa przypomina, na ból głowy etopiryna.
5: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Etopiryna, tabletki od bólu głowy. Każda tabletka zawiera 300 mg kwasu acetylosalicylowego, 100 mg etenzamidu, 50 mg kofeiny. Wskazania: bóle głowy oraz inne bóle o umiarkowanym nasileniu, zwłaszcza pochodzenia zapalnego. Podmiot odpowiedzialny: Zakłady Farmaceutyczne Polpharma SA.
1: Po reklamie.

0: Reklama.
1: Moc oszczędności w Lidlu. Do końca lipca wybrane rodzaje mięsa marki Rzeźnik kupisz taniej. Na przykład schab wieprzowy, cena przed obniżką 15,95. Teraz 37% taniej. Tylko 9,99.
2: Lidl, to się opłaca.
0: Po reklamie.

Anioł Pański zwiastował Pannie Maryi i poczęła z Ducha Świętego. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Oto ja, służebnica Pańska, niech mi się stanie według słowa Twego. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. A Słowo ciałem się stało i zamieszkało między nami. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Módl się za nami, Święta Boża Rodzicielko, abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych. Módlmy się. Łaskę Twoją prosimy Cię, Panie, racz wlać w serca nasze, abyśmy, którzy za zwiastowaniem anielskim wcielenie Chrystusa, Syna Twego, poznali, przez mękę Jego i krzyż do chwały zmartwychwstania byli doprowadzeni. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. W intencjach Ojca Świętego, chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. Za zmarłych, wieczne odpoczywanie racz im dać, Panie, a światłość wiekuista niechaj im świeci. Niech odpoczywają w pokoju wiecznym. Amen.

0: Słuchacie radia RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz.
1: Ponad 1600 interwencji Straży Pożarnej w związku z burzami. Mocna polska drużyna, to komentarz poseł Anny Pieczarki o sytuacji w PiS. Można zgłaszać swój udział w agropromocji, która odbędzie się w Starym Sączu. Wiadomości Ewa Biedroń. Najwięcej pracy było w województwie małopolskim oraz śląskim. Straż pożarna odnotowała wczoraj ponad 1600 interwencji w związku z burzami i opadami deszczu. Nie obyło się bez osób poszkodowanych. O szczegółach Dagmara Kędzior.
2: Interwencje dotyczyły głównie usuwania połamanych drzew i odpompowywania wody z posesji, choć miejscami dochodziło też do bardziej niebezpiecznych zdarzeń, tak jak w województwie świętokrzyskim, w którym wskutek wyładowania atmosferycznego zapalił się dach jednego z budynków. Starszy kapitan Wojciech Grale, rzecznik Państwowej Straży Pożarnej, powiedział też, że podczas burz kilka osób zostało rannych.
3: Między innymi w województwie małopolskim, gdzie drzewo przewróciło się na bryczkę i 6 osób zostało zabranych przez zespoły ratownictwa medycznego.
2: Strażak dodał też, że w trakcie burz zdecydowano o ewakuacji kilku obozów harcerskich.
3: Kilka takich obozów zostało prewencyjnie ewakuowanych do miejsc bezpiecznego schronienia. Tutaj większość tych interwencji i relokacji obozów harcerskich odbywa się bez udziału w jednostek ochrony przeciwpożarowej.
2: Według Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej dzisiaj również trzeba się spodziewać intensywnych burz. Wydano ostrzeżenia pierwszego, najniższego stopnia dla północnej części Polski.
1: Powalone drzewa, uszkodzone pojazdy i budynki. Takie są skutki przejścia burz przez region tarnowski. Strażacy interweniowali m.in. w miejscowościach Tarnowo, Twinów czy Radłów.
4: Do godziny 20 otrzymaliśmy łącznie 8 zgłoszeń związanych z przejściem komórki burzowej przez powiat tarnowski. Zgłoszenia dotyczyły głównie złamanych konarów, powalonych drzew. W miejscowości Otwinów drzewo uszkodziło budynek gospodarczy, w Tarnowie zaparkowane samochody. W miejscowości Radłów strażacy zabezpieczali uszkodzony dach na budynku mieszkalnym.
1: Mówił młodszy kapitan Dominik Ryba, oficer prasowy Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Tarnowie.
0: Słuchacie wiadomości RDN.
1: Choć w Prawie i Sprawiedliwości pojawiły się wewnętrzne napięcia związane z działalnością politycznych stowarzyszeń, poseł Anna Pieczarka przekonuje, że nie ma mowy o rozłamie w partii. W programie Słowo za Słowo na antenie radia RDN Małopolska podkreślała, że podobne sytuacje zdarzają się w każdym ugrupowaniu.
5: Tak jest w każdej drużynie. To jest drużyna bardzo ważna dla Polski, drużyna patriotów, drużyna biało-czerwonych. W tej drużynie w tym momencie niektórzy zawodnicy może chcieliby zagrać trochę inaczej, ale musimy wszyscy pamiętać, członkowie Prawa i Sprawiedliwości, że naszym szefem jest pan prezes Jarosław Kaczyński. 15 lipca padła jasna deklaracja po klubie politycznym wypowiedziana przez pana prezesa Jarosława Kaczyńskiego, że naszą partią jest Prawo i Sprawiedliwość i w obrębie tej partii mamy wszyscy działać. Oczywiście parlamentarzyści, którzy są zapisani do stowarzyszenia, oni tą swoją aktywność, którą teraz chcą wykazać w stowarzyszeniu, powinni wykazać w partii Prawo i Sprawiedliwość.
1: W ostatnich dniach prezes PiS Jarosław Kaczyński zaapelował do polityków swojej partii o zakończenie działalności w stowarzyszeniach politycznych. Według władz ugrupowania ma to służyć wzmocnieniu jedności partii i przygotowaniom do kolejnych kampanii wyborczych.
0: www.rdn.pl. Informacje całą dobę.
1: Można zgłaszać swój udział w agropromocji, która odbędzie się w Starym Sączu. Organizatorzy spodziewają się około 300 wystawców. Na legendarnej wystawie będzie można oglądać lub kupić sprzęt rolniczy, nawiązać kontakty między przedsiębiorcami. Promocja odbędzie się 5 i 6 września przy diecezjalnym centrum pielgrzymowania imienia Jana Pawła II na Starosądeckich Błoniach. Do zapisów zapraszał w programie Słowo za Słowo w radiu RDN Nowy Sącz dyrektor Małopolskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Karniowicach Bronisław Dudka. Jak podkreślał, od kolejności zgłoszeń zależy kolejność stanowisk na wystawie.
6: W internecie, jak wbijecie agropromocja, tam będzie możliwość zgłoszenia się. Można to przez stronę Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Karniowicach, można to wprost po prostu wejść do internetu. Tymi sprawami zajmuje się Powiatowy Zespół Doradztwa Rolniczego w Nowym Sączu, czyli tą rejestracją wszystkich uczestników. Naturalnie pełna obsługa księgowa, finansowa, to wszystko, co potrzeba firmom, wszystko zapewniamy.
1: W ramach agropromocji, którą co roku odwiedza do 40 tysięcy osób, odbędą się także wydarzenia towarzyszące Jak Polska Smakuje, wystawa zwierząt czy 35-lecie KRUS-u. Zaprezentują się ponadto koła gospodyń wiejskich.

0: Sponsorem pogody jest CD Locum, inwestor projektu mieszkaniowego Browary Tarnowskie w Tarnowie.
1: W biletach na nasze wydarzenia ukryliśmy zapachy pól i lasów oraz szmer jesiennych liści. O wasz dobry humor i pozytywne wrażenia dba Sądecka Jesień Kulturalna. Sponsor wyłącznie dobrej pogody.
2: Słoneczny i pogodny poniedziałek. Proszę bardzo, 20-21 stopni na termometrach, czyli odpoczywamy od upałów. Słonecznie będzie do końca dnia, no częściowe zachmurzenie przewidują meteorolodzy. W nocy bezchmurne niebo, w nocy na termometrach 12 kresek powyżej zera, a jutro częściowe zachmurzenie i 20 stopni. Sytuacja biometeorologiczna, no niestety nie jest korzystna, ale nie dotyczy słuchaczy Radia RDM.
0: Sponsorem pogody było CD Locum, inwestor projektu mieszkaniowego Browary Tarnowskie w Tarnowie.
1: W biletach na nasze wydarzenia ukryliśmy jesienne zapachy pól i lasów. O wasz dobry humor i pozytywne wrażenia dba Sądecka Jesień Kulturalna. Sponsor wyłącznie dobrej pogody.
2: Właściwie to możemy powiedzieć, że biometr jest obojętny, a przechodzić będzie w korzystny. I to całkiem fajnie brzmi. Wiatr zachodni teraz wieje z prędkością około 20 km na godzinę, w porywach do 45.

0: RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz.
1: Na początek naszego programu Dawid Kwiatkowski i Margaret. Później ci opowiem. Jerzy Olszówka, witam, zapraszam. Dzień dobry, 9 minut po południu.
2: Kto powiedział pierwszy, kocham w czasie przeszłym, kto przełknął to i czekał.

0: Reklama.
1: Gdzie smak tradycji spotyka się z mistrzostwem wędliniarskim i nutką nowoczesności? W wyrobach z błonia oczywiście. Nasze tradycyjne wyroby wędliniarskie z błonia to więcej niż tylko kawałek mięsa. To kawał tradycji i historii smaków, które rozpieszczają podniebienia od pokoleń. Spróbuj naszych wyrobów, a przekonasz się, że prawdziwy smak i jakość to nasze drugie imię. Sklepy firmy Granum. Błonie 80, Tarnów Kościuszki 15, Brzesko Ogrodowa 3, budynek cechu.
0: Po reklamie.

Tylko tańczę i Landberry. Pogodny poniedziałek z Radiem RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz. To już 20 dzień lipca 2026 roku. 10 minut przed piątą stało słońce, zajdzie o 20:34, czyli do zachodu słońca pozostało nam 8 godzin 19 minut. Dzień liczy sobie 15 godzin 44 minuty i jest dłuższy od najkrótszego dnia w roku o 7 godzin 40 minut i 19 sekund oraz krótszy od najdłuższego dnia w roku już o 37 minut. A do astronomicznej jesieni zostało nam 65 dni. Przyjdzie 23 września, 5 minut po godzinie drugiej. Jest 16,5 minuty po 12.

Czyż będzie dzisiaj padać? No nie powinno, tak mówią meteorolodzy. Bo deszcz na Świętą Małgorzatę jest orzechom na stratę. Jaka Małgorzatka, takie będzie półlatka. Kiedy w Małgorzatę kropi, siano się źle kopi. Więc wszystko wskazuje na to, że powinno dzisiaj być pogodnie, słonecznie i bez opadów. O pogodzie więcej już za kilka chwil. Teraz Golden Life, 22,5 minuty po godzinie 12.

0: Region jest nasz.
1: Pięknego dnia i pogody ducha życzy sponsor. Piwniczanka. Orzeźwiająca woda mineralna z naturalnym magnezem i wapniem.
2: Na program zaprasza sponsor firma Budkomin. Wentylacja, rekuperacja, rozwiercanie, uszczelnianie i naprawa kominów. www.budkomin.pl.
3: Słonecznie w całym regionie, dużo pogodnego nieba, w wielu miejscach niebo bezchmurne, a jeżeli pojawiają się chmury, to zupełnie niegroźne, nie będzie padać. Temperatury bardzo komfortowe dzisiaj, 20-21 stopni. W nocy częściowe zachmurzenie, temperatura spadnie do 12 stopni. Jutro również częściowe zachmurzenie i w ciągu dnia 20 stopni. Jakość powietrza jest dobra.
1: Pięknego dnia i pogody ducha życzy sponsor Piwniczanka. Orzeźwiająca woda mineralna z naturalnym magnezem i wapniem.
2: Na program zaprasza sponsor firma Budkomin. Wentylacja, rekuperacja, rozwiercanie, uszczelnianie i naprawa kominów. www.budkomin.pl.
3: Ciśnienie stabilne na barometrach w Tarnowie, teraz 994 hektopaskale. Będzie spadać ciśnienie dopiero w środę.

0: Reklama.
1: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu Twoich obligacji skarbowych? Zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
2: Naukowcy badający reklamy i marketing odkryli, że przekaz reklamowy jest lepiej zapamiętany, gdy do treści dodamy niespodziewane słowo.
3: A więc my, pracownicy Agaty, przypominamy Marchew, że oferta Zobacz jak tanio to mnóstwo dodatków i mebli w stale niskich cenach. Marchew?
4: Teraz w Agacie promocja 30 rat 0% ze spłatą dopiero od października. Albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł na wszystkie produkty. Tylko do 8 sierpnia. Szczegóły na agatameble.pl.
5: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
0: Po reklamie.
6: Sponsorem wiadomości drogowych jest firma Axil, producent farby AxilBet do malowania betonu. www.axil.pl.
7: Witam i pozdrawiam zmotoryzowanych. Na Lwowskiej w Nowym Sączu i Pieczkowskiego tutaj więcej samochodów. Prażmowskiego ruch wzmożony. Na ulicy Witosa spokojnie, na Tarnowskiej także ruch umiarkowany. Płynnie przejedziemy. Więcej samochodów na Węgierskiej? Nie, na Zygmuntowskiej tutaj jest więcej samochodów. Na Węgierskiej w miarę spokojnie, płynnie jedziemy tak w stronę Starego Sącza, jak i do Nowego Sącza. Z kolei w Bochni więcej samochodów teraz jest na ulicy Floris, na Kraszewskiego i na Kościuszki. W Limanowej z kolei na Na Pawła II jest więcej samochodów i na Marka. W Gorlicach więcej aut jest w tej chwili przy Węgierskiej, na ulicy Kościuszki i Sienkiewicza. Tutaj i przy Parkowej na Legionów również ruch jest wzmożony. W Tarnowie natomiast w miarę spokojnie, bez większych kłopotów powinniśmy przejechać przez miasto. Jedziemy od Nowego Szpitala w kierunku ulicy Starodąbrowskiej. Płynnie jedziemy bez większych kłopotów. Pokonujemy jedno i drugie rondo. Przemieszczamy się też płynnie aleją Jana Pawła II. Tutaj spokojnie, Słoneczna, Sitki, Słowackiego ruch niewielki. Na ulicy Krakowskiej także spokojnie, przy Warsztatowej nawet nie ma teraz kolejki, jedynie przy Koszyckiej teraz i Czerwonej. Tutaj zatrzymują nas na chwilę światła. Wszystkiego bezpiecznego i szerokości.
6: Sponsorem wiadomości drogowych jest firma Axil, producent farby AxilBet do malowania betonu. www.axil.pl.
7: Poniedziałek, pełen przebojów w Radiu RDM Opolska i RDM Nowy Sącz. Teraz o przyprawach. Kasia Kowalska, pieprz i sól.

Poniedziałek, 20 dzień lipca, nowy tydzień, nowa płyta tygodnia. Foreign Towns to niezwykle energetyczny, 14-utworowy nowy album The Rolling Stones, który ukazuje się niespełna 3 lata po znakomicie przyjętym i nagrodzonym Grammy Hackney Diamonds, wydawnictwie, które zdobyło szczyty list sprzedaży na całym świecie i osiągnęło status multiplatyny. Materiał został nagrany w niecały miesiąc w londyńskim Metropolis Studio, gdzie Mick Jagger, Keith Richards i Ronnie Wood ponownie połączyli siły z nagrodzonym Grammy producentem Andrew Wattem. Efektem jest dynamiczna, nowoczesna płyta, która zachowuje charakterystyczne brzmienie zespołu. Z płyty tygodnia Begin Life i The Rolling Stones na zegarach 10 minut, 14 minut, a właściwie już 13 do 13.

Back in Your Life i z płyty tygodnia w Radiu Erden, Małopolska Erden, Nowy Sącz, Foreign Towns, The Rolling Stones, legenda rock'n'rolla. The Rolling Stones, ten angielski zespół, będący czwartym wykonawcą rockowym z największą liczbą sprzedanych wydawnictw muzycznych w historii. Szacuje się, że sprzedali około 250 milionów egzemplarzy swoich płyt na całym świecie. No to jest się czym pochwalić. Wracamy do płyty tygodnia w środę, bo jutro retro przeboje na antenie Radia RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz. No, ale chętnie sięgniemy po ten krążek. Na płycie znajduje się 14 utworów.

0: studia zbliża się Ewa Biedroń, to znaczy, że za chwilę wiadomości o 13:00. Zostańcie z radiem RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz.
1: RDN Małopolska 103,6 FM. RDN Nowy Sącz 101,2 i 88,3 FM.

0: Region jest nasz.
1: Reklama.
2: Jak wakacje, to sezon na gorące okazje, czyli Allegro Summer Sale. Ty odpoczywasz, a my wyszukujemy dla ciebie najciekawsze produkty na lato w super cenach. Wejdź na Allegro i zobacz setki sezonowych promocji.
3: Jak tak, to Allegro.
4: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomni, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
5: Plany ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji i mobilni zyskują. Poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 000 zł przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
1: Po reklamie.

0: Poziom ukraińskich dronów. Czwarta rowerowa pielgrzymka z diecezji tarnowskiej na Jasną Górę przeszła do historii. Sądeczanie będą walczyć o medale Mistrzostw Świata w slalomie kajakowym. 13 wiadomości Ewa Biedroń. W Rosji płoną rafinerie, centra logistyczne i tankowce. Ukraina codziennie uderza w zaplecze agresora, chcąc wymusić na Kremlu negocjacje pokojowe. O szczegółach Maciej Jastrzębski.
1: W nocy i nad ranem mieszkańcy Moskwy oglądali łuny pożarów. W miastach satelitach Moskwy uszkodzona została infrastruktura paliwowa i centra logistyczne. Ambasador Polski w Rosji, Krzysztof Krajewski, po jednym z takich ataków powiedział polskiemu radiu, że Moskwianie doświadczają wojny niemal każdego dnia.
2: Widziałem ze strzeliwanego drona w okolicach lotniska Szeremietiewo. Widziałem uszkodzony budynek, jeden z takich emblematycznych budynków trafionych przez drona. Widoczne były również w zadymieniu powietrza ślady po ataku dronów na rafinerię pod Moskwą.
1: Od początku lipca, ale także i minionej nocy Ukraińcy zaatakowali flotę cieni operującą na Morzu Czarnym i Morzu Azowskim. Od 1 lipca ukraińskie drony uszkodziły 183 statki przemycające z Rosji i do Rosji towary objęte sankcjami.
3: Słuchacie wiadomości RDN.
0: Podczas spotkania z drugim człowiekiem rozsiewajmy dobre ziarno, a nie chwasty, apelował biskup Leszek Leszkiewicz podczas mszy świętej w kaplicy cudownego obrazu Matki Bożej na Jasnej Górze podczas zakończenia rowerowej pielgrzymki tarnowskiej. Uczestniczyło w niej ponad 1200 osób z całej diecezji. Biskup Leszkiewicz z uznaniem mówił o pielgrzymim trudzie, zachęcał, aby to dobro, którego na trasie doświadczyli uczestnicy, wzrastało w ich codziennym życiu.
4: Mamy bardzo wiele do zrobienia, jeśli chodzi o budowanie relacji z drugim człowiekiem. Nawet w naszych rodzinach ludzie traktują się z taką dużą rezerwą. Jest dużo chłodu. To, co się dzieje między nami sąsiadami. My się po prostu nie znamy. A myśląc o najmłodszym pokoleniu, które jest sprawne, jeśli chodzi o posługiwanie się środkami komunikacji. Ile tam jest nieraz dramatu w różnego rodzaju słowach, które wypisywane są w takich czy w innych komunikatorach. Nasza codzienność weryfikuje to, na ile my potrafimy posłuchać, usłyszeć i później żyć według tego słowa, które pochodzi od Pana Jezusa.
0: Rowerowa pielgrzymka tarnowska na Jasną Górę odbyła się po raz czwarty. Więcej o tym wydarzeniu piszemy także na naszej stronie internetowej.
3: www.rdn.pl. Informacje całą dobę.
0: Sądeczanie będą walczyć o medale Mistrzostw Świata w slalomie kajakowym. Impreza rusza już dziś w amerykańskiej Oklahomie. Zaprezentuje się m.in. Klaudia Zwolińska, która rok temu zdobyła 2 złota i brąz.
5: Na pewno to był taki moment wyjątkowy. Będzie ciężki do pobicia, ale też pokazałam w tamtym roku, że jest to możliwe, a jak są medale 2 złote, 1 brązowy możliwe, to 3 złote też są możliwe, nawet czwarte można by było zgarnąć. Więc jest to realne. Ja jak startuję na imprezach, szczególnie mistrzowskich, to celuję zawsze w najwyższe miejsca, czyli w złote medale. Do tego dążę, do tego się przygotowuję. Czy tak będzie? Nie wiemy, bo na tym polega sport i to jest piękne, że dopiero się przekonamy na koniec moich startów.
0: Rywalizacja o medale Mistrzostw Świata rozpocznie się dziś od rywalizacji na czas w kajak krosie. Zwycięzców w konkurencji K1 poznamy w czwartek, w Kanadyjkach w piątek, a w sobotę odbędą się finały. To była duża atrakcja dla młodych, ale również dla turystów. Cortez był gwiazdą wieczoru podczas 6. edycji OHO Festiwalu w Ochotnicy Dolnej. Impreza jest stałym punktem wakacji w tej części Gorców.
6: Spokojna noc. Przyjechaliśmy z Nowego Sącza. Lubimy te tereny.
7: Pozytywnie oceniam to wydarzenie i powinno więcej takich tutaj być.
8: To jest bardzo super impreza, mega super zabawa i tak, żeby się wyrwać z domu. No w sumie dla Corteza. Jesteśmy z Ochotnicy, to takie rzeczy są dla nas naprawdę świetną imprezą.
9: Bardzo mi się podoba jego muzyka.
10: Się czeka cały rok na ten festiwal właśnie.
9: Przynajmniej się coś dzieje, jesteśmy wdzięczni organizatorom za takie przedsięwzięcie. Turyści właśnie się zlatują, rozwija się gmina, Ochotnica się nam rozwija. Jest pięknie.
0: W niedzielę w Ochotnicy Dolnej odbyły się także gorczańskie koźby, podczas których występowały zespoły regionalne oraz Trybunie Tutki.

0: Sponsorem pogody jest CD Locum, inwestor projektu mieszkaniowego Browary Tarnowskie w Tarnowie. W biletach na nasze wydarzenia ukryliśmy zapachy pól i lasów oraz szmer jesiennych liści. O wasz dobry humor i pozytywne wrażenia dba Sądecka Jesień Kulturalna. Sponsor wyłącznie dobrej pogody.
1: Od czasu do czasu słońce chowa się za chmurami, tak jest na przykład teraz w Latoszynie czy w Lubczy. W Rydlicach dużo pogodnego nieba, podobnie w Jodłowej, w Tarnowie, w Nowym Sączu, w Zakliczynie, w Gródku nad Dunajcem także słonecznie. Chmury zupełnie niegroźne, a na termometrach 21-22 stopnie. Maksimum temperaturowe na dziś to 23, być może 24 stopnie. Na jutro synoptycy zapowiadają w ciągu dnia 20 stopni.
0: Sponsorem pogody było CD Locum, inwestor projektu mieszkaniowego Browary Tarnowskie w Tarnowie.
2: W biletach na nasze wydarzenia ukryliśmy jesienne zapachy pól i lasów. O wasz dobry humor i pozytywne wrażenia dba Sądecka Jesień Kulturalna. Sponsor wyłącznie dobrej pogody.
1: W nocy bezchmurne niebo, na termometrach 12 stopni. Teraz na zegarach 5,5 minuty po godzinie 13.

0: Reklama.
1: Cześć, tu Influencer. Nie mogę teraz rozmawiać, bo przeglądam miliony produktów w najniższych cenach na Allegro.
2: Influencer od cen, masz więcej z życia za mniej. Allegro.
3: Szczegóły na allegro.pl w zakładce gwarancja najniższej ceny.
4: Hej, słyszeliście, że w PKO Banku Polskim od 15 do 28 lipca są dni otwarte?
5: Możecie otrzymać do 600 zł za otwarcie konta z kartą. Jest też sporo innych promocji.
6: Organizatorem promocji dni otwarte z kontem osobistym jest PKO Bank Polski S.A. Promocja trwa od 15 do 28 lipca bieżącego roku lub do wyczerpania nagród. Możesz otrzymać do 600 zł, jeśli spełnisz warunki promocji. Informacje o kontach, taryfę prowizji i opłat bankowych oraz regulamin promocji znajdziesz na PKO.bp.pl i w placówkach banku. PKO. Twój bank polski.
0: Po reklamie.
7: Autopromocja. Szybciej, wyżej, mocniej, czyli sportowe historie, które zadziwiły świat.
8: Dzieje sportu obfitują w wydarzenia ciekawe, dramatyczne, wzruszające, niekiedy kontrowersyjne. O niektórych z nich opowiem w wakacyjnych audycjach Radia RDN każdy wtorek i piątek około godziny 10.45.
7: Sportowe historie, które zadziwiły świat. Zaprasza Robert Noga.

Szymon Wydra i Mit. 13 minut po godzinie 13. Poniedziałek, 20 dzień lipca 2026 roku. Życzenia przyjmują Czesław, Małgorzata i Hieronim. Najlepsze od Erden Małopolska i Erden Nowy Sącz. Wszystkiego dobrego także dla urodzonych 20 lipca. 105 lat temu, 20 lipca w 1921 roku przyszedł na świat Franciszek Walicki, wybitny dziennikarz muzyczny, publicysta oraz autor tekstów piosenek. Był pomysłodawcą i współtwórcą wielu legendarnych zespołów muzycznych. Powszechnie uważa się go za jednego z prekursorów polskiego big beatu rocka. Zmarł w 2015 roku. W połowie lat 50. zainteresował się jazzem. Współorganizował przełomowy pierwszy ogólnopolski festiwal muzyki jazzowej w Sopocie. Jednak z czasem jego wielka pasja stała się nowoczesna, muzyka gitarowa. To właśnie Walicki wymyślił termin big beat, oznaczający muzykę mocnego uderzenia, aby ominąć cenzurę komunistycznych władz, które drażniło zachodnie określenie rock and roll. Pod pseudonimem Jacek Grani napisał teksty do licznych przebojów, m.in. Niedziela będzie dla nas, Baw się w ciuciu babkę, czy piosenki Poszłabym za tobą w wykonaniu Miry Kubasińskiej i grupy Breakout.

0: Talent Franciszka Walickiego był doceniany od początku jego kariery. W 1998 roku, odbierając w Opolu Grand Prix 35. Krajowego Festiwalu Piosenki Polskiej, artysta wspominał lata 60., gdy na tej scenie przyjmował nagrodę specjalną przyznaną zespołowi Niebiesko-Czarni.
1: Były to, nie śmiejcie się, 3 książki o tematyce muzycznej. Nigdy nie myślałem, że po tylu latach znowu znajdę się tu, aby odebrać tak piękne wyróżnienie. Ale to wyróżnienie jest nie dla mnie. To jest przede wszystkim dla muzyki lat 60. i 70. Dla tych wspaniałych gladiatorów mocnego uderzenia, którzy pochodnie tej muzyki przenieśli do dni dzisiejszych.
0: Franciszek Walicki zmarł 3 października w 2015 roku w wieku 94 lat. Wspominając muzykę, jego wieloletni współpracownik, dziennikarz Marek Gaszyński, zmarły w 2023, mówił, że miał on 2 pasje.
2: Pierwszej połowie swojego życia to było morze, ocean, to była szkoła morska. To był dar pomorza, to było wędrowanie po świecie, potem praca dla marynarki wojennej, pisanie o morzu. A druga, ostatnie 50 lat to była muzyka, najpierw jazzowa, potem rock'n'rollowa. To była pasja, którą zaraził takich ludzi jak mnie, czyli tych, którzy albo piszą o muzyce, albo mówią, albo tworzą, i miliony Polaków w całym kraju.
0: W uroczystościach pogrzebowych Franciszka Walickiego w Gdyni uczestniczyli liczni mieszkańcy miasta, którzy podkreślali jego zasługi dla Big Beatu.
3: Fajny facet, dbający o muzykę, promujący muzykę.
4: Dowcipny, taki pełen energii zawsze. Wspominam mile.
5: Przyszłam na mszę, żeby oddać cześć temu człowiekowi za to, co zrobił dla muzyki, dla melomanów. Także moje serce po prostu skierowane jest dla niego z podziękowaniami.
6: Zmienił tory muzyki rozrywkowej w Polsce.
0: Franciszek Walicki w dorobku miał ponad 2000 publikacji na temat muzyki i kultury, głównie młodzieżowej, oraz wiele tysięcy artykułów prasowych. Był aktywny do końca życia, pisał książki i komentował wydarzenia na polskiej scenie muzycznej. W 2012 roku wydał książkę Epitafium na śmierć rock'n'rolla. Zmarł 3 października w 2015 roku w wieku 94 lat. Niedziela będzie dla nas Wojciech Korda, Niebiesko-Czarni, tekst Franciszek Walicki.

Niedziela będzie dla nas, a jutro właśnie otrzymaliśmy alerty RCB. Uwaga, jutro w godzinach między 7 a 19 na terenie całego kraju odbędą się ćwiczenia systemu alarmowania z wykorzystaniem syren. Prośba o zachowanie spokoju. 20 minut po godzinie 13, poniedziałek, 20 dzień lipca 2026 roku. Papierowy Księżyc i Halina Frąckowiak.

0: Halina Frąckowiak i Papierowy Księżyc. A właśnie dziś, 20 lipca, obchodzony jest Międzynarodowy Dzień Księżyca, upamiętniający pierwsze lądowanie człowieka na Srebrnym Globie. 57 lat temu, 20 lipca w 1969 roku, Amerykanie wygrali wyścig na Księżyc i odnieśli sukces w kosmicznej rywalizacji z Rosjanami, otwierając nową erę w dziejach. Wyprawę przygotowywano 8 lat. Rakieta Saturn V, która wynosiła statek Apollo 11, wystartowała z przylądka Canaveral 16 lipca. Statek składał się z trzech modułów dowodzenia z kabiną dla astronautów, modułu serwisowego oraz księżycowego orzeł, czyli lądownika. Na pokładzie było trzech astronautów. Dowódca Neil Armstrong, pilot modułu księżycowego Buzz Aldrin i Michael Collins, pilot modułu dowodzenia.
1: Ignition sequence start. 6, 5, 4, 3.
2: There's the fire.
1: 2, 1, 0.
3: One Bravo.
0: 15 lipca Apollo 11 wszedł na orbitę okołoksiężycową. 20 lipca o godzinie 20.17 po przebyciu blisko 400 tysięcy kilometrów moduł badawczy Orzeł z Armstrongiem i Aldrinem na pokładzie odłączył się od statku, w którym na orbicie pozostał Collins i wylądował w pobliżu księżycowego równika na obszarze Morza Spokoju. Kilka godzin później, czyli już 21 lipca, Neil Armstrong zmarły w 2012 jako pierwszy człowiek w historii stanął na Srebrnym Globie. Mały krok człowieka, olbrzymi skok ludzkości, skomentował tę historyczną chwilę.
4: It's one small step for man, one giant leap for mankind.
0: Starty rakiety oraz pierwsze kroki człowieka na Księżycu oglądało w telewizji blisko miliard ludzi. Wśród nich 28-letni Mirosław Hermaszewski, zmarły w 2022 roku. Późniejszy polski kosmonauta, pierwszy Polak, który poleciał w kosmos. Po latach wspominał, że była to niezapomniana noc.
5: Kiedy otworzył włas Armstrong i schodził po tej drabince, takie myśli mi przelatywały. Boże mój drogi, żeby to się udało, bo jakiś profesor mówił, że nie wylądują, bo tam jest kilkaset metrów pyłu takiego, że jak on osiądzie, to już w ogóle tam, no ale statek widzę, osiadł.
0: Do tej pory w kosmosie przebywało ponad 740 osób. W tej liczbie było dwóch Polaków. Pierwszy to wspomniany generał Hermaszewski, który 27 czerwca w 1978 roku wziął udział w misji Sojus 30, Salut 6. W przestrzeni kosmicznej spędził ponad 190 godzin. Kolejny to Sławosz Uznański-Wiśniewski. Jest też pierwszym polskim astronautą, który przebywał na pokładzie międzynarodowym.

0: Narodowej Stacji Kosmicznej. Wziął udział w misji Axiom 4 w ubiegłym roku. Po powrocie z kosmosu Sławosz Uznański-Wiśniewski powiedział, że szczególne wrażenie wywarł na nim widok Ziemi z perspektywy Międzynarodowej Stacji Kosmicznej.
1: Ten moment pierwszy, kiedy przelecieliśmy przez stację kosmiczną z załogą. Załoga powiedziała nam, żeby zamknąć oczy i wprowadzili nas do kupoli, do tego naszego okna panoramicznego na Ziemię. Z powrotem, jeden po jednym, z zamkniętymi oczami i wtedy powiedzieli nam, teraz otwórzcie oczy. I to był taki moment niesamowity dla mnie. Spojrzeć na Ziemię, spojrzeć na dom z orbity. Ziemia jest duża, jasna, piękna z góry, niesamowicie niebieska.
0: Celem całego programu Artemis jest zbudowanie bazy na Księżycu. Zgodnie z harmonogramem Artemis 3 wystartuje w 2028 roku. Ostatnia, Artemis 6, jest planowana na początek 2031 roku. Potem miałyby być realne coroczne lądowania ludzi na Księżycu. Na zegarach prawie 28, no już 28 minut po godzinie 13. Za chwilę wiadomości pogodowe. Sprawdzimy, czy w nocy będzie widoczny Księżyc, czy też chmury nam będą przeszkadzać w oglądaniu srebrnego globu.
2: Reklama.

0: razu sprawdź, czy wygrywasz. Graj o miliony nagród. Do wygrania rowery elektryczne, bony wakacyjne i nagroda główna Audi A3.
1: Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl. Szczegóły na loteriada.pl.
0: Zgarniaj nagrody. Borys Szyc.
2: Castorama. Teoria
3: i praktyka.
2: W teorii przydałoby się odmalować salon,
3: a w praktyce też przedpokój, sypialnię i przy okazji odświeżyć taras.
2: To świetnie się składa, bo teraz w Castoramie wszystkie farby i środki ochrony drewna kupisz z super korzystnym zwrotem. Aż 150 zł na kupon za każde wydane 450.
3: No to co? Malujemy! Castorama. Razem najlepiej.
4: Akcja trwa do 20 lipca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
5: Potrzebujesz cateringu w biurze, ale także w domu? Granum ma dla Ciebie idealne rozwiązanie. Nasza oferta to nie tylko doskonałe smaki oparte na naturalnych produktach z błonia, ale także profesjonalną obsługę na każdym kroku. Skontaktuj się z nami już dziś. E-mail zamówienia@granum-catering.pl. Telefon 539 901 165 lub 609 941 624.
6: Po reklamie.
7: Pięknego dnia i pogody ducha życzy sponsor. Piwniczanka. Orzeźwiająca woda mineralna z naturalnym magnezem i wapniem.
8: Na program zaprasza sponsor firma Budkomin. Wentylacja, rekuperacja, rozwiercanie, uszczelnianie i naprawa kominów. www.budkomin.pl.
9: Od 18 do 22 stopni pokazują teraz termometry w regionie. 18 w Ciężkowicach, na pozostałym obszarze 21-22 stopnie. Maksymalnie 23-24 przewidują na dzisiaj meteorolodzy. W nocy bezchmurne niebo, więc srebrny glob będzie doskonale widoczny. Na termometrach 12 stopni. Jutro częściowe zachmurzenie, podobny typ pogody do dzisiejszej, tyle że mniej na termometrach, bo maksymalnie 20 stopni.
7: Pięknego dnia i pogody ducha życzy sponsor. Piwniczanka. Orzeźwiająca woda mineralna z naturalnym magnezem i wapniem.
8: Na program zaprasza sponsor firma Budkomin. Wentylacja, rekuperacja, rozwiercanie, uszczelnianie i naprawa kominów. www.budkomin.pl.
9: Poniedziałkowe popołudnie z przebojami oczywiście. Małe szczęścia. Kuba Badach i Robert Jansson.

0: Sponsorem wiadomości drogowych jest firma Axil, producent farby AxilBet do malowania betonu. www.axil.pl.
1: O tej porze w Nowym Sączu jeszcze spokojnie na ulicy Węgierskiej. Tutaj płynnie przejedziemy. Na Piłsudskiego też ruch umiarkowany, także Królowej Jadwigi ruch niewielki. Lwowska, Barskie, tutaj jest więcej samochodów i Pieczkowskiego i Barska, tutaj ruch wzmożony. Nieco na Tarnowskiej cisza i spokój. Także tu płynnie. Z kolei w Gorlicach najwięcej samochodów teraz jest na ulicy Węgierskiej, Sienkiewicza na Zawodziu, Parkowa, ruch wzmożony, tutaj sporo samochodów. W Brzesku ruch umiarkowany, Głowackiego i Kościuszki, tutaj najwięcej jest samochodów, ale nie ma tragedii. W Bochni z kolei na ulicy Floris więcej jest samochodów, na Kazimierza Wielkiego, na Kościuszki i na Kraszewskiego ruch jest wzmożony. W Limanowej z kolei na Piłsudskiego, tutaj jest dosyć ciasno. W Tarnowie natomiast ruch niewielki, powinniśmy płynnie przejechać przez całe miasto, od Nowego Szpitala jedziemy w stronę ulicy Mickiewicza, Aleją Solidarności, Mościckiego, tutaj ruch naprawdę niewielki, płynnie pojedziemy też aleją Jana Pawła II w jedną i w drugą stronę. Ciągiem komunikacyjnym Błonie, spokojna elektryczna Wyszyńskiego i dojeżdżamy do ronda z ulicą Czystą i tutaj też płynnie w Mościcach na Czerwonych Klonów ruch niewielki. Na Krakowskiej jedynie przy Warsztatowej jest więcej pojazdów, a tak to płynnie poruszamy się tak w jedną, jak i w drugą stronę. I na Rutowicza teraz jest wolna od korków, nieco więcej samochodów na ulicy Konarskiego, ale też bez tragedii. Wszystkiego bezpiecznego i szerokości dla zmotoryzowanych.
0: Sponsorem wiadomości drogowych jest firma Axil, producent farby AxilBet do malowania betonu. www.axil.pl.
1: Za chwilę będziemy w Nowym Sączu, bo tu zaczęło się święto dzieci gór.

0: W Nowym Sączu ruszyło 33. Święto Dzieci Gór, czyli znany festiwal folklorystyczny. Do soboty możemy podziwiać występy zespołów z Polski, Chorwacji, Słowacji, Gruzji i Meksyku. Są też goście z Panamy, którzy dziś prezentują się wraz z gospodarzami, sądeckimi piątkowiokami. Krzysztof Niedzielan rozmawiał z przedstawicielami zespołu.
1: Małgorzata Łukasik-Kogut, choreograf zespołu pieśni i tańca Piątkowioki.
2: Oliwier Burnagiel, jestem tancerzem w zespole pieśni i tańca Piątkowioki.
3: Zuzanna Wojcieszek, jestem tancerką w zespole Piątkowioki.
4: 33. Święto Dzieci Gór, wielka impreza coroczna w Nowym Sączu. Zespół Piątkowioki, co warto podkreślić, jest gospodarzem tegorocznej edycji.
1: Już po raz piąty mamy ten zaszczyt i cieszymy się bardzo, że możemy po raz piąty właśnie uczestniczyć w festiwalu Święto Dzieci Gór z kolejną grupą wiekową, bo przypomnę, że pierwszy nasz udział w festiwalu jeszcze był przed 2000 rokiem. W związku z tym dzisiejsi obecni tancerze dorosłej grupy to są właśnie te dzieci sprzed 20 lat, które brały udział w pierwszych festiwalach Święta Dzieci Gór, te 20 parę lat temu. Tak.
4: Jak to jest być gospodarzem?
2: Dobrze.
3: Dobrze, bardzo fajnie jest być gospodarzem.
4: Tutaj oczywiście ze Świętem Dzieci Gór nieodłącznie związane jest kamracenie się, czyli przyjaźń. Waszymi kamratami są tutaj koledzy, koleżanki z Panamy, tak? Opowiedzcie coś na ten temat, jak wygląda to kamracenie.
2: Są bardzo fajni, przyjaźni, można się z nimi dogadać.
3: Bardzo się z nimi współpracuje i bardzo się z nimi dobrze bawi i w ogóle wszystko super.
4: Uczycie się wzajemnie od siebie, swoich kultur, swoich tańców?
2: Tak, zazwyczaj się właśnie staramy się uczyć oni naszych tańców i my ich.
3: Tak, też się staramy ich uczyć tańców. Oni też nas uczą i to bardzo fajnie wychodzi.
4: Musi być ciekawe, bo to zupełnie coś innego. Kultura Lachów Sądeckich i kultura tam z Panamy.
3: Tak, jest bardzo ciekawe.
4: A w jakim języku komunikacja się odbywa z nimi? Jak się z nimi dogadać?
2: Głównie angielski.
3: Tak, nie ma żadnego problemu z dogadaniem.
4: Nawiązują się przyjaźnie przy tym?
3: Tak. Poznaliśmy już dużo fajnych ludzi.
2: Też, bardzo fajnie się z nimi przyjaźnimy.
4: Oczywiście wracając jeszcze do Was, jako do zespołu Piątkowioki, to pewnie też jest duża odpowiedzialność być tym gospodarzem, dobrze się zaprezentować. A właśnie w pierwszym Dniu Narodowym, tym lachowsko-panamskim, zespół Piątkowioki się prezentował. Opowiedzmy właśnie o tym, co prezentuje, czy co prezentował zespół Piątkowioki na scenie.
1: Na koncercie głównym dzisiaj, dla nas głównym, bo to jest w pierwszy Dzień Narodowy, poniedziałek, to jest właśnie nasz występ i występ zespołu. Zespołu Panamy. Chcemy przede wszystkim zaprezentować to, co potrafimy najlepiej, czyli to, co znamy najlepiej, to jest najbliższe naszemu sercu, czyli tańce regionu Lachów Sądeckich. Natomiast oprócz tej suity tanecznej, o którą prosił organizator i przygotowaliśmy dla naszej widowni, przygotowaliśmy również scenkę rodzajową pod nazwą Tonaso Łąka albo Cyjo to Łąka tak naprawdę, bo ten spór do końca nie jest rozstrzygnięty jeszcze, przynajmniej u nas w zespole. Dzieci pokażą w takim, myślę, takim króciutkim ujęciu trochę zabaw, trochę tańca, trochę sporu, jak to między dziećmi, bo nie wiem, jak Państwo to odczytujecie, ale u nas jednak ten, widać ten jeszcze mimo wszystko taki, te różnice między zabawami i taką pracą dziewczynek w zespole i między tym, co kochają, lubią chłopcy, bo chłopcy to będzie pewnie bardziej piłka, dziewczynki może coś spokojniejszego, więc i pojawi się jakiś walczyk, no ale spór trwa przez cały scenariusz. Jest i zgoda, ale potem na nowo ta zgoda jest zaburzona, więc myślę, że będzie trochę i takiej wesołości, i trochę takiej prawdy, bo jednak to prawdziwe. Często te scenariusze staramy się opierać też na tym, co prawdziwe.
4: Obserwując z boku tutaj występ, no naprawdę robi to wrażenie, pięknie się zespół Piątkowioki zaprezentował.
1: Bardzo dziękujemy, to bardzo miłe słowa. Staramy się, dzieci są przygotowywane podczas prób. W ostatnim czasie mieliśmy bardzo dużo intensywnych prób, ale warto, bo myślę, że też zależy nam na tym, żeby się pokazać jak najpiękniej na tym szczególnym festiwalu. Znamy ten festiwal bardzo dobrze i też wiemy, jaki poziom tutaj jest na tym festiwalu, jakie jury nas ogląda, jak cenne rady potem też nam przekazuje. I chcemy też, oprócz tego, że to jest cudowna zabawa, zabawa dla najmłodszych, że to jest piękne spotkanie kultur. Też to jest dla nas zawsze jakaś dobra też szkoła i te wszystkie rady, sugestie jurorów oglądających dla nas są bardzo cenne i zawsze bardzo życzliwie je przyjmujemy i cieszymy się, bo to jest dla nas też taką na przyszłość taką dobrą lekcją.
4: Jurorzy, choć nie jest to konkurs, ale zawsze warto tutaj fachową radę usłyszeć.
1: Dokładnie, więc tak też my się będziemy starać oczywiście. Trzymajcie za nas kciuki, bo chcemy się pokazać jak najpiękniej, zarówno w tym programie zbliżonym bardziej do programów autentycznych, w tej scence rodzajowej, ale też będziemy starać się pokazać jak najpiękniej w programie artystycznym, w suicie tańców. Trzymajcie za nas kciuki, mamy nadzieję, że nam się wszystko pięknie uda, że będziemy mogli z dumą zejść ze sceny, z dumą wam z tej sceny pomachać i przypodobamy się nie tylko oczywiście szanownej komisji jurorom, ale też przede wszystkim oglądającym, naszym przyjaciołom i rodzinom.
4: Tak, bo ten poniedziałek, czyli dzień Panamsko-Lachowski, to nie tylko godzina 11 tutaj przy Sokole, ale też o 18 w hali Mosiru, co warto podkreślić. Tam można też piątkowioków zobaczyć.
1: Tak, dzisiaj jest króciutka prezentacja tańców Lachów Sądeckich. Natomiast wieczorem oczywiście zapraszamy na te dwa programy, o których wspomniałam, czyli tę scenkę rodzajową oraz suite tańców.
4: Dlaczego jesteście w zespole folklorystycznym? Dlaczego jesteście w piątkowiokach? Dlaczego postanowiliście właśnie tańczyć i śpiewać tutaj? Kto was do tego zachęcił? Jak to było? Opowiadajcie.
2: Zaciekawiło mnie, że jak koledzy zaczęli chodzić, to chciałem z kolegami, zacząłem chodzić i czuję, że tu bardzo fajnie.
4: A jak u ciebie?
3: U mnie moja przygoda zaczęła się tak, że od koleżanki. Koleżanka mnie zaprosiła na próbę i od takiego czasu zaczęłam tam chodzić i mi się bardzo podoba w tym zespole.
4: Są to również tradycje rodzinne. Czy u was rodzice albo dziadkowie mają z tym związek?
2: Moja mama chodziła.
4: Okej, czyli jedna.
3: U mnie nikt.
4: Co jest w tym fajnego? Dlaczego pewnie już od jakiegoś czasu ćwiczycie, jesteście, występujecie na Święcie Dzieci Gór, jak się okazuje?
2: Przyjaźnie, tworzymy nowe, zwiedzamy świat i robimy to, co chcemy.
4: Zwiedzacie świat, a gdzie już byliście? Bo teraz jesteśmy w Nowym Sączu, ale opowiedz właśnie o tym, gdzie już byliście.
2: No dopiero głównie zaczynamy taką swoją karierę, że dopiero będziemy zaczynać się nie jeździć, a na razie to tylko po Polsce.
4: Tylko i aż, ale to wszystko przed wami. A który element jest może najfajniejszy, a może najtrudniejszy tego programu, który tutaj przygotowaliście na Święto Dzieci Gór?
3: To chyba z tego, co wiem, to polka hop-hop jest dla nas najtrudniejsza. A taki najłatwiejszy taniec to jest chyba chodzony albo pod zielonym dębem.
4: A jak często ćwiczycie, żeby tutaj przygotować się do Święta Dzieci Gór? Ile czasu na to trzeba poświęcić?
2: Co tydzień mamy półtorej godziny próby albo dwugodzinne, zależy właśnie od próby przygotowań. Teraz byliśmy bardziej intensywne.
4: Dziękuję wam pięknie. Życzę, żebyście dalej w tym trwali, żebyście dalej krzewili tę kulturę. To jest bardzo ważne, więc szacunek dla was, no i dla waszych opiekunów. Dziękuję bardzo za rozmowę.
1: Dziękujemy.
0: Z piątkowiokami rozmawiał Krzysztof Niedzielan, a kolejna relacja ze Święta Dzieci Gór jutro przed 14:00.

0: Jutro w całej Polsce zawyją syreny alarmowe. Będą to ćwiczenia. W centrum Nowego Sącza tworzą się korki. Zamknięta została ulica Dunajewskiego. Dawne przedszkole w Nagoszynie zamieni się w klub seniora. 14 wiadomości. Ewa Biedroń. Służby uspokajają. To będą tylko ćwiczenia. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa informuje o planowanym uruchomieniu syren alarmowych w całej Polsce jutro między 7 a 19. Tak będzie również w naszym regionie. To ćwiczenia pod nazwą Alarm, mówi rzecznik RCB Piotr Błaszczyk.
1: Dzisiejszy alert wysyłamy z jednego prostego powodu. Chcemy poinformować, ostrzec mieszkańców, że ten dźwięk, który usłyszą jutro, będzie związany z planowanymi ćwiczeniami, a nie z rzeczywistym zagrożeniem. Chodzi przede wszystkim o bezpieczeństwo. Chodzi o ochronę życia i zdrowia, no i o ograniczenie ryzyka paniki. Osoby, które nie wiedziałyby o tych ćwiczeniach, mogłyby uznać, że doszło do prawdziwego, realnego zagrożenia i mogłyby gwałtownie opuszczać budynki, kontaktować się ze służbami. Alert RCB ma temu zapobiec.
0: Zadaniem ćwiczeń jest sprawdzenie procedur i sprawności systemów.
2: Słuchacie wiadomości RDN.
0: W centrum Nowego Sącza tworzą się korki, szczególnie w godzinach szczytu. Zamknięta została ulica Dunajewskiego z powodu remontu. Objazd wyznaczono ulicami Lwowską, Matejki i Kościuszki. Jak kierowcy radzą sobie z tymi utrudnieniami?
3: No niestety bardzo źle. Nie wiedzieliśmy, że tu jest w ogóle objazd.
4: Jest obciążenie na pewno jak i dla nas pieszych, jak i tak samo i dla kierowców. A już nie mówiąc o tych korkach, to już w ogóle. Nawet autobusy nie wszystkie stają na przystanku tutaj w rynku, objeżdżają z automatu albo od razu z automatu jadą na kolejny przystanek tam, gdzie jest objazd. Także to jest naprawdę mega utrudnienie w tym momencie.
5: Ja akurat samochód zostawiam gdzie indziej, więc jakby dla mnie to nie ma problemu. Ale widziałam tutaj dosyć spory ruch. Dobrym sposobem będzie omijanie rynku.
6: Jakąś alternatywę przyjąć, żeby nie pchać się tutaj do rynku, tylko bulwar Narwiku, no nie wiem, Tarnowska, Paderewskiego, Kraszewskiego.
0: Miejski Zarząd Dróg nie podał, jak długo potrwają prace, które polegają na wymianie sieci wodociągowej i nawierzchni asfaltowej.
2: www.rdn.pl. Informacje całą dobę.
0: Gmina Żyraków tworzy nowy klub seniora. Będzie się mieścić w dawnym przedszkolu w Nagoszynie. Jest już podpisana umowa z wykonawcą na przebudowę tego miejsca. Wójt Marek Rączka przyznał na antenie RDN Małopolska, że prac jest dużo.
7: Otrzymaliśmy środki na przebudowę kompleksową tego budynku, zaczynając od fundamentów, czyli od izolacji, docieplenia fundamentów, ścian, wymiany stolarki okiennej, wymiany poszycia dachowego, instalację fotowoltaiczną, która będzie na budynku dachu zamontowana, w środku wszystkie instalacje i dostosowanie do potrzeb dla osób starszych.
0: Koszt inwestycji to ponad 3 miliony złotych, z czego 2 miliony 200 tysięcy złotych to dofinansowanie z funduszy europejskich. Zakończenie prac jest zaplanowane na przyszłoroczne wakacje. Koncerty Sławomira i innych artystów, loty widokowe helikopterem i wiele innych atrakcji. Lato w Dolinie Kamionki przyciągnęło wielu mieszkańców gminy Kamionka Wielka i nie tylko. Oprócz Gwiazdy Wieczoru na scenie zaprezentowały się m.in. Lachowskie Dziewczyny.
8: Na rok coraz lepsze imprezy, oprawa artystyczna, występy no, robią wrażenie.
9: Super! Przy fajnej muzyce i przy śpiewie, przy ludowiźnie.
10: Ciekawy repertuar. Warto było przyjść, warto było się wybrać, a nie siedzieć w domu.
11: Super! Jesteśmy zdziwieni, że tak strasznie dużo dla dzieci jest w tym roku.
12: O, helikopter jest ogólnie. Tak. A, lecieliśmy obydwoje.
13: Bardzo fajnie.
14: Z góry to widoczki pewnie fajne.
12: Widać wszystko.
0: Radio RDN Nowy Sącz patronowało temu wydarzeniu. Na koniec muzycznie także będzie. Wpada w ucho, nawiązuje do hasła. W internecie odbyła się premiera piosenki 44. pierwszej pielgrzymki tarnowskiej na Jasną Górę pod hasłem Posłani. Słowa napisał ksiądz Maksymilian Lelito, a muzyka

Pielgrzymka wyruszy z Tarnowa 17 sierpnia. Zapisy są prowadzone w parafiach, a w sierpniu w miejscach organizacji poszczególnych grup. Całej piosenki możecie posłuchać na naszej stronie rdn.pl.

0: Sponsorem pogody jest CD Locum, inwestor projektu mieszkaniowego Browary Tarnowskie w Tarnowie. W biletach na nasze wydarzenia ukryliśmy zapachy pól i lasów oraz szmer jesiennych liści. O wasz dobry humor i pozytywne wrażenia dba Sądecka Jesień Kulturalna. Sponsor wyłącznie dobrej pogody.
1: Od 18 do 23 stopni na termometrach w regionie. Chmury zupełnie niegroźne. Więcej chmur teraz nad mieszkańcami Nowego Sącza. Mniej tych chmur mamy teraz nad Tarnowem. Ale generalnie nie będzie z nich padać. Na pewno nie dzisiaj, tak obiecują meteorolodzy. Na termometrach, jak wspomniałem, 23-24 maksymalnie mogą pokazać dzisiaj termometry. Opadów deszczu możemy spodziewać się jutro w godzinach popołudniowych. W nocy temperatura spadnie do 12 stopni.
0: Sponsorem pogody było CD Locum, inwestor projektu mieszkaniowego Browary Tarnowskie w Tarnowie. W biletach na nasze wydarzenia ukryliśmy jesienne zapachy pól i lasów. O wasz dobry humor i pozytywne wrażenia dba Sądecka Jesień Kulturalna. Sponsor wyłącznie dobrej pogody.
1: Pogoda do końca tygodnia taka w kratkę. Dzisiaj pogodne niebo, jutro więcej chmur, w środę znowu więcej pogodnego nieba, w czwartek możemy spodziewać się znowu opadów, w piątek również, w sobotę bezchmurne niebo i 25 stopni i właściwie takie temperatury będą utrzymywać się do końca tygodnia.
2: RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz.
1: Końcówka lipca zapowiada się upalnie. Znowu możemy zobaczyć na termometrach w przyszłym tygodniu okolice 30 kreski. Na zegarach dobrze nastawionych w całym kraju prawie 7 minut po godzinie 14. Daria Zawiałow, Natalia Schroeder. Czyj sen dziś śnisz?

0: Reklama.
1: Moc oszczędności w Lidlu. Do końca lipca wybrane rodzaje mięsa marki Rzeźnik kupisz taniej. Na przykład karkówka wieprzowa, cena przed obniżką 18,49. Teraz 35% taniej. 11,99 za kilogram.
2: Lidl, to się opłaca.
0: Po reklamie.

0: Nie straszna nam żadna droga i nie dłuży się żadna podróż. Odjechane lato i odjazdowe przeboje. Przeboje na każdą podróż, na każdą drogę, na pogodę i niepogodę. Odjechane i bezpiecznie przejechane wakacje z RDN Nowy Sącz i RDN Małopolska po jaśniejszej stronie słońca. Zaprasza Jerzy Olszówka.
1: Dzisiaj będziemy kontynuować tanie podróżowanie po polskich drogach. Nie jeden chłopiec z gitarą podróżował autostopem. Była to najtańsza forma podróżowania. A w 1963 roku, kiedy rozpoczęła się popularność piosenki Jedziemy autostopem w wykonaniu piosenkarki Big Beatowej, wokalistki zespołu Czerwono-Czarni Karin Stanek, podróżowanie autostopem w Polsce było całkowicie legalne i zdobywało coraz szerszą popularność na wąskich polskich drogach. W Polsce autostop został formalnie zalegalizowany i zinstytucjonalizowany w 1957 roku. Biura turystyczne na początku sezonu wakacyjnego sprzedawały specjalne książeczki autostopowe ze specjalnymi kuponami, które osoba podróżująca autostopem zostawiała kierowcy. Każdy kupon miał wydrukowaną liczbę kilometrów. Celem akcji było zachęcenie kierowców do zabierania autostopowiczów. Kupony brały udział w losowaniu nagród. Autostopowicz stał się też tematem piosenki zespołu Grupa Furmana.

kanelato i odjazdowe przeboje. Nie tylko dla kierowców, dla globtroterów, żeglarzy i baloniarzy. Na lądzie i na wodzie, przy każdej pogodzie. Zaprasza Jerzy Olszówka.

0: Reklama.
1: Wyjątkowy głos, niesamowita energia. Marta Król ponownie oczaruje kąśnieńską publiczność, tym razem prezentując niezapomniane przeboje z serii filmów o Jamesie Bondzie. James Bond Songs, 26 lipca, godzina 17. Sala koncertowa Stodoła w Kąśnej Dolnej. Bilety w cenie 70 zł dostępne na www.centrumpaderewskiego.pl.
0: Po reklamie.
2: Wiadomości Ewa Biedroń. Naleśniki z serem i brzoskwiniami były przyczyną zatrucia się salmonellą przez dzieci z przedszkoli z powiatu limanowskiego i nowosądeckiego. Informacje w tej sprawie przedstawił limanowski sanepid. Łącznie na dolegliwości skarżyło się prawie 30 dzieci z kilku przedszkoli. Do szpitala trafiły 22 osoby. Większość została już wypisana do domu. Obecnie w szpitalu przebywa troje dzieci. Naleśnik jest przyczyną, ale nie mamy jeszcze ustalonego dokładnego źródła salmonelli, powiedziała Agata Jegeczewska, dyrektor limanowskiego sanepidu.
3: Pobraliśmy dodatkowe próby w piątek, czyli pobraliśmy jajka, pobraliśmy ser biały do badania, bo to był skład jakby na dzień tego naleśnika, więc to badamy i czekamy na wyniki z laboratorium, czy nam się potwierdzi tam salmonella.
2: Dodatkowo sanepid pobrał także wymazy od rodziców i pracowników przedszkoli, w których doszło do zakażenia i te próbki są dostarczane do placówki.
4: Słuchacie wiadomości RDN.
2: Madryt szykuje się na godne przyjęcie nowych mistrzów świata w piłce nożnej. Nawet 60 tysięcy osób będzie bawić się podczas wielkiej fety po wygranej na amerykańskim mundialu. O szczegółach Michał Makowski.
5: Hiszpańscy piłkarze przypieczętowali nowojorskie zwycięstwo piosenką portorykańskiego króla reggaetonu Bad Bunny'ego. W Madrycie będą na nich czekać setki tysięcy kibiców. Wielu z nich będzie chciało z bliska zobaczyć swoich idoli.
6: Pedro Porro pochodzi z Ekstremadury, mojego miasta. Ten facet dzięki swojej odwadze doprowadził nas do finału. To była długa podróż. Jesteśmy razem od dawna. Spędziliśmy, jak sądzę, 50 dni i teraz czas świętować. Dodaje obrońca reprezentacji Mark Kukureja. Mistrzowska impreza na ulicach Madrytu potrwa do białego rana.
7: www.rdn.pl. Informacje całą dobę.
2: Choć nie był to jej pierwszy konkurs wokalny, to werdykt jury, jak przyznaję, przyjęła z dużym zaskoczeniem. Olivia Bańbor piosenką Anny Jantar Nie wierz mi wyśpiewała Grand Prix konkursu Tarnów ma głos. Licealistka na antenie radia RDN Małopolska mówiła, że czuje się doceniona i zmotywowana do rozwijania swojej pasji, jaką jest śpiew.

0: Podczas 9. edycji konkursu Tarnów ma głos. Spośród 80 zgłoszonych osób wręczono aż 30 wyróżnień. Można zgłaszać swój udział w agropromocji, która odbędzie się w Starym Sączu. Organizatorzy spodziewają się około 300 wystawców. Na legendarnej wystawie będzie można oglądać lub kupić sprzęt rolniczy, nawiązać kontakty między przedsiębiorcami. Agropromocja odbędzie się 5 i 6 września przy diecezjalnym Centrum Pielgrzymowania imienia Jana Pawła II na Starosądeckich Błoniach. Do trwających już zapisów zapraszał w programie Słowo za Słowo w Radiu RDN Nowy Sącz dyrektor Małopolskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Karniowicach, Bronisław Dudka.
1: W internecie, jak wbijecie agropromocja, tam będzie możliwość zgłoszenia się. Można to przez stronę Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Karniowicach, można to wprost po prostu wejść do internetu. Tymi sprawami zajmuje się Powiatowy Zespół Doradztwa Rolniczego w Nowym Sączu, czyli tą rejestracją wszystkich uczestników. Naturalnie pełna obsługa księgowa, finansowa, to wszystko, co potrzeba firmom, wszystko zapewniamy.
0: W ramach agropromocji odbędą się także wydarzenia towarzyszące Jak Polska Smakuje, wystawa zwierząt oraz 35-lecie KRUS-u.

0: Pięknego dnia i pogody ducha życzy sponsor. Piwniczanka. Orzeźwiająca woda mineralna z naturalnym magnezem i wapniem.
1: Na program zaprasza sponsor firma Budkomin. Wentylacja, rekuperacja, rozwiercanie, uszczelnianie i naprawa kominów. www.budkomin.pl.
2: Prawie bezchmurnie. W nocy podobny typ pogody, prawie bezchmurne niebo, ale niższe temperatury. Teraz 23-24 stopnie pokazują termometry w regionie, w nocy zaledwie 12. Jutro do 20-21 stopni, wzrost zachmurzenia i jutro możliwe opady deszczu, pogorszy się też biometr. Teraz jest obojętny, ale przechodzić będzie stopniowo korzystny. Wiatr zachodni teraz wie z prędkością około 22 km na godzinę, w porywach do 45.
0: Pięknego dnia i pogody ducha życzy sponsor. Piwniczanka. Orzeźwiająca woda mineralna z naturalnym magnezem i wapniem.
1: Na program zaprasza sponsor firma Budkomin. Wentylacja, rekuperacja, rozwiercanie, uszczelnianie i naprawa kominów. www.budkomin.pl.
2: Co przyniosą kolejne dni? No jutro 20-21 stopni, w środę, no i jutro możliwe opady deszczu. W środę bez opadów 23 stopnie, opady deszczu, czyli chmury deszczowe, i może też zagrzmieć. W czwartek, w piątek podobny typ pogody, w sobotę 25 stopni i nie powinny padać.
3: RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz.
2: Dokładnie 14:36. Wilki, Son of the Blue Sky.

0: Reklama.
1: Hej, sorry za spóźnienie. Wpadłam do apteki po coś ekstra. Kupiłam żurawid w opakowaniu promocyjnym.
2: Co kupiłaś?
1: Suplement z diety żurawid w opakowaniu promocyjnym. Zobacz, aż 100 kapsułek. 60 plus 40 gratis. Stosuję żurawid regularnie. Żurawid to wysoko skoncentrowany ekstrakt z żurawiny. Polecam każdej kobiecie. Jak kapsułki z żurawiną, to tylko żurawid.
2: Aż 40 kapsułek żurawidu gratis to ponad miesiąc stosowania. Świetna ta promocja. To ja też pobiegnę do apteki.
3: Żurawid. Kobiety polecają kobietom.
4: Castorama. Teoria
5: i praktyka.
4: W teorii możesz nadal myśleć o odświeżeniu łazienki.
5: A w praktyce możesz to po prostu zrobić z Castoramą, gdzie już od środy za każdy 1000 wydany na meble, blaty łazienkowe, umywalki, lustra oraz armaturę dostaniesz aż 200 zł zwrotu na kupon. 200 zł do wykorzystania przy kolejnych zakupach. Castorama. Razem najlepiej.
6: Akcja trwa od 22 do 27 lipca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
7: Otwieramy tysięczny sklep Lidla w Polsce i dziękujemy, że wciąż jesteście z nami. Z tej okazji od 20 lipca do 14 sierpnia w każdym tygodniu w sklepach na Lidl.pl czeka łącznie 1000 produktów w promocji. Więcej na www.lidl.pl.
8: Lidl, to się opłaca.
0: Po reklamie.

0: Sponsorem wiadomości drogowych jest firma Axil, producent farby AxilBet do malowania betonu. www.axil.pl.
1: Jak upływa dzień na drogach w regionie? Bocheńscy policjanci odnotowali od rana aż 6 kolizji. W Brzesku cisza i spokój, podobnie w Dębicy, w Dąbrowie Tarnowskiej również bezpiecznie, informuje oficer dyżurny. Do teraz dzień upływał spokojnie policjantom z Tarnowskim, ale kilka minut temu oficer dyżurny przyjął telefon o zdarzeniu w Lisiej Górze. Tu samochód uderzył w przepust. Szczegóły nie są jeszcze znane. Policja jedzie na miejsce tego zdarzenia. Prawdopodobnie jedna osoba potrzebuje pomocy lekarskiej. Strażacy z regionu Sądeckiego, Gorlickiego i Limanowskiego nie odnotowali dziś wypadków i kolizji drogowych. Niestety w Nowym Sączu jest duże natężenie ruchu. Na ulicy Węgierskiej problemy są na obu pasach ruchu między rondem w Starym Sączu i osiedlem Dąbrówki. Kolejnym trudnym punktem na mapie miasta są okolice rynku, gdzie przez remont jest wyłączona z ruchu ulica Dunajewskiego, objazd Lwowską, Matejki, Kościuszki, gdzie są duże zatory. Większe natężenie ruchu jest również na rondzie przy Zamku, na ulicy Lwowskiej, przy Galerii, na skrzyżowaniu Lwowskiej z Prażmowskiego czy przy rondzie Solidarności. Tłoczno też w Wielogłowach i Wielopolu oraz na rondzie przy Tarnowskiej i obwodnicy północnej Nowego Sącza. W Tarnowie jak wygląda sytuacja? Ruch większy nieco na Narutowicza, ale jeszcze nie jest źle. W miarę płynnie przejedziemy ulicą Narutowicza teraz do ulicy Tuchowskiej i dalej do ulicy Gumińskiej i do ulicy Mostowej. Okrężna wolna jest od korków. Między rondem Zesłańców w Sybiru, a rondem z ulicą Orkana tutaj jest większy ruch. Na alei Jana Pawła II cisza i spokój, słoneczna, Sitki Słowackiego ruch odbywa się na bieżąco. Bez problemów przejeżdżamy także ciągiem komunikacyjnym Mickiewicza, Aleja Solidarności, Szujskiego, Mościckiego i dalej do Czerwonych Klonów w Mościcach. Na Krakowskiej przy Warsztatowej jest więcej pojazdów, przy ulicy Koszyckiej Czerwonej Pustki także spokojnie wyjeżdżamy w kierunku Krakowa. Na Lwowskiej w stronę Rzeszowa jest podobna sytuacja, w Ładnej nieco więcej samochodów. Wszystkiego bezpiecznego i szerokości dla wszystkich zmotoryzowanych.
0: Sponsorem wiadomości drogowych jest firma Axil, producent farby AxilBet do malowania betonu. www.axil.pl.
1: 10 minut do 15. Nazaret, Dream On.

0: Reklama.
1: Hej, słyszeliście, że w PKO Banku Polskim od 15 do 28 lipca są dni otwarte?
2: Możecie otrzymać do 600 zł za otwarcie konta z kartą. Jest też sporo innych promocji.
3: Organizatorem promocji Dni Otwarte z Kontem Osobistym jest PKO Bank Polski S.A. Promocja trwa od 15 do 28 lipca bieżącego roku lub do wyczerpania nagród. Możesz otrzymać do 600 zł, jeśli spełnisz warunki promocji. Informacje o kontach, taryfę prowizji i opłat bankowych oraz regulamin promocji znajdziesz na pko.bp.pl i w placówkach banku. PKO. Twój Bank Polski.
4: Gdzie smak tradycji spotyka się z mistrzostwem wędliniarskim i nutką nowoczesności? W wyrobach z Błonia oczywiście. Nasze tradycyjne wyroby wędliniarskie z Błonia to więcej niż tylko kawałek mięsa. To kawał tradycji i historii smaków, które rozpieszczają podniebienia od pokoleń. Spróbuj naszych wyrobów, a przekonasz się, że prawdziwy smak i jakość to nasze drugie imię. Sklepy firmy Granum. Błonie 80, Tarnów Kościuszki 15, Brzesko Ogrodowa 3, budynek cechu.
5: Radiowe kino plenerowe. Szukacie pomysłu na letni wieczór? Mamy coś dla Was. Piątek, 24 lipca, kino plenerowe RDN Małopolska zaprasza na Rynek w Czchowie. Zabierzcie rodzinę, przyjaciół i dobry humor. Na wielkim ekranie zobaczycie kultową komedię Asterix i Obelix. Film, który gwarantuje świetną zabawę i śmiech do łez. Start o godzinie 20.30. Na seans zapraszają burmistrz Czchowa, Moksir w Czchowie oraz RDN Małopolska. Do zobaczenia na kinie plenerowym w samym sercu Czchowa.
0: Po reklamie.

0: Słuchacie radia RDN Małopolska.
1: W co chcesz wierzyć? Czytałem niedawno wywiad z Margaret Court, Australijką i tenisistką wszechczasów. Między rokiem 1960 a 1975 aż 62 razy zwyciężała w turniejach wielkoszlemowych w grze pojedynczej, podwójnej i mieszanej. Z wywiadu wynika, że po zakończeniu kariery miała długi okres załamania i rozpaczy. Była przekonana, że stoi za tym diabeł. Dosłownie, diabeł. Nie tego spodziewalibyśmy się po kimś, kto odniósł tak wielkie sukcesy i zdobył tak wielką sławę. Dziennikarz prowadzący wywiad zapytał ją, co odmieniło jej życie. Odpowiedziała równie prosto i bezpośrednio. Postanowiłam zaufać Jezusowi. Uwierzyłam Jego słowom zapisanym w Biblii zamiast wierzyć w potrzeby diabła. Może to brzmi naiwnie czy śmiesznie. Ale nie przeczytałem tego w ulotce reklamującej jakąś chrześcijańską imprezę. To słowa Margaret Court, zwyciężczyni 62 turniejów wielkoszlemowych.
2: Henryk Dedo, Kropla Wieczności.
3: Godzina trzecia po południu, godzina śmierci Pana Jezusa, jest czasem uprzywilejowanym w nabożeństwie do Miłosierdzia Bożego. W tej godzinie stajemy w duchu pod krzyżem Chrystusa, by dla zasług Jego męki błagać o miłosierdzie dla siebie i świata. O trzeciej godzinie mówił Pan Jezus do siostry Faustyny: błagaj mojego miłosierdzia, szczególnie dla grzeszników. I choć przez krótki moment zagłębiaj się w mojej męce, szczególnie w moim opuszczeniu w chwili konania. Jest to godzina wielkiego miłosierdzia dla świata całego.

0: W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego.
1: Amen.
0: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi.
1: Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Wierzę w Boga, Ojca Wszechmogącego,
1: Stworzyciela nieba i ziemi, i w Jezusa Chrystusa, Syna Jego jedynego, Pana naszego, który się począł z Ducha Świętego, narodził się z Maryi Panny, umęczon pod Ponckim Piłatem, ukrzyżowan, umarł i pogrzebion, wstąpił do piekieł, trzeciego dnia zmartwychwstał, wstąpił na niebiosa, siedzi po prawicy Boga Ojca Wszechmogącego. Stamtąd przyjdzie sądzić żywych i umarłych. Wierzę w Ducha Świętego, święty Kościół powszechny, świętych obcowanie, grzechów odpuszczenie, ciała zmartwychwstanie, żywot wieczny. Amen.
0: Ojcze przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa,
1: na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata,
0: dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata,
0: dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata,
0: dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata,
0: dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata,
0: dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata,
0: dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata,
0: dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata,
0: dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata,
0: dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata,
0: dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
2: Ojcze przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa,
1: na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata,
2: dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata,
2: dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata,
2: dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata,
2: dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata,
2: dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata,
2: dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata,
2: dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata,
2: dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata,
2: dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata,
2: dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
3: Ojcze przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa,
1: na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata,
3: dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata,
3: dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata,
3: dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata,
3: dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata,
3: dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata,
3: dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata,
3: dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata,
3: dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata,
3: dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata,
3: dla Jego bolesnej męki.
1: miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
4: Ojcze przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa.
1: Na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata.
4: Dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
4: Dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
4: Dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
4: Dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
4: Dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
4: Dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
4: Dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
4: Dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
4: Dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
4: Dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
2: Ojcze przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa.
1: Na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata.
2: Dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
2: Dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
2: Dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
2: Dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
2: Dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
2: Dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
2: Dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
2: Dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
2: Dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
2: Dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
0: Święty Boże, święty, mocny, święty, nieśmiertelny.
1: Zmiłuj się nad nami i nad całym światem.
0: Święty Boże, święty, mocny, święty, nieśmiertelny.
1: Zmiłuj się nad nami i nad całym światem.
0: Święty Boże, święty, mocny, święty, nieśmiertelny.
1: Zmiłuj się nad nami i nad całym światem.
0: O krwi i wodo, któraś wypłynęła z najświętszego serca Jezusowego, jako zdrój miłosierdzia dla nas.
1: Ufamy Tobie.
0: W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego.
1: Amen.

0: Sponsorem wiadomości drogowych jest firma Axil, producent farby AxilBet do malowania betonu. www.axil.pl.
1: Wracam w tych wiadomościach dla zmotoryzowanych do zdarzenia w Lisiej Górze. Początkowo wydawało się, że będzie to kolizja, ale czynności prowadzone są w stronę wypadku. Tutaj 78-letnia kierująca z niewyjaśnionych przyczyn zjechała z drogi, uderzyła w przepust, została przewieziona do szpitala. Mogą w miejscu zdarzenia występować niewielkie utrudnienia, na miejscu cały czas pracują policjanci. Przypominamy o dwóch zamkniętych odcinkach obwodnicy zachodniej Nowego Sącza. Jeden od strony Biczyc Dolnych i Chełmca w kierunku Podrzecza oraz po drugiej stronie drogi od Brzeznej do Podrzecza. Objazd ulicą Limanowską w Chełmcu, a następnie drogą Chełmiec na Szacowice przez Świniarsko i Podrzecze do Brzeznej. Utrudnienia są też na drodze krajowej 75 w Wielogłowach i Wielopolu, gdzie trwa remont. Możecie trafić na wahadło, a na pewno są korki. W Niskowej na drodze powiatowej Biczyce Dolne Gostwica jedziecie po tymczasowym moście. Trwa już rozbiórka starego, a nowy będzie szerszy. Powstaną też chodniki. Roboty mają potrwać do 15 grudnia. Jak wyglądają o tej porze ulice Tarnowa? Zagęszczenie teraz jest na Konarskiego i Narutowicza, ale bywało gorzej, także nie jest jeszcze źle, nie możemy narzekać. Na Lwowskiej w kierunku Orkana, tu tworzy się nam kolejka. W stronę Ronda i od Nowego Szpitala też ruch wzmożony w stronę centrum Tarnowa. Na Alei Jana Pawła II od Promiennej mniej więcej do ulicy Słonecznej ruch wzmożony. Słoneczna, Sitki tutaj płynnie, na Słowackiego przy Klikowskiej więcej jest samochodów. Na Mickiewicza przy Alei Matki Bożej Fatimskiej ruch jest nieco większy. Na Krakowskiej spokojnie, na ulicy Koszyckiej i Czerwonej skrzyżowanie to jest oblegane ze wszystkich stron. Krakowska, Czerwona i Koszycka. Mościce tutaj spokojnie, przybywa aut na Alei Kwiatkowskiego w kierunku Czerwonych Klonów, w stronę Tarnowa ruch odbywa się na bieżąco, płynnie. Wszystkiego bezpiecznego i szerokości dla kierujących.
0: Sponsorem wiadomości drogowych jest firma Axil, producent farby AxilBet do malowania betonu. www.axil.pl.
1: Mateusz Żółko, Oliver i 7 rzeczy. Na zegarach 18,5 minuty po godzinie 15.

Kalendarz podpowiadam, czego posłuchamy w tej chwili w Radiu RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz. 20 lipca w 1952 roku w Gdańsku urodziła się Grażyna Łobaszewska, wokalistka formacji Ergo Band, Crash oraz tria Jarosława Śmietany. Posiadaczka ciekawego, zachrypniętego głosu wylansowała takie piosenki jak Brzydcy, Gdybyś czy Czas nas uczy pogody. No i właśnie teraz Czas nas uczy pogody Grażyna Łobaszewska, a o pogodzie za chwilę.

0: Reklama. Wyjątkowy głos, niesamowita energia. Marta Król ponownie oczaruje kąśnieńską publiczność, tym razem prezentując niezapomniane przeboje z serii filmów o Jamesie Bondzie. James Bond Songs, 26 lipca, godzina 17. Sala koncertowa Stodoła w Kąśnej Dolnej. Bilety w cenie 70 zł dostępne na www.centrumpaderewskiego.pl.
1: Ale motyle! Fruń na Festiwal Motyli do Gemini. Zobacz ponad 100 gatunków żywych okazów z całego świata. Mobilna motylarnia, skrzydlate warsztaty, quizy, ciekawostki i odlotowa zabawa. Festiwal Motyli już 25 lipca w Gemini.
0: Po reklamie. Pięknego dnia i pogody ducha życzy sponsor. Piwniczanka. Orzeźwiająca woda mineralna z naturalnym magnezem i wapniem.
2: Na program zaprasza sponsor firma Budkomin. Wentylacja, rekuperacja, rozwiercanie, uszczelnianie i naprawa kominów. www.budkomin.pl.
3: W Grudku nad Dunajcem teraz 21 stopni, w Nowym Sączu podobna temperatura, 21-22 stopni, w Ciężkowicach poniżej 20 stopni, 18-19, w Dębicy 22, Kreski, w Bochni 24, w Dąbrowie Tarnowskiej 23 i w Tarnowie 24. I to jest chyba maksimum temperaturowe na dziś. Jutro w ciągu dnia 20 stopni, zapowiadają meteorolodzy. W nocy przeważnie bezchmurne niebo i 12 stopni.
0: Pięknego dnia i pogody ducha życzy sponsor. Piwniczanka. Orzeźwiająca woda mineralna z naturalnym magnezem i wapniem.
2: Na program zaprasza sponsor firma Budkomin. Wentylacja, rekuperacja, rozwiercanie, uszczelnianie i naprawa kominów. www.budkomin.pl.

0: Reklama.
1: Akademia Tarnowska to jedyna uczelnia publiczna w regionie tarnowskim oferująca studia za darmo. To niemal 30 praktycznych kierunków technicznych, humanistycznych, medycznych, ścisłych, artystycznych i społecznych, w tym nowości: elektronika i technologie inteligentne, automatyka, robotyka i inżynieria elektryczna, lingwistyka stosowana oraz pedagogika specjalna. Nabór online trwa. Akademia Tarnowska. Twój dobry kierunek.
0: Po reklamie.

0: Sponsorem wiadomości drogowych jest firma Axil, producent farby AxilBet do malowania betonu. www.axil.pl.
1: Tym razem naszą podróż zaczynamy od Limanowej, tutaj na ulicy Piłsudskiego. Przede wszystkim ruch jest wzmożony na wysokości Paderewskiego, ruch duży na wysokości Słonecznej, także bardzo wolno poruszamy się w tej części. Sporo samochodów jest tutaj na ulicy Krakowskiej. Mamy też ruch wzmożony w tej chwili w Limanowej. W Bochni nawet na Trudnej nie jest zbyt trudno, ale na Kościuszki i Kraszewskiego ruch jest wzmożony. W Brzesku z kolei najwięcej samochodów jest w tej chwili na ulicy Głowackiego, na ulicy Rynek i Kościuszki. W Gorlicach ruch bardzo duży, przede wszystkim na ulicy Kościuszki, na ulicy Legionów i na Mickiewicza. Sporo samochodów, także jest dość duży ruch, mocno obciążone są te ulice. A w Nowym Sączu obciążona przede wszystkim ulica Lwowska, Pieczkowskiego, na Witosa tutaj spokojnie. Lwowska, Barskie, ruch także ruch wzmożony na Królowej Jadwigi pod Białym Klasztorem. Na Piłsudskiego nawet nie jest źle, przybywa samochodów przede wszystkim na ulicy Węgierskiej, jadąc w stronę Starego Sącza. W drugą stronę lepsza jest sytuacja. W stronę Nowego Sącza w miarę płynnie odbywa się ten ruch. Na Tarnowskiej też przybyło samochodów, także tutaj nam się zrobiło ciasno. No i skoro mamy Tarnowską, to już dojeżdżamy do Tarnowa. W Tarnowie najwięcej samochodów, przede wszystkim na Lwowskiej przy Orkana, na tym remontowanym rondzie, na tym odcinku ciasno. No i bardzo wolno poruszają się samochody, czekają na swoją kolej, aby przejechać przez rondo Orkana. Ale Jana Pawła II tutaj pusto, pusto też na Słonecznej, jedynie przy Starodąbrowskiej zrobiło się ciasno, ale później, kiedy już miniemy Starodąbrowską, płynnie dojedziemy do Alei Matki Bożej Fatimskiej i dalej do ulicy Klikowskiej. Na Lwowskiej ruch wzmożony także na Górze, tutaj jadąc od ulicy Szerokiej, na Dąbrowskiego ruch umiarkowany, na Narutowicza jeszcze nie jest źle, przy Warsztatowej na Krakowskiej jest więcej pojazdów i samochody ustawiają się także w kolejce do ulicy Czerwonej i Koszyckiej.
0: Sponsorem wiadomości drogowych jest firma Axil, producent farby AxilBet do malowania betonu. www.axil.pl.

0: RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz.
1: Reklama.
2: Tarnów jest liderem projektu Rozwój oferty turystycznej aglomeracji tarnowskiej w oparciu o markę Eno Tarnowskie. Wspólnie z gminami aglomeracji tarnowskiej pozyskaliśmy na ten cel 44 miliony złotych.
3: Projekt dofinansowany w ramach programu Fundusze Europejskie dla Małopolski 2021-2027. Priorytet 7. Fundusze Europejskie dla Wspólnot Lokalnych. Działanie 7.2.ZIT. Wsparcie oddolnych inicjatyw na obszarach miejskich. Typ projektu C. Oferta turystyczna. Wartość projektu 44 539 267 zł 84 grosze. W tym wysokość wkładu z funduszy europejskich 32 186 6762 zł 43 grosze.
1: Po reklamie.
4: Jutro rano ma zostać przywrócony ruch kolejowy pomiędzy Piwniczną a Krynicą. Nie ma mowy o rozłamie w partii. Za chwilę komentarz poseł PiS Anny Pieczarki. Czwarta pielgrzymka rowerowa z diecezji tarnowskiej na Jasną Górę przeszła do historii. 16 wiadomości. Ewa Biedroń, spółka PKP PLK, planuje przywrócić ruch kolejowy pomiędzy Piwniczną a Krynicą Zdrojem we wtorek rano. Od niedzieli na wysokości Wierchomlic trwają prace naprawcze na trasie, gdzie w piątek po południu wykoleił się częściowo pociąg towarowy. Część wagonów znalazła się w rzece Poprad. Przez weekend wszystkie zostały usunięte, co pozwoliło na rozpoczęcie naprawy torów.
5: Trwają prace przy wymianie podkładów kolejowych oraz naprawa toru. Dzisiaj od rana zostało wymienionych 100 podkładów. Wszystkich podkładów do wymiany było 500. Będziemy mogli uzupełnić nowym tłuczniem tor oraz wjedzie specjalny pociąg, tak zwana podpijarka, które podpije ten tor.
4: Mówiła Anna Znajewska-Pawluk z zespołu prasowego PKP Polskie Linie Kolejowe. Ruch kolejowy pomiędzy Nowym Sączem a Krynicą Zdrojem odbywa się fragmentarycznie zastępczą komunikacją autobusową.
0: www.rdn.pl. Informacje całą dobę.
4: Choć w Prawie i Sprawiedliwości pojawiły się wewnętrzne napięcia związane z działalnością politycznych stowarzyszeń, poseł Anna Pieczarka przekonuje, że nie ma mowy o rozłamie w partii. W programie Słowo za Słowo na antenie RDN Małopolska podkreślała, że podobne sytuacje zdarzają się w każdym ugrupowaniu. Zgodnie z decyzją władz Prawa i Sprawiedliwości do czwartku politycy związani z partyjnymi stowarzyszeniami mają określić swoją dalszą przynależność organizacyjną. Anna Pieczarka wyraziła jednocześnie nadzieję, że rozmowy prowadzone wewnątrz partii zakończą się porozumieniem jeszcze przed upływem wyznaczonego terminu.
6: Ja naprawdę wierzę, że bez kamer, bez mediów społecznościowych dojdzie do odpowiedniego konsensusu, który będzie służył Polsce. Bo tak jak powiedział pan prezes Jarosław Kaczyński we wczorajszym wpisie, nie powinniśmy szukać konfliktu w naszej partii, tylko konfliktu, który teraz jest w rządzie.
4: Do czwartku posłowie PiS mają czas na złożenie oświadczeń o rezygnacji z członkostwa w Stowarzyszeniu Rozwój Plus Mateusza Morawieckiego. Po decyzji prezesa PiS Jarosława Kaczyńskiego poseł Jacek Sasin zlikwidował swoje stowarzyszenie Po Pierwsze Polska. Z kolei Mateusz Morawiecki zapowiedział, że swojego stowarzyszenia nie rozwiąże.
0: Słuchacie wiadomości RDN.
4: Podczas spotkania z drugim człowiekiem rozsiewajmy dobre ziarno, a nie chwasty, apelował biskup Leszek Leszkiewicz podczas mszy świętej w kaplicy cudownego obrazu Matki Bożej na Jasnej Górze. Podczas zakończenia rowerowej pielgrzymki tarnowskiej uczestniczyło w niej ponad 1200 osób z całej diecezji.
7: Mamy bardzo wiele do zrobienia, jeśli chodzi o budowanie relacji z drugim człowiekiem. Nawet w naszych rodzinach ludzie traktują się z taką dużą rezerwą, jest dużo chłodu. To, co się dzieje między nami sąsiadami, my się po prostu nie znamy. A myśląc o najmłodszym pokoleniu, które jest sprawne, jeśli chodzi o posługiwanie się środkami komunikacji, ile tam jest nieraz dramatu, różnego rodzaju słowach, które wypisywane są w takich czy w innych komunikatorach, nasza codzienność. Weryfikuje to, na ile my potrafimy posłuchać, usłyszeć i później żyć według tego słowa, które pochodzi od Pana Jezusa.
4: Rowerowa pielgrzymka tarnowska na Jasną Górę odbyła się po raz czwarty. Więcej o tym wydarzeniu piszemy na naszej stronie rdn.pl. Sądeczanie będą walczyć o medale Mistrzostw Świata w slalomie kajakowym. Impreza rusza już dziś w amerykańskiej Oklahomie. Zaprezentuje się m.in. Klaudia Zwolińska, która rok temu zdobyła 2 złota i brąz.
8: Na pewno to był taki moment wyjątkowy. Będzie ciężki do pobicia, ale też pokazałam tamtym roku, że jest to możliwe. A jak są medale 2 złote i 1 brązowy możliwe, to 3 złote też są możliwe na czwarty. punkty można było zgarnąć, więc jest to realne. Ja jak startuję na imprezach, szczególnie mistrzowskich, to celuję zawsze w najwyższe miejsca, czyli w złote medale. Do tego dążę, do tego się przygotowuję. Czy tak będzie? Nie wiemy, bo na tym polega sport i to jest piękne, że dopiero się przekonamy na koniec moich startów.
4: Zwycięzców konkurencji K1 poznamy w czwartek, a w Kanadyjkach w piątek, w sobotę odbędą się finały.

0: Sponsorem pogody jest CD Locum, inwestor projektu mieszkaniowego Browary Tarnowskie w Tarnowie.
1: W biletach na nasze wydarzenia ukryliśmy zapachy pól i lasów oraz szmer jesiennych liści. O wasz dobry humor i pozytywne wrażenia dba Sądecka Jesień Kulturalna. Sponsor wyłącznie dobrej pogody.
2: Tak, w Nowym Sączu, jak i Starym Sączu, także w Tarnowie dużo pogodnego nieba, dużo słońca. Od czasu do czasu słońce chowa się za chmurami, tak jak na przykład teraz w Lubczy czy w Ryglicach Wiodłowej. Tutaj troszkę mniej tego słońca jest, ale jest. W Ciężkowicach, w Zagliczynie też takie zachmurzenie umiarkowane. W nocy temperatura spadnie do 12 stopni. Teraz na termometrach do 24 i to jest maksimum temperaturowe. Jutro maksimum to 21 stopni, w godzinach popołudniowych możliwy deszcz.
0: Sponsorem pogody było CD Locum, inwestor projektu mieszkaniowego Browary Tarnowskie w Tarnowie.
1: W biletach na nasze wydarzenia ukryliśmy jesienne zapachy pól i lasów. O wasz dobry humor i pozytywne wrażenia dba Sądecka Jesień Kulturalna. Sponsor wyłącznie dobrej pogody.
2: Jerzy Olszówka, dziękuję za dziś. Słyszymy się jutro kilka minut po godzinie 12. I uwaga, jutro na terenie całego kraju od 7 do 19 odbędą się ćwiczenia systemu alarmowania z wykorzystaniem syren. Prośba o zachowanie spokoju to alert RCB. Do usłyszenia, do jutra. Pa, pa!
3: RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz.

0: Reklama.
1: Masz firmę z branży rolniczej? Produkujesz, sprzedajesz, tworzysz? Pokaż się na Agropromocji 2026. Największej wystawie rolniczej w Małopolsce. 5 i 6 września w Starym Sączu spotkają się tysiące odwiedzających, rolnicy i liderzy agrobiznesu. To idealne miejsce, by zaprezentować swoją ofertę, zdobyć nowych klientów i nawiązać cenne kontakty. Nie czekaj, zgłoś swój udział już dziś. Formularz zgłoszeniowy na stronie www.agropromocjamodr.pl. Bądź tam, gdzie rolnictwo spotyka przyszłość. Na wydarzenie zaprasza Małopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego. Radiowe kino plenerowe. Szukacie pomysłu na letni wieczór? Mamy coś dla Was. Piątek, 24 lipca, kino plenerowe RDN Małopolska zaprasza na Rynek w Czchowie. Zabierzcie rodzinę, przyjaciół i dobry humor. Na wielkim ekranie zobaczycie kultową komedię Asterix i Obelix. Film, który gwarantuje świetną zabawę i śmiech do łez. Start o godzinie 20.30. Na seans zapraszają burmistrz Czchowa, Moksir w Czchowie oraz RDN Małopolska. Do zobaczenia na kinie plenerowym w samym sercu Czchowa.
0: Po reklamie.
2: Autopromocja.
3: Szybciej, wyżej, mocniej, czyli sportowe historie, które zadziwiły świat.
4: Dzieje sportu obfitują w wydarzenia ciekawe, dramatyczne, wzruszające, niekiedy kontrowersyjne. O niektórych z nich opowiem w wakacyjnych audycjach Radia RDN każdy wtorek i piątek około godziny 10.45.
3: Sportowe historie, które zadziwiły świat. Zaprasza Robert Noga.
2: To była autopromocja.

0: RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz. Audycja powstała dzięki ofiarności naszych słuchaczy. Wejdź na rdn.pl i dołącz do grona wspierających działalność radia.
1: Wakacyjne męskie granie. Zaprasza Krzysztof Borowiec.
2: Dzisiaj w wakacyjnym męskim graniu trzecia część minicyklu zatytułowanego Ona i jej imiona, w którym w tytułach piosenek lub w tekście pojawiają się imiona kobiet. Można założyć, że na tyle ważnych, przynajmniej dla autorów słów, że zdecydowali się im te piosenki poświęcić. Czasem jednak pod imieniem dziewczyny kryło się coś innego, o czym słów więcej niż kilka przy okazji drugiej z dzisiejszych piosenek. Jednak po kolei. Maciej Kosowski, wokalista, trębacz i kompozytor nazywany polskim Fredem Buscaglione, w 1963 roku trafił do zespołu Czerwono-Czarni. Wiosną 1964 wylansował z tym zespołem swoje pierwsze przeboje, między innymi Agatko Pocałuj. W tym hicie, skomponowanym przez Jerzego Krzyczka, a poświęconym dziewczynie imieniem Agata, autor tekstu, Włodzimierz Patuszyński, zawarł przestrogę dotyczącą mijających lat i szybkiego kresu młodości, kiedy kwitnący bez już nie będzie tak cieszyć wiosną, a Agatka będzie Agatą. Oto Maciej Kosowski i Czerwono-Czarni.

piosence oddziału zamkniętego pod imieniem dziewczyny kryła się pewna niedozwolona substancja. Piosenka, nielegalnie nagrana w stanie wojennym, nosząca tytuł Andzia i ja, została radiowym przebojem. Stało się tak za przyczyną Andrzeja Szpilmana, syna kompozytora Władysława. Jego nazwisko otwierało wiele drzwi, a już w polskim radio w szczególności. Andrzej Szpilman tak wspominał niegdyś. Dotarło do mnie, że chłopcy z oddziału zamkniętego mają szlaban w radio. Zdecydowałem się im pomóc. Jeździłem z nimi na koncerty i w trakcie jednej z tras w Sopocie Marcin Ciempiel, basista oddziału, zagrał pewien pomysł muzyczny. Na tyle chwytliwy, że wydawał się dobrym materiałem na przebój. Okazja do nagrania nadarzyła się, kiedy redaktor Antoni Wroński, odpowiedzialny za muzykę w radiowej jedynce, niezbyt życzliwy zresztą oddziałowi, pojechał na urlop. Zastępował go Jan Weber, zaprzyjaźniony z rodziną Szpilmanów. Namówił realizatora Andrzeja Hamerskiego, żeby nocą, kiedy studio opustoszeje, za dodatkowe honorarium nagrał dwa utwory. Było to dość ryzykowne, bo w roku 1983 stan wojenny trwał w pełni. Pamiętam tę noc, opowiadał wokalista oddziału Krzysztof Jaryczewski. Nagrywaliśmy na Myśliwieckiej, w studio stały kotły symfoniczne. Ponieważ praca przebiegała w rozluźnionej atmosferze, wydało mi się zabawne, żeby instrument ten wykorzystać w nagraniu. To też za każdym razem, kiedy śpiewałem Gandzia, waliłem pałką w kocioł, aż realizator musiał mnie upominać, żebym nie uszkodził instrumentu. To walenie w kocioł miało, brew pozorom, ogromny wpływ na dalszy los utworu. Andrzej Szpilman tak o tym opowiadał. Jeszcze tej samej nocy zrobiłem z 10 kopii piosenki, ale wyciąłem ten właśnie fragment z Gandzią i uderzeniem w bęben. To był chyba pierwszy dżingiel na antenie Polskiego Radia. W każdym razie zaniosłem go do Lata z Radiem, a tam Michał Rybczyński tak się nim zachwycił, że grał go bez opamiętania. Oczywiście piosenkę też. Niestety po tygodniu wrócił redaktor Wroński. Ktoś życzliwy doniósł mu, że radio propaguje palenie marihuany i utwór zdjęto. Oto Andzia i ja. Słowa Andrzej Szpilman, muzyka Marcin Ciempiel. Oddział zamknięty.

Sięgam teraz do piosenki Budki Suflera Jolka, Jolka, pamiętasz, której tekst powstał w wyniku autentycznych wakacyjnych przeżyć autora. Piosenka stała się wielkim przebojem lat 80., a zarazem jednym z największych w historii polskiej muzyki rozrywkowej. Muzykę do tego mega hitu skomponował lider Budki Suflera Romuald Lipko. Ale to nie Felicjan Andrzejczak, ówczesny wokalista zespołu, przeżył upojne chwile nad Bałtykiem. Tekst na podstawie własnych wakacyjnych przeżyć napisał Marek Dutkiewicz. Ponoć wszystko zaczęło się w Karwi latem 1982 roku. W tej nadmorskiej miejscowości wakacje spędzała Jolanta, która przyjechała tam z synkiem. W tym czasie jej mąż, literat, przebywał w Londynie, by zarobić na Toyotę. Marek Dutkiewicz urlopował się niedaleko, w Dębkach. Kochankowie spotykali się pod odsłoną nocy, rano rozstawali się i wyczekiwali kolejnego zachodu słońca. Romansu nie udało się ukryć. Zdrada przyczyniła się do rozpadu małżeństwa Jolanty i Michała. A co się stało z kochankami i ich namiętnym uczuciem? Marek Dutkiewicz związał się później z piosenkarką i aktorką Joanną Dark, natomiast Jolanta... No cóż, zapewne każdy fragment tekstu przez wiele lat przypominał jej o tamtych wakacjach i przygodzie, która rozbiła jej małżeństwo. Na opublikowanej w maju 2013 roku liście Polski Top Wszechczasów programu Trzeciego Polskiego Radia utwór Jolka, Jolka, pamiętasz zajął 12. miejsce.

Na koniec dzisiejszego programu przebój zawierający aż 16 żeńskich imion, w tym jedno z nich w tytule. Baśka. Piosenka firmowana przez zespół Wilki, wydana na singlu promującym ich czwarty album wydany wiosną 2002 roku, uznawana jest za jedną z najbardziej znanych w historii zespołu. Za utwór band otrzymał w 2002 od oddziałów terenowych Telewizji Polskiej nagrodę twórców i wykonawców piosenki premierowej na

Krajowym Festiwalu Piosenki Polskiej w Opolu. W 2003 roku na tym samym festiwalu zespół zwyciężył w konkursie Super Jedynek w kategoriach Grupa Roku oraz Piosenka Roku. Singiel Baśka przyczynił się także do zdobycia przez Wilki 6 nagród muzycznych Fryderyk podczas gali Fryderyki 2002. Jednym z wyróżnień był tytuł Przebój Roku. Wiosną i latem 2002 roku piosenka przez 11 tygodni plasowała się w pierwszej dziesiątce listy przebojów trzeciego programu Polskiego Radia, a 19 lipca znalazła się na jej szczycie. Muzyka i słowa Robert Gawliński, Baśka, zespół Wilki.

0: RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz.
1: Reklama.
2: Ale motyle! Fruń na Festiwal Motyli do Gemini. Zobacz ponad 100 gatunków żywych okazów z całego świata. Mobilna motylarnia, skrzydlate warsztaty, quizy, ciekawostki i odlotowa zabawa. Festiwal Motyli już 25 lipca w Gemini.
1: Po reklamie.

0: RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz.
1: Reklama.
2: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
3: Potrzebujesz cateringu w biurze, ale także w domu? Granum ma dla Ciebie idealne rozwiązanie. Nasza oferta to nie tylko doskonałe smaki oparte na naturalnych produktach z błonia, ale także profesjonalną obsługę na każdym kroku. Skontaktuj się z nami już dziś. E-mail zamówienia@granum-catering.pl. Telefon 539 901 165 lub 609 941 624.
1: Po reklamie.

0: Słuchacie radia RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz. Region jest nasz.
1: Naleśniki z serem i brzoskwiniami były przyczyną zatrucia się salmonellą przez dzieci z przedszkoli z powiatu limanowskiego i nowosądeckiego. Jutro w całej Polsce zawyją syreny alarmowe, będą to tylko ćwiczenia. Dawne przedszkole w Nagoszynie zamieni się w klub seniora. 17 wiadomości. Ewa Biedroń. Naleśniki z serem i brzoskwiniami były przyczyną zatrucia się salmonellą przez dzieci z przedszkoli z powiatu limanowskiego i nowosądeckiego. Informację w tej sprawie przedstawił limanowski sanepid. Łącznie na dolegliwości skarżyło się prawie 30 dzieci z kilku przedszkoli. Do szpitala trafiły 22 osoby. Większość dzieci została już wypisana do domu. Obecnie w szpitalu przebywa troje dzieci. Naleśnik jest przyczyną, ale nie mamy jeszcze ustalonego dokładnego źródła salmonelli, powiedziała Agata Jagaczewska, dyrektor limanowskiego sanepidu.
2: Pobraliśmy dodatkowe próby w piątek, czyli pobraliśmy jajka, pobraliśmy ser biały do badania, bo to był skład jakby na dzień tego naleśnika, więc to badamy i czekamy na wyniki z laboratorium, czy nam się potwierdzi tam salmonella.
1: Dodatkowo sanepid pobrał także wymazy od rodziców i pracowników przedszkoli, w których doszło do zakażenia, i te próbki powoli są dostarczane do placówki.
0: Słuchacie wiadomości RDN.
1: To będą tylko ćwiczenia. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa informuje o planowanym uruchomieniu syren alarmowych w całej Polsce jutro między 7 a 19. Tak będzie również w naszym regionie. To ćwiczenia pod nazwą Alarm, uspokaja rzecznik RCB Piotr Błaszczyk.
3: Dzisiejszy alert wysyłamy z jednego prostego powodu. Chcemy poinformować, ostrzec mieszkańców, że ten dźwięk, który usłyszą jutro, będzie związany z planowanymi ćwiczeniami, a nie z rzeczywistym zagrożeniem. Chodzi przede wszystkim o bezpieczeństwo, chodzi o ochronę życia i zdrowia, no i o ograniczenie ryzyka paniki. Osoby, które nie wiedziałyby o tych ćwiczeniach, mogłyby uznać, że doszło do prawdziwego, realnego zagrożenia i mogłyby gwałtownie opuszczać budynki, kontaktować się ze służbami. Alert RCB ma temu zapobiec.
1: Zadaniem ćwiczeń jest sprawdzenie procedur i sprawności systemów.
0: www.rdn.pl. Informacje całą dobę.
1: Gmina Żeraków tworzy nowy klub seniora. Będzie się mieścić w dawnym przedszkolu w Nagoszynie. Jest już podpisana umowa z wykonawcą na przebudowę tego miejsca. Wójt Marek Grączka przyznał na antenie RDN Małopolska, że prac jest dużo.
4: Otrzymaliśmy środki na przebudowę kompleksową tego budynku, zaczynając od fundamentów, czyli od izolacji, docieplenia fundamentów, ścian, wymiany stolarki okiennej, wymiany poszycia dachowego, instalację fotowoltaiczną, która będzie na budynku dachu zamontowana, w środku wszystkie instalacje i dostosowanie do potrzeb dla osób starszych.
1: Koszt inwestycji to ponad 3 miliony złotych, z czego 2 miliony 200 tysięcy to dofinansowanie z funduszy europejskich. Zakończenie prac jest zaplanowane na przyszłoroczne wakacje. Koncert Patrycji Markowskiej w gminie Pleśno odbędzie się w innym terminie zaplanowany na niedzielę w czasie Święta Owoców i Produktów Pszczelich. Musiał zostać odwołany w ostatniej chwili. Przez region przetoczyła się nawałnica, która uszkodziła scenę i uniemożliwiła muzykom występ, o czym w mediach społecznościowych poinformowała sama artystka i wójt gminy Pleśna Józef Knapik.
5: Przetoczyła się nawałnica, uszkodziła scenę. Ta scena się może zawalić w każdej chwili. Ja bym grała, ale wiecie, jest cała ekipa ludzi, za którą też odpowiadamy. To by było bardzo ryzykowne. Poza tym po tej nawałnicy została tutaj garstka ludzi. Chcemy dla was zagrać długi, piękny, namiętny koncert bez myślenia o tym, czy zawali się na nas dach. Także przekładamy ten koncert.
6: Tak, i taki koncert będzie. To mam obietnicę pani Patrycji, całego zespołu, że taki koncert zagramy, czy pod koniec sierpnia, czy na początku września. Szukamy terminu. Pani Patrycja ponownie będzie w Łowczówku w naszej gminie.
5: Pięknie tu, więc bardzo chętnie tu wrócimy.
1: Święto Owoców i Produktów Pszczelich to już tradycja regionu. W tym roku była 23. edycja wydarzenia, które zgromadziło wystawców prezentujących miody i własne wyroby. Można było także podziwiać lokalne rzemiosło, folklor i poznać historię regionu. To była duża atrakcja dla młodych, ale również dla turystów. Cortez był gwiazdą wieczoru podczas 6. edycji OHO Festiwalu w Ochotnicy Dolnej. Impreza jest już stałym punktem wakacji w tej części Gorców.
7: Przyjechaliśmy z Nowego Sącza. Lubimy te tereny.
8: Pozytywnie oceniam to wydarzenie i powinno więcej takich tutaj być.
9: To jest bardzo super impreza, mega super zabawa i tak, żeby się wyrwać z domu. No w sumie dla Corteza. jesteśmy z Ochotnicy, to takie rzeczy są dla nas naprawdę świetną imprezą.
10: Bardzo mi się podoba jego muzyka.
11: Czarny. Się czeka cały rok na ten festiwal właśnie.
10: Przynajmniej się coś dzieje, jesteśmy wdzięczni organizatorom za takie przedsięwzięcie. Turyści właśnie się zlatują, rozwija się gmina, Ochotnica się nam rozwija. Jest pięknie.
1: Oprócz Korteza na scenie pojawiła się młoda wokalistka Gabriela Salem oraz zespół Bloom Day. W niedzielę w Ochotnicy Dolnej odbyły się także gorczańskie koźby, podczas których występowały zespoły regionalne oraz Trebunie Tutki.

0: Reklama. Radiowe kino plenerowe. Już w sobotę 25 lipca zapraszamy całe rodziny na boisko metalu przy ulicy Warsztatowej. W programie o 20:30 Wilk, Lew i ja. Wyjątkowy film dla dzieci i dorosłych. Do wspólnej zabawy zapraszają Rada Osiedla nr 7 Krakowska i Radio RDN Małopolska. Nie może Was zabraknąć. Kino plenerowe RDN Małopolska. Widzimy się w sobotę na boisku metalu Tarnów.
1: Po reklamie.

0: Region jest nasz.
1: Reklama.
2: My, pracownicy Agaty, przedstawimy Państwu różne reakcje na ofertę Zobacz jak tanio.
3: Czyli m.in. mnóstwo tanich dodatków, lampy, dywany, dekoracje, akcesoria kuchenne.
2: Ci, co ją znają, reagują.
1: Ach!
3: A ci, co pierwszy raz widzą, och!
4: Nie dość, że tanio, to jeszcze kupując w Agacie lampy, dywany, akcesoria kuchenne, tekstylia lub dekoracje, otrzymasz aż 20% zwrotu na kupon do wykorzystania jako rabat na następne zakupy. Do 8 sierpnia. Szczegóły na agatameble.pl.
5: Przytulne domy biorą się

0: RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz.
1: Reklama.
2: Hej, słyszeliście, że w PKO Banku Polskim od 15 do 28 lipca są dni otwarte?
3: Możecie otrzymać do 600 zł za otwarcie konta z kartą. Jest też sporo innych promocji.
4: Organizatorem promocji Dni Otwarte z Kontem Osobistym jest PKO Bank Polski S.A. Promocja trwa od 15 do 28 lipca bieżącego roku lub do wyczerpania nagród. Możesz otrzymać do 600 zł, jeśli spełnisz warunki promocji. Informacje o kontach, taryfę prowizji i opłat bankowych oraz regulamin promocji znajdziesz na pkobp.pl i w placówkach banku. PKO. Twój Bank Polski.
1: Po reklamie.

0: Minutka na słowo. Ksiądz Marcin Gryzło.
1: Dzisiejszy świat oczekuje różnych znaków. Szukamy wielu dowodów i potwierdzeń, jakbyśmy nikomu i niczemu już nie ufali. Potrzebujemy także i nieustannie dowodów na istnienie Boga. Czasami nawet stawiamy warunki. Jeśli jesteś, to spełnij to czy inne moje życzenie. Wysłuchaj w końcu moją modlitwę. A może warto pomyśleć, że to nie Bóg ma nam dawać znaki, bo dał nam już wystarczająco dużo. A życie to ten czas, gdzie ja mam stawać się znakiem Jego obecności w świecie. Ewangelizacja zaczyna się od nas.

Słuchajcie, radia RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz. Zbliża się godzina 18, o tej porze łączymy się z kościołem pod wezwaniem świętego Maksymiliana Marii Kolbego w Tarnowie, skąd transmitować będziemy przeświętą. Dzisiejszej Eucharystii przewodniczyć będzie i Słowo Boże wygłosi ksiądz Marcin Gryzło, koordynator anten radiowych RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz.

0: W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego.
1: Pan z wami.
2: I z Duchem Twoim.
0: Rozpoczynamy najpiękniejszą modlitwę Kościoła, jaką jest Eucharystia. To tutaj sposób prawdziwy, realny, obecny jest Chrystus w swoim Słowie, ale także w znakach chleba i wina. Nie szukajmy zatem innych znaków, ale otwórzmy nasze serca, nasze dusze na tą miłującą obecność Pana Boga. Do wspólnej modlitwy zapraszamy i pozdrawiamy wszystkich słuchaczy naszego radia RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz. A na patajnie modlitwy składamy dzisiaj dobremu Bogu następujące intencje. W pierwszej prosimy o łaskę zdrowia dla Hanny. W drugiej Bożemu Miłosierdziu polecamy zmarłą Albinę Korus. Jest to intencja od Marii i Tadeusza Siedlik. I w trzeciej modlimy się o dar nieba dla zmarłej Franciszki i zmarłego Kazimierza Gierackich. A na początku, stojąc w prawdzie przed Bogiem, prośmy o ojcowskie zmiłowanie nad nami. Spowiadam się Bogu Wszechmogącemu i wam, bracia i siostry, że bardzo zgrzeszyłem myślą, mową, uczynkiem i zaniedbaniem. Moja wina, moja bardzo wielka wina. Przeto błagam Najświętszą Maryję, zawsze Dziewicę, wszystkich aniołów i świętych i was, bracia i siostry, o modlitwę za mnie do Pana Boga naszego. Niech się zmiłuje nad nami Bóg Wszechmogący i odpuściwszy nam grzechy, doprowadzi nas do żywota wiecznego.
2: Amen.

Czytanie z księgi proroka Michała. Słuchajcie, proszę, tego, co Pan powiedział. Stań, prawuj się wobec gór, niech słuchają pagórki Twego głosu. Słuchajcie, góry sporu Pańskiego, nakłońcie uszu posady ziemi. Oto Pan wiedzie spór ze swoim ludem i oskarżać będzie Izraela. Ludu mój, cóż Ci uczyniłem? Czym Ci się uprzykrzyłem? Odpowiedz mi. Tym, że Cię wywiodłem z ziemi egipskiej, że z domu niewoli wybawiłem Cię, że posłałem przed Tobą Mojżesza, Aarona i Miriam. Z czym stanę przed Panem i pokłonię się Bogu na wysokości? Czy stanę przed Nim z ofiarą całopalną, z rącznymi cielętami? Czy Pan się zadowoli tysiącami baranów, miliardami potoków oliwy? Czy trzeba, bym wydał pierworodnego mego za mój występek, owoc łona mego za grzech mojej duszy? Powiedziano Ci, człowiecze, co jest dobre i czego żąda od Ciebie Pan, jeśli nie czynienia sprawiedliwości, umiłowania wierności i pokornego obcowania z Bogiem Twoim. Oto słowo Boże.

Niektórzy z uczonych w piśmie i faryzeuszów rzekli do Jezusa: Nauczycielu, chcielibyśmy zobaczyć jakiś znak od Ciebie. Lecz On im odpowiedział: Plemię przewrotne i wiarołomne żąda znaku, ale żaden znak nie będzie mu dany prócz znaku proroka Jonasza. Albowiem jak Jonasz był 3 dni i 3 noce we wnętrznościach wielkiej ryby, tak Syn Człowieczy będzie 3 dni i 3 noce w łonie ziemi. Ludzie z Niniwy powstaną na sądzie przeciw temu plemieniu i potępią je, ponieważ oni na wskutek nawoływania Jonasza się nawrócili, a oto tu jest coś więcej niż Jonasz. Królowa z południa powstanie na sądzie przeciw temu plemieniu i potępi je, ponieważ ona z krańców ziemi przybyła słuchać słów mądrości Salomona, a oto tu jest coś więcej niż Salomon.

0: Można się zastanowić, słuchając dzisiejszej Ewangelii, jakiego znaku żądano jeszcze od Jezusa? Co chciano uzyskać, zobaczyć, aby uwierzyć w Jego boskość? Czego brakowało tym, którzy przecież widzieli nawrócenia, uzdrowienia, nawet wskrzeszenia? Czego brakowało, że widząc to wszystko, nie do końca uwierzyli? Jakby jeszcze było im mało. Dlatego proszą o znak od Jezusa. Czego im brakowało? Myślę, że tego, czego im w pierwszej kolejności brakowało, oddaje przywołanie przez Jezusa postaci Jonasza. To prorok, który został wysłany, aby głosić nawrócenie mieszkańcom Niniwy, najważniejszego miasta ówczesnego imperium asyryjskiego. Jonasz wkroczył do miasta i szedł przez cały dzień, rozgłaszając: jeszcze 40 dni, a Niniwa zostanie zburzona. I o dziwo, mieszkańcy tego miasta nawrócili się, uwierzyli prorokowi. Jak czytamy w księdze Jonasza, ogłosili post, oblekli się w wory od największego do najmniejszego. Czyli mieli wrażliwe serce. Serce, które było gotowe otworzyć się na osobę, działanie i przesłanie Pana Boga, mimo że byli daleko od Niego. Ale mieli wrażliwe serce. I właśnie przywołanie tej osoby pokazuje, że może tego brakowało owym faryzeuszom, uczonym, współczesnym Jezusowi. Wrażliwego serca. Serca, które nie żąda już znaku, ale serca, które buduje relacje z Panem Bogiem. Otworzyć serce, mieć wrażliwe serce, to znaczy widzieć więcej niż to, na co patrzą nasze oczy. Bo wiara to nie jest tylko to, co się widzi, ale wiara to przede wszystkim to, co buduje się w cichości swego serca. Dzisiaj, moi drodzy, dla nas współczesnych znakiem Jonasza jest męka, śmierć i zmartwychwstanie Pana Jezusa. Czyli największe wyznanie miłości Pana Boga do człowieka. Nie ma większego znaku miłości, nie ma większego wyznania miłości, jakie Bóg zostawił człowiekowi w postaci krzyża. Ale nawet i to powoduje, że człowiek, może każdy z nas dzisiaj, żąda jeszcze znaku od Pana Boga. Żąda tego, aby Pan Bóg pokazał mi osobiście, że On jest obecny w moim życiu, że On działa w obecnej rzeczywistości, w świecie, w którym jesteśmy. Moi drodzy, Pan Bóg nie po to przyszedł na świat, by nas kupić jakimiś spektakularnymi czynami, które będą łamać prawa natury. On przyszedł po prostu po to, aby wyznać miłość do każdego z nas. I ma nadzieję, że my w tę miłość uwierzymy, co jest niezbędne do naszej wewnętrznej przemiany, do naszego nawrócenia. Miłość Pana Boga wyznana na krzyżu to jest coś więcej niż cud. To jest zaproszenie, które ciągle czeka na naszą odpowiedź. Dostrzegając działanie Pana Boga w naszym życiu, z ufnością przedstawmy Mu nasze modlitewne intencje.
1: Módlmy się za Kościół Święty, aby wiernie głosił światu Chrystusa jako największy znak miłości Bożej i zbawienia. Ciebie prosimy. Módlmy się za rządzących naszym państwem, aby podejmując decyzje kierowali się prawdą, sprawiedliwością i troską o dobro wspólne. Ciebie prosimy. Módlmy się za cierpiących i zagubionych, aby w Jezusie, znaku miłości Bożej, odnaleźli pociechę i siłę w trudnych chwilach. Ciebie prosimy. Módlmy się o zdrowie dla Hanny. Ciebie prosimy. Módlmy się za tych, którzy szukają dowodów wiary, aby otworzyli swoje serca na działanie Ducha Świętego i odkryli obecność Bożą w codzienności. Ciebie prosimy. Módlmy się za naszych bliskich zmarłych oraz za zmarłych z naszej wspólnoty parafialnej, a szczególnie za świętej pamięci Albinę, świętej pamięci Franciszka i świętej pamięci Kazimiera, aby dzięki zwycięstwu Chrystusa nad śmiercią osiągnęli radość życia wiecznego. Ciebie prosimy. Módlmy się za nas samych, zgromadzonych na tej świętej liturgii, abyśmy przez uczestnictwo w Eucharystii odnaleźli nadzieję i pewność, że Bóg jest blisko każdego z nas. Ciebie prosimy.
0: Wszechmogący Boże, Ty objawiasz nam swoje miłosierdzie przez życie, śmierć i zmartwychwstanie Twojego Syna. Wysłuchaj naszych próśb i prowadź nas drogą wiary. Przez Chrystusa, Pana naszego.

0: Módlcie się, aby moją i waszą ofiarę przyjął Bóg Ojciec Wszechmogący.
1: Niech Pan przyjmie ofiarę za Twoją, na cześć Panu i swojego imienia, a także na pożytek nasz i całą Kościoła Świętego.
0: Boże, Ty jedyną doskonałą ofiarą zastąpiłeś rozmaite ofiary starego prawa. Przyjmij ofiarę oddanych Ci.

Zaprawdę święty jesteś, Boże, i słusznie Cię sławi wszelkie stworzenie, bo przez Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, naszego Pana, mocą Ducha Świętego ożywiasz i uświęcasz wszystko oraz nieustannie gromadzisz lud swój, aby na całej ziemi składał Tobie ofiarę czystą. Pokornie błagamy Cię, Boże, uświęć mocą Twojego Ducha te dary, które przynieśliśmy Tobie, aby się stały ciałem i krwią Twojego Syna, naszego Pana Jezusa Chrystusa, który nam nakazał spełniać to misterium. On bowiem tej nocy, której był wydany, wziął chleb i dzięki Tobie składając błogosławił, łamał i rozdawał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i jedzcie z tego wszyscy, to jest bowiem ciało moje, które za was będzie wydane.

Podobnie po wieczerzy wziął kielich i dzięki Tobie składając błogosławił i podał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i pijcie z niego wszyscy.

0: Wspominając, Boże, zbawczą mękę Twojego Syna, jak również cudowne Jego zmartwychwstanie i w niebo wstąpienie, oraz czekając na powtórne Jego przyjście, składamy Ci wśród dziękczynnych modłów tę żywą i świętą ofiarę. Wejrzyj, prosimy, na dar Twojego Kościoła i przyjmij ofiarę, przez którą nas pojednałeś ze sobą. Spraw, abyśmy posileni ciałem i krwią Twojego Syna i napełnieni Duchem Świętym, stali się jednym ciałem i jedną duszą w Chrystusie.
1: Niech On nas uczyni wiecznym darem dla Ciebie, abyśmy otrzymali dziedzictwo swoimi wybranymi, przede wszystkim z Najświętszą Dziewicą, Bogorodzicą Marią, ze świętym Józefem, jej oblubieńcem, ze świętymi apostołami i męczennikami, ze świętym Maksymilianem, patronem naszej wspólnoty i wszystkimi świętymi, którzy nieustannie orędują za nami u Ciebie.
2: Prosimy Cię, Boże, aby ta ofiara naszego pojednania z Tobą sprowadziła na cały świat pokój i zbawienie. Utwierdź w wierze i miłości Twój Kościół pielgrzymujący na ziemi, a więc Twojego sługę, naszego papieża Leona, naszego biskupa Andrzeja, wszystkich biskupów świata, duchowieństwo i cały lud odkupiony. Wysłuchaj łaskawie modlitwy zgromadzonych tutaj wiernych, którzy z Twojej łaski stoją przed Tobą. W miłosierdziu swoim, o dobry Ojcze, zjednocz ze sobą wszystkie swoje dzieci rozproszone po całym świecie. Przyjmij do swojego królestwa naszych zmarłych braci i siostry, Albinę, Franciszkę, Kazimierza oraz wszystkich, którzy w Twojej łasce odeszli z tego świata. Ufamy, że razem z nimi będziemy się tam wiecznie radować Twoją chwałą przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, przez którego obdarzasz świat wszelkimi dobrami.

sercu, abyśmy zawsze wolni od grzechu i bezpieczni od wszelkiego zamętu, pełni nadziei oczekiwali przyjścia naszego Zbawiciela.

0: Panie Jezu Chryste, Ty powiedziałeś swoim apostołom: pokój wam zostawiam, pokój mój wam daję. Prosimy Cię, nie zważaj na grzechy nasze, lecz na wiarę swojego Kościoła i zgodnie z Twoją wolą napełniaj go pokojem i doprowadź go do pełnej jedności, który żyjesz i królujesz na wieki wieków.
1: Amen.
0: Pokój Pański niech zawsze będzie.

0: Oto Baranek Boży, który gładzi grzechy świata, błogosławieni, którzy zostali wezwani na Jego ucztę. Panie, nie jestem godzien, abyś przyszedł do mnie, ale powiedz tylko słowo,
1: a będzie uzdrowiona dusza.

Zakończyliśmy transmisję mszy świętej z kościoła pod wezwaniem świętego Maksymiliana Marii Kolbego w Tarnowie. W dzisiejszej mszy świętej przewodniczył i słowo Boże wygłosił ksiądz Marcin Gryzło, koordynator anten radiowych RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz.

0: Reklama.
1: Akademia Tarnowska to jedyna uczelnia publiczna w regionie tarnowskim oferująca studia za darmo. To niemal 30 praktycznych kierunków – technicznych, humanistycznych, medycznych, ścisłych, artystycznych i społecznych, w tym nowości – elektronika i technologie inteligentne, automatyka, robotyka i inżynieria elektryczna, lingwistyka stosowana oraz pedagogika specjalna. Nabór online trwa. Akademia Tarnowska – Twój dobry kierunek.
2: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład sok 100% pomarańcza Solevita w nowej cenie regularnej 3,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 4,79. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
3: Lidl, to się opłaca.
4: Radiowe kino plenerowe.
5: Już w sobotę 25 lipca zapraszamy całe rodziny na boisko metalu przy ulicy Warsztatowej. W programie o 20.30 Wilk, Lew i ja. Wyjątkowy film dla dzieci i dorosłych. Do wspólnej zabawy zapraszają Rada Osiedla nr 7 Krakowska i Radio RDN Małopolska. Nie może Was zabraknąć. Kino plenerowe RDN Małopolska. Widzimy się w sobotę na boisku metalu Tarnów.
0: Po reklamie.

0: RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz.
1: Informacje z życia Kościoła.
2: Ewa Biedroń, zapraszam. Podczas spotkania z drugim człowiekiem rozsiewajmy dobre ziarno, a nie chwasty, apelował biskup Leszek Leszkiewicz podczas mszy świętej w kaplicy cudownego obrazu Matki Bożej na Jasnej Górze, podczas zakończenia rowerowej pielgrzymki tarnowskiej. Uczestniczyło w niej 1250 osób z całej diecezji. Biskup Leszkiewicz z uznaniem mówił o pielgrzymim trudzie, zachęcał, aby to dobro, którego na trasie doświadczyli uczestnicy, wzrastało w ich codziennym życiu.
3: Mamy bardzo wiele do zrobienia, jeśli chodzi o budowanie relacji z drugim człowiekiem. Nawet w naszych rodzinach ludzie traktują się z taką dużą rezerwą. Jest dużo chłodu. To, co się dzieje między nami sąsiadami. My się po prostu nie znamy. A myśląc o najmłodszym pokoleniu, które jest sprawne, jeśli chodzi o posługiwanie się środkami komunikacji. Ile tam jest nieraz dramatu w różnego rodzaju słowach, które wypisywane są w takich czy w innych komunikatorach. Nasza codzienność weryfikuje to, na ile my potrafimy posłuchać, usłyszeć i później żyć według tego słowa, które pochodzi od Pana Jezusa.
2: Rowerowa pielgrzymka tarnowska na Jasną Górę odbyła się po raz czwarty. Więcej o tym piszemy na naszej stronie rdn.pl. Święty Szymon jest jak najlepszy sąsiad, mówili parafianie z Lipnicy Murowanej. W podbocheńskiej miejscowości dobiegł końca tygodniowy odpust ku czci świętego, który poświęcił własne życie, by opiekować się ciężko chorymi. Dlatego teraz o pomoc i wstawiennictwo prosi go wielu cierpiących i chorych.
4: Bardzo dużo pomaga, wspiera nas, zwłaszcza we wszystkich chorobach, jak mamy, jak się ucieka. To czujemy, że to jest wsparcie, pomoc, no i dlatego jesteśmy mu oddani bardzo.
5: My jesteśmy w Krakowie, a on później, jego działalność cała była w Krakowie, więc w serduchu tradycja.
6: Jest to człowiek Lipnicy. On poświęcił życie dla ratowania ludzi w Krakowie w czasie zarazy. Ludzie czczą go jako swojego.
7: Myśmy mieli to szczęście, że byliśmy na kanonizacji świętego Szymona w Rzymie. Tu w sąsiedztwie mieszkamy, więc tak jakby to był nasz najlepszy sąsiad.
8: Człowiek odczuwa, że jest ktoś tam wyżej, gdzie się wstawia za nami.
2: W sumie odpustowej przewodniczył biskup tarnowski Andrzej Jerzy. W homilii mówił, że walka dobra ze złem odbywa się nieustannie. Może toczyć się nawet w naszych sercach. Drogowskazem mogą być właśnie święci, którzy, choć nie byli bez wad, ostatecznie potrafili wybrać właściwą drogę, która prowadzi do Boga.
9: Święci pokazują nam drogę pokonywania zła dobrem. Pokazują nam drogę wielkości, godności człowieka. Pokazują nam możliwość budowania Bożego świata tutaj na ziemi, pomimo właśnie tych potężnych zmagań, które dokonują się między dobrem a złem. To nie byli ludzie bezbłędni, czy też bez wad i słabości, ale pomimo tego starali się żyć w prawdzie, ufać Bogu, czynić wszystko z Jego pomocą, pokonywać swoje słabości, sumiennie wykonywać obowiązki i żyć jak najszlachetniej.
2: Poniedziałek parafianie i wszyscy czciciele świętego z Lipnicy Murowanej udali się do Krakowa, do grobu świętego Szymona. Msza święta została odprawiona u ojców Bernardynów w Krakowie. Pada w ucho i nawiązuje do hasła. W internecie odbyła się premiera piosenki 44. pierwszej pielgrzymki tarnowskiej na Jasną Górę pod hasłem Posłani. Rekolekcje w drodze rozpoczną się 17 sierpnia. Słowa do tej piosenki napisał ksiądz Maksymilian Lelito, a muzyka to dzieło pielgrzymkowej grupy numer 13.

0: Zapisy na pielgrzymkę są prowadzone w parafiach, a w sierpniu w miejscach organizacji poszczególnych grup. Każdego dnia w naszej rozgłośni będą relacje z pielgrzymki i transmisje mszy z trasy. Zmarła świętej pamięci Maria Franczyk, mama księdza Grzegorza, proboszcza w Luszowicach. Pogrzeb świętej pamięci Marii odbędzie się we wtorek. Uroczystości rozpoczną się o 14:00 w kościele parafialnym w Łącku.
1: To były informacje z życia Kościoła.

0: Reklama.
1: Gdzie smak tradycji spotyka się z mistrzostwem wędliniarskim i nutką nowoczesności? W wyrobach z błonia oczywiście. Nasze tradycyjne wyroby wędliniarskie z błonia to więcej niż tylko kawałek mięsa. To kawał tradycji i historii smaków, które rozpieszczają podniebienia od pokoleń. Spróbuj naszych wyrobów, a przekonasz się, że prawdziwy smak i jakość to nasze drugie imię. Sklepy firmy Granum. Błonie 80, Tarnów Kościuszki 15, Brzesko Ogrodowa 3, budynek cechu.
2: Radiowe kino plenerowe. Szukacie pomysłu na letni wieczór? Mamy coś dla Was. Piątek, 24 lipca, kino plenerowe RDN Małopolska zaprasza na Rynek w Czchowie. Zabierzcie rodzinę, przyjaciół i dobry humor. Na wielkim ekranie zobaczycie kultową komedię Asterix i Obelix. Film, który gwarantuje świetną zabawę i śmiech do łez. Start o godzinie 20.30. Na seans zapraszają burmistrz Czchowa, Moksir w Czchowie oraz RDN Małopolska. Do zobaczenia na kinie plenerowym w samym sercu Czchowa.
0: Po reklamie.

0: RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz.
1: Drodzy radiosłuchacze, Radio RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz rozwija się również dzięki Waszemu wsparciu materialnemu, za które bardzo serdecznie Wam dziękuję. W sposób szczególny dziękuję osobom, które w ostatnim czasie wsparły nas finansowo. A są to Teresa i Janusz Starnowa, Teresa Wójcik z Nowego Sącza, Bogusław Sady z Jasienia, Stanisław Plebanek z Szynwałdu, Alicja Oruba Starnowa, Wiesława Wielgus z Nowego Sącza, Władysława Rygielska z Łęgu Tarnowskiego, Greta Prokop Starnowa, Maria Braun-Lenartowicz z Nowego Sącza, Anna Kasińska z Limanowej, Bożena Duda z Nowego Sącza, Bernadetta Owsiany z Izdebek, Henryk Mężyk z Bobrownik Małych, Jadwiga Janczura z Łącka, Jan Oleksy z Wierzchosławic, Danuta Oprządek z Tarnowa, Alina Kuczek z Tarnowa, Joanna Kaczecka z Tarnowa, Ewelina Pogwist z Jadownik Mokrych, Stanisława Radożycka z Nowego Sącza, Agata Patyk z Łękawki, Kazimierz Michalik z Cieniawy, Roman Piotrowski z Muszyny, Marcin Tąta z Sowlin, Maria Bulanda z Nowego Sącza, Barbara Lisak z Tarnowa, Jadwiga i Krzysztof z Nowego Sącza, Roman Piotrowski z Muszyny. Wszystkich ofiarodawców będziemy polecać w każdy poniedziałek w modlitwie różańcowej. Serdeczne Bóg zapłać.
2: Słuchajcie, radia RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz. Zbliża się godzina 19. O tej porze zapraszamy wszystkich słuchaczy do udziału we wspólnej modlitwie różańcowej.
3: W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego.
4: Amen.
3: Wierzę w Boga Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi, i w
4: Jezusa Chrystusa, Syna Jego jedynego, Pana naszego, który się począł z Ducha Świętego, narodził się z Maryi Panny, umęczony pod Ponckim Piłatem, ukrzyżowany, umarł i pogrzebiony, wstąpił do piekieł, trzeciego dnia zmartwychwstał, wstąpił na niebiosa, siedzi po prawicy Boga Ojca Wszechmogącego, stamtąd przyjdzie sądzić żywych i umarłych. Wierzę w Ducha Świętego, święty Kościół powszechny, święte obcowanie, grzechów odpuszczenie, ciała zmartwychwstanie, żywot wieczny. Amen.
3: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi.
4: Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. Nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen.
3: Mocnotę wiary, nadziei i miłości. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
4: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
4: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
4: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu.
4: Jak była na początku, teraz zawsze i na wieki wieków. Amen.
3: Tajemnica pierwsza radosna, zwiastowanie Najświętszej Maryi Pannie. Anioł rzekł do Maryi: nie bój się, Maryjo, znalazłaś bowiem łaskę u Boga. Oto poczniesz i porodzisz syna, któremu nadasz imię Jezus. Na to Maryja rzekła do anioła: jakże się to stanie, skoro nie znam męża? Anioł jej odpowiedział: Duch Święty stąpi na ciebie i moc Najwyższego osłoni cię. Dla Boga bowiem nie ma nic niemożliwego. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi.
4: Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen.
3: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
4: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
4: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi,
5: teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
5: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
5: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
5: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
5: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
5: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
5: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
5: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
5: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu.
5: Jak była na początku, teraz zawsze i na wieki wieków. Amen.
3: O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy,
5: zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia.
3: Tajemnica druga, nawiedzenie świętej Elżbiety. W tym czasie Maryja wybrała się i poszła z pośpiechem w góry do pewnego miasta w pokoleniu Judy. Weszła do domu Zachariasza i pozdrowiła Elżbietę. Gdy Elżbieta usłyszała pozdrowienie Maryi, poruszyło się dzieciątko w jej łonie, a Duch Święty napełnił Elżbietę.
6: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi.
5: Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom, i nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen.
6: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
5: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
6: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
5: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
6: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
5: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
6: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
5: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
6: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
5: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
6: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
5: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
6: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
5: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
6: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
5: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
6: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
5: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
6: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
5: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
6: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu,
5: jak była na początku, teraz zawsze i na wieki wieków. Amen.
6: O mój Jezu,
5: przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia.
3: Tajemnica trzecia, narodzenie Pana Jezusa. Kiedy tam przebywali, nadszedł dla Maryi czas rozwiązania. Porodziła swego pierworodnego syna, owinęła go w pieluszki i położyła w żłobie, gdyż nie było dla nich miejsca w gospodzie.
7: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi.
5: Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. Nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen.
7: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
5: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
7: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
5: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
7: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
5: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
7: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
5: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
7: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
5: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
7: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
5: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
7: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
5: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
7: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
5: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
7: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
5: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
7: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
5: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
7: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu.
5: Jak była na początku, teraz zawsze i na wieki wieków. Amen.
7: O mój Jezu,
5: przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia.
3: Tajemnica czwarta. Ofiarowanie Pana Jezusa w świątyni. Gdy potem upłynęły dni ich oczyszczenia według prawa Mojżeszowego, przynieśli je do Jerozolimy, aby je przedstawić Panu. Tak bowiem jest napisane w prawie pańskim. Każde pierworodne dziecko płci męskiej będzie poświęcone Panu. Maryja i Józef ofiarowali Bogu to, co było dla nich najcenniejsze, ukochane niemowlę.
5: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. Nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą,
8: błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
9: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
8: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
9: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
8: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
9: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
8: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
9: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
8: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
9: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
8: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
9: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
8: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
9: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
8: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
9: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
8: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
9: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
8: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
9: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
8: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu,
9: jak była na początku, teraz zawsze i na wieki wieków. Amen.
8: O mój Jezu,
9: przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia.
3: Tajemnica piąta. Odnalezienie Pana Jezusa w świątyni. Rodzice Jego chodzili co roku do Jerozolimy na święto Paschy. Gdy miał lat 12, udali się tam zwyczajem świątecznym. Kiedy wracali po skończonych uroczystościach, został Jezus w Jerozolimie, a tego nie zauważyli Jego rodzice.
7: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi.
4: Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. Nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen.
7: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
9: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
7: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
9: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
7: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
9: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
7: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
9: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
7: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
9: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
7: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
9: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
7: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
9: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
8: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
5: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
8: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
5: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
8: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
5: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
8: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu,
5: jak była na początku, teraz zawsze i na wieki wieków. Amen.
8: O mój Jezu,
5: przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba, i to pomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia.
3: Pod Twoją obronę
5: uciekamy się, Święta Boża Rodzicielko. Naszymi prośbami racz nie gardzić potrzebach naszych, ale od wszelakich złych przygód racz nas zawsze wybawiać. Panno chwalebna i błogosławiona, o Pani nasza, orędowniczko nasza, pośredniczko nasza, pocieszycielko nasza, Synem swoim nas pojednaj, Synowi swoim nas polecaj, swojemu Synowi nas oddawaj.
3: W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego.
5: Amen.
1: Modlitwa o dar pokoju świętego Jana Pawła II. Boże Ojców naszych, wielki i miłosierny, Panie życia i pokoju, Ojcze wszystkich ludzi, Twoją wolą jest pokój, a nie udręczenie. Potęp wojny i obal pychę gwałtowników. Wysłałeś Syna swego Jezusa Chrystusa, aby głosił pokój bliskim i dalekim i zjednoczył w jedną rodzinę ludzi wszystkich ras i pokoleń. Niech już nie będzie więcej wojny, złej przygody, z której nie ma odwrotu. Niech już nie będzie więcej wojny, kłębowiska walki i przemocy. Spraw, niech ustanie wojna w Ukrainie, która zagraża Twoim stworzeniom na niebie, na ziemi i w morzu. Z Maryją, Matką Jezusa i naszą, błagamy Cię, przemów do serc ludzi odpowiedzialnych za losy narodów. Zniszcz logikę odwetów i zemsty, a poddaj przez Ducha Świętego nowe rozwiązania wielkoduszne i szlachetne, w dialogu i cierpliwym wyczekiwaniu, bardziej owocne niż gwałtowne działania wojenne. Ojcze, obdarz nasze czasy dniami pokoju. Niech już nie będzie więcej wojny. Amen.

0: Reklama.
1: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład sok 100% jabłko Solevita w nowej cenie regularnej 2,49. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 2,99. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
2: Lidl, to się opłaca.
0: Po reklamie.

0: RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz.
1: Reklama.
2: Wszyscy razem w jednym tempie. Loteriada kręci wszędzie.
3: Tak zakręconej loteriady jeszcze nie było. Weź udział w loterii i od razu sprawdź, czy wygrywasz. Graj o miliony nagród. Do wygrania rowery elektryczne, bony wakacyjne i nagroda główna Audi A3.
4: Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl. Szczegóły na loteriada.pl.
3: Zgarniaj nagrody. Borys Szyc.
1: Po reklamie.
5: Autopromocja.
6: Szybciej, wyżej, mocniej, czyli sportowe historie, które zadziwiły świat.
7: Dzieje sportu obfitują w wydarzenia ciekawe, dramatyczne, wzruszające, niekiedy kontrowersyjne. O niektórych z nich opowiem w wakacyjnych audycjach Radia RDN każdy wtorek i piątek około godziny 10.45.
6: Sportowe historie, które zadziwiły świat. Zaprasza Robert Noga.
5: To była autopromocja.

RDN Małopolska 103,6 FM. RDN Nowy Sącz 101,2 i 88,3 FM.

0: RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz.
1: Reklama.
2: Radiowe kino plenerowe. Już w sobotę 25 lipca zapraszamy całe rodziny na boisko metalu przy ulicy Warsztatowej. W programie o 20:30 Wilk, Lew i ja. Wyjątkowy film dla dzieci i dorosłych. Do wspólnej zabawy zapraszają Rada Osiedla nr 7 Krakowska i Radio RDN Małopolska. Nie może Was zabraknąć. Kino plenerowe RDN Małopolska. Widzimy się w sobotę na boisku metalu Tarnów.
1: Po reklamie.

0: wiadomości Radia Watykańskiego, Watykan News.
1: Leon XIV złożył wizytę na Monte Cassino, modlił się tam o pokój. Bazylikę Matki Bożej Większej można zwiedzać od dziś z polskim audioprzewodnikiem. Zakończył się amerykański mundial, nie zabrakło na nim akcentów katolickich. Krzysztof Brąk, aktualności z Watykanu. Papież złożył dziś rano prywatną wizytę w benedyktyńskim opactwie Monte Cassino. Wizyta miała charakter prywatny. Leon XIV modlił się przy grobie świętego Benedykta. Jego wstawiennictwu zawierzył sprawę pokoju we wszystkich regionach świata, które są dotknięte krwawymi konfliktami. Papież zatrzymał się u benedyktynów na obiad, a następnie powrócił do Castel Gandolfo. Dzięki zaangażowaniu polskiej ambasady przy Stolicy Apostolskiej zainaugurowano kolejny audioprzewodnik w języku polskim po watykańskich placówkach muzealnych i obiektach sakralnych. Tym razem jest to Bazylika Matki Bożej Większej, mówi pomysłodawca polskiego przewodnika, ambasador Adam Kwiatkowski.
2: Bardzo się cieszę, że właśnie dzisiaj inaugurujemy możliwość zwiedzania tej bazyliki po polsku. To trzeci projekt wprowadzania języka polskiego do papieskich miejsc. Przypomnę, największy to Muzea Watykańskie, to ponad 11 godzin tekstu nagranego po polsku. Drugim projektem było Castel Gandolfo, Pałac Apostolski w Castel Gandolfo. Dzisiaj do tych miejsc dołącza Bazylika Matki Boskiej Większej. Jestem bardzo wdzięczny Jego Eminencji kardynałowi Rolandasowi Macriscasowi za to, że zgodził się też dodać do tego tekstu kwestii związanej z Polską. Myślę, że jest to dla nas wszystkich ważny dzień.
1: Bazylika Matki Bożej Większej to jedna z czterech papieskich bazylik. W obecnym kształcie została wybudowana na początku V wieku. Jest jedną z najlepiej zachowanych wczesnochrześcijańskich bazylik w Rzymie. Dziś ostatni dzień wizyty szefa papieskiej dyplomacji na Ukrainie. Arcybiskup Gallagher spotkał się z prezydentem.
3: Ostatni dzień wizyty na Ukrainie arcybiskup Gallagher rozpoczął od złożenia kwiatów pod pomnikiem na Majdanie. Towarzyszył mu ukraiński minister spraw zagranicznych Andrii Sybicha. Przed południem papieski wysłannik spotkał się również z prezydentem Zełenskim. Zapewnił o solidarności stolicy apostolskiej z narodem ukraińskim.
1: Hiszpania po raz drugi piłkarskim mistrzem świata. Zakończony mundial w Stanach Zjednoczonych, Kanadzie i Meksyku zapamiętamy jednak nie tylko z powodu sportowych emocji.
4: Wiara była obecna w szatniach, na stadionach i w wypowiedziach piłkarzy oraz trenerów. Selekcjoner mistrzów świata Hiszpanów Luis de la Fuente podkreślał, że modli się codziennie, a znak krzyża przed meczem nie jest dla niego przesądem, lecz naturalnym wyrazem przekonań. Strzelec zwycięskiego gola w finale Ferran Torres wyznał z kolei, że to Bóg daje mu siłę, by iść dalej. Argentyńczykom natomiast przez cały turniej towarzyszył wizerunek Matki Bożej z Luján. Chorwaccy piłkarze przerwali przygotowania, aby wspólnie uczestniczyć we mszy świętej, a młody Szkot Ben Ganondoak po wygranym meczu uklęknął na murawie. Meksykanie modlili się natomiast w kaplicy stadionu Azteca przed wizerunkiem Matki Bożej z Guadalupe, pobłogosławionym w 1999 roku przez świętego Jana Pawła II. Karol Darmoros, Watykan News.
0: Więcej wiadomości na portalu watykannews.va/pl i w mediach społecznościowych watykannews.pl.

0: Jasnogórska Pani, Najświętsza Maryjo, opiekunko pielgrzymów i Matko Dobrej Drogi, przed Twoim świętym wizerunkiem gromadzimy się dziś w godzinie apelu w ogromnej wspólnocie, którą tworzymy my tutaj zebrani, jak i ci wszyscy, którzy łączą się w modlitwie apelowej za pośrednictwem mediów. W tej modlitwie wybrzmiewa tak często to wszystko, czym żyje Kościół w naszej ojczyźnie i na całym świecie. Odbijają się w niej jak w lustrze sprawy naszej codzienności o różnej wadze i różnych wymiarach. Początek 27. Ogólnopolskiego Tygodnia Świętego Krzysztofa stawia nas w perspektywie drogi, w perspektywie pielgrzymowania, ale też i w perspektywie misyjnej. Tydzień ten inicjuje co roku misyjne stowarzyszenie Miwa Polska, troszczące się o środki transportu dla misjonarzy i misjonarek. Obchodom tegorocznego tygodnia towarzyszy hasło Uczniowie misjonarze, światłem świata na drogach. To czas modlitwy za kierujących pojazdami. To czas, kiedy błogosławimy kierowców i poświęcamy pojazdy z ufnością w Bożą opiekę i Bożą opatrzność. To także czas, kiedy otaczamy naszym wsparciem i modlitwą wszystkie potrzeby misjonarzy, szczególnie potrzeby w zakresie środków transportu. Maryjo, Matko Dobrej Drogi, jesteśmy ludźmi w drodze, homo viatores. Wakacyjne, letnie miesiące sprawiają, że często jesteśmy w podróży. Wielu w tym czasie także udaje się na szlaki pielgrzymie, do różnych sanktuariów, szczególnie przychodzą tu, na Jasną Górę. Kiedy pomyślimy o polskich drogach, jakże wiele z nich jest szlakami pielgrzymimi, drogami i ścieżkami wydeptanymi przez pielgrzymów, szczególnie przybywających tutaj. To drogi omodlone, to drogi, na których dokonywała się nieraz przemiana serca i całego życia. To drogi zlane kroplami potu pielgrzymiego i to drogi, na których monotonia pielgrzymowania przeradzała się w życiodajną siłę. Nasze codzienne życie bywa monotonne, jak nasze podróże też nieraz są monotonne. Naszym podróżom możemy nadać nowy wymiar, wymiar misyjny. Wszystkim naszym dystansom, przejechanym kilometrom, możemy nadać ten cenny i ważny oraz istotny wymiar ludzkiego chrześcijańskiego życia. Poprzez udział w akcji misyjnej, akcji Święty Krzysztof, jeden grosz za jeden kilometr szczęśliwej jazdy na środki transportu dla misjonarzy, stajemy się także w pewien sposób misjonarzami, niosącymi światło Ewangelii na krańce świata. Stajemy się uczestnikami misji, którą pełnią misjonarze w liczbie obecnie z Polski 1613 misjonarzy i misjonarek w prawie 100 krajach świata. Bierzemy udział w szerzeniu Ewangelii i przekazywaniu światła wiary ludziom. Dziś przed Twoim obliczem nasza Matko i opiekunko, opiekunko także misjonarzy, pragniemy w tej rodzinie misyjno-motoryzacyjnej, jak powiedział biskup polski misjonarz z Madagaskaru, w tej rodzinie pragniemy otoczyć modlitwą i opieką wszystkich misjonarzy, również tutaj modlących się z nami, szczególnie z Kamerunu. I podziękować za wszystkie pojazdy, bo te pojazdy stwarzają możliwości dla wielu uczestnictwa w Eucharystii. Misjonarze sprawiają, że ludzie mogą karmić się chlebem eucharystycznym, że mogą otrzymać światło wiary. To szansa na wsparcie dla pozostawionych samym sobie. To nadzieja dla chorych i opuszczonych. To także pomoc młodym w edukacji, a czasem przywrócenie ludzkiej godności. Historia pomocy na rzecz misji, którą realizuje MIWA, pisze się coraz bardziej i to coraz większym zasięgiem. A wszystko dzięki tym właśnie wdzięcznym groszom za szczęśliwe przejechane kilometry. Ubiegły rok, 2025, zaowocował wieloma pojazdami, 71 różnego rodzaju samochodów, w tym dwóch ambulansów do szpitali i ośrodków zdrowia, umożliwiających ratowanie życia. To 7 minibusów do celów pastoralnych i edukacyjnych, to także szkolny autobus do szkoły integracyjnej w Demokratycznej Republice Konga. A na Sepiku, w Papui Nowej Gwinei i na peruwiańskiej Amazonii dwie łodzie motorowe od MIWA dają szansę dotarcia do odległych stacji misyjnych, gdzie nie ma dróg lądowych. Jakże wdzięczni są ludzie, którzy żyją z niepełnosprawnościami, którzy za pośrednictwem misjonarzy otrzymali od MIWA wózki inwalidzkie, promienie miłosierdzia. 750 osób w 19 krajach świata. Dzięki nim poczuli namacalnie opiekuńczą dłoń Boga i doświadczyli, że światło nadziei i miłości zabłysło w ich życiu. 56 uczniów na Madagaskarze i 100 katechistów w Senegalu otrzymało rowery. Teraz ślą oni wdzięczną modlitwę za każdego i darczyńcę. Ten łańcuch potrzeb misjonarskich co roku nie maleje, bo powstają nowe misje, nowe misyjne dzieła, jak na przykład Ośrodek Rehabilitacji Niepełnosprawnych w Zambii w Chinyuniu, założony przez siostry Boromeuszki. A z drugiej strony trudne warunki i drogi powodują szybsze zużycie pojazdów. Maryjo, nasza jasnogórska Pani i Matko, w tygodniu świętego Krzysztofa patrzymy z zatroskaniem na nasze drogi, na wszystkie podejmowane podróże. Pragniemy, aby każdy i każda docierali bezpiecznie do wyznaczonego celu. Nie ustajemy w modlitewnej krucjacie od lat, przynaglenie i teraz i zmotywowani faktem, że praktycznie nie ma dnia na polskich drogach, żeby nie działy się żadne wypadki. Nasz modlitewny ciąg ma stawać się intensywniejszy, by przyczyniać się do tworzenia nowej kultury na drogach, kultury wzajemnego szacunku, życzliwości i odpowiedzialności. W swoim słowie na tydzień świętego Krzysztofa biskup Jan Piotrowski, przewodniczący Komisji Episkopatu Polski do spraw misji, napisał: bycie światłem na drogach może oznaczać wzajemny szacunek, życzliwość, życzliwość wobec innych uczestników i użytkowników pojazdów oraz unikanie wszelkiego rodzaju zachowań, które stwarzają niebezpieczeństwo w ruchu drogowym. To także nasz szacunek wobec zasad bezpieczeństwa drogowego. Maryjo, Ty jesteś Matką Pana Jezusa, naszego Pana, który jest światłością świata. Ty jesteś tą niewiastą obleczoną w słońce, na której głowie jest wieniec gwiazd 12. Ty w swoich objawieniach ukazujesz się jako Pani światłości, świetlista Pani, pełna Bożej jasności, pełna Bożego światła. I my pragniemy świecić tym Bożym światłem w naszym życiu, gdziekolwiek jesteśmy. Nieść to światło Chrystusa innym, jako uczniowie, misjonarze. Unikać wszelkich ciemności, aby ciemności nie wtargnęły do naszego życia i do naszego serca, aby nie ogarnęły naszego umysłu, bo tylko wtedy będziemy mogli być światłem dla innych. Matka, Teresa z Kalkuty, święta matka Teresa z Kalkuty, misjonarka miłości. Modliła się ze swoimi siostrami i powtarzała modlitwę świętego kardynała Henry'ego Newmana. Bądź ze mną, Panie, wtedy, a wtedy promienieć będę. Jak Ty promieniejesz, tak świecić, aby być światłem dla innych. Całe światło, o Jezu, będzie pochodzić od Ciebie. Nic nie będzie ode mnie. To będziesz Ty, promieniujący na innych przeze mnie. Niech więc Ciebie chwalę w sposób najbardziej miły Tobie, promieniując na wszystkich wokół mnie. I my promieniujmy tym światłem, ucząc się od Ciebie, Maryjo, która niesiesz to światło i jesteś tu, na Jasnej Górze, dla nas tym światłem. Amen.
1: Dziękujemy księdzu Jerzemu Kraśnickiemu, dyrektorowi Miwa Polska, za dzisiejsze rozważania apelowe wśród pielgrzymów będących dziś na modlitwie apelowej. Pragniemy w sposób szczególny zauważyć uczestników 51. pielgrzymki skałecznej z Krakowa na czele z ojcem Grzegorzem Zakrzewskim. Są wśród nas także pielgrzymi z miejscowości Cielcza. Przybyli do nas dzisiaj także pielgrzymi z parafii Świerklany. Obecni są także razem z nami pielgrzymi z parafii Torzym na czele z księdzem Krzysztofem Burzyńskim, którzy dzisiaj przybyli na Jasną Górę, aby odebrać cudowny wizerunek Matki Bożej Jasnogórskiej, wykonany przez pana Tadeusza Misturę, który trafi do ich kościoła parafialnego. Pragniemy całą parafię otoczyć naszą modlitwą, prosząc, by obecność Matki Bożej Jasnogórskiej w tym wizerunku wypraszała wszystkim parafianom potrzebne łaski. Jest obecny także wśród nas ksiądz biskup z Włoch, z diecezji Caltanzionta, z Sycylii, ksiądz biskup Mario Rusotto wraz z seminarzystami. Polecamy ich także naszej modlitwie wraz ze wszystkimi zgromadzonymi w kaplicy cudownego obrazu Matki Bożej, jak i tymi, którzy łączą się z nami za pośrednictwem telewizji, radia, internetu. Pragniemy naszą modlitwą otoczyć cały Kościół Święty. Prosimy za Ojca Świętego Leona. Polecamy polski episkopat na czele z księdzem arcybiskupem Tadeuszem Wojdą, przewodniczącym Konferencji Episkopatu Polski. Modlimy się za nasz pauliński zakon na czele z ojcem generałem. Polecamy całą jasnogórską wspólnotę ojców i braci paulinów na czele z ojcem przeorem. Prosimy o liczne i święte powołania kapłańskie, zakonne i misyjne. Polecamy wszystkich zaangażowanych w dzieło Miwa Polska, którzy swoimi ofiarami, modlitwami wspierają polskich misjonarzy na całym świecie. Pamiętamy o wszystkich osobach chorych i cierpiących. Polecamy Ci, Mario, wszystkie intencje zapisane w Wielkiej Księdze modlitwy apelowej. Polecamy wszystkich dobrodziejów naszego sanktuarium i klasztoru, odmawiając tajemnicę szczęści radosnej, odnalezienie Pana Jezusa w świątyni. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego.
2: Hey Maria, you get plenty gracia, God will live with you. You big pass all woman and blessed be with your picking Jesus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
4: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
5: Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża,
6: módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
7: Szatu Maria, Arun Venegracia, Tatat Zavenun, a się ryło szawy kijat zamkun, się ryłano Jezus.
6: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
8: Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni.
6: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
9: Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
4: Święta Maryjo, Matko Boża,
6: módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
10: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
4: Święta Maryjo, Matko
6: Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
11: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
4: Święta Maryjo, Matko Boża,
12: dajcież tej Pani, bo nie
4: przyjmuje.
13: Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
4: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
14: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
4: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej.
1: Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu. O mój Jezu, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. Pod Twoją obronę uciekamy się, Święta Boża Rodzicielko, naszymi prośbami racz nie gardzić w potrzebach naszych, ale od wszelakich złych przygód racz nas zawsze wybawiać. Panno chwalebna i błogosławiona, o Pani nasza, orędowniczko nasza,
4: pośredniczko nasza, pocieszycielko nasza.
6: Synem swoim nas pojednaj, Synowi swojemu nas polecaj, swojemu Synowi nas oddaj.
1: Księdza biskupa Mariusz Otto prosimy o udzielenie nam pasterskiego błogosławieństwa.

Czyniąc znak krzyża, chcemy rozpocząć kolejny dzień naszego życia. Krzyż uczy nas tego, że w życiu są porażki i zwycięstwa. Musimy umieć znosić te przegrane, nieść je z cierpliwością, także porażki, których efektem są nasze grzechy, ponieważ Jezus już zapłacił za nas. Chciejmy trwać przed krzyżem, który mamy w domu, albo przed krzyżem na różańcu. Patrzmy na Niego, jest znakiem naszej porażki, która ma następstwa, niszczy nas, ale także jest znakiem zwycięstwa, nadziei, ponieważ Bóg na nim zwycięży. W tej modlitwie polecajmy Bogu naszą ukochaną Ojczyznę i upraszajmy Jego błogosławieństwa dla niej i dla nas. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen.

Region jest nasz.